go. It ain't no country club either.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto z nas nie zawołał kiedyś w uniesieniu: Panie, pójdę za Tobą, gdzie tylko chcesz? Gdy jednak emocje już opadły, czy nasz początkowy entuzjazm nie został wyparty przez niepewność? Panie, pomyśleliśmy sobie, w sumie to tak naprawdę nie wiemy, dokąd idziesz, więc jak możemy znać drogę? Co więc na koniec pozostało z tych naszych górnolotnych deklaracji? Czy przez przypadek nie słowa: jak nie zobaczę, nie dotknę i nie sprawdzę, to nie uwierzę? To dokładnie tak samo jak w przypadku dzisiejszego patrona. 3 lata chodzenia za Jezusem, cudów i katechezy. To samo hura optymistyczne zapewnienie o swoim bezgranicznym zaufaniu, a chwilę później podobne wątpliwości i żądanie gwarancji bezpieczeństwa na podążanie drogą wytyczoną przez Zbawiciela. Tak, tak, święty Tomasz to apostoł bliźniaczo podobny do nas. Może właśnie dlatego jego drugim przydomkiem po niewiernym jest przywoływane w Janowej Ewangelii słowo didymos, co w języku greckim znaczy po prostu bliźniak. Gdyby tak miało być w istocie, że święty Tomasz dlatego nazywany jest didymos, bo stanowi zwierciadło naszej kruchej duchowej kondycji, to pamiętajmy, co ten apostoł powiedział na końcu, bo jego ostatnie słowa, które skwapliwie zanotował święty Jan, brzmiały: Pan mój i Bóg mój. Obyśmy i my mogli tak samo odpowiedzieć Chrystusowi, gdy ujrzymy Go w najbliższą niedzielę w naszym parafialnym wieczerniku, ukrytego co prawda w hostii, ale niezmiennie wzywającego nas, byśmy ufnie poszli za Nim.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Gdy świętemu Tomaszowi zabrakło wiary, Jezus poprosił, by ten dotknął jego ran. Jesteśmy bardzo podobni do Tomasza. Nam też w wierze pomaga dotknięcie czyjegoś cierpienia. Gdy pomagam, przestaję myśleć tylko o sobie. Uczę się, czym jest miłosierdzie. Dziś Jezus chce, żebyśmy rozpoznawali Go w ranach drugiego człowieka. Kto dziś potrzebuje mojej pomocy, dotknięcia Jego ran?

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Mamo! Będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
5: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pobudka, na zegarze już 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: APW zatrzymała dwie osoby podejrzane o szpiegostwo. Wkrótce rusza kolejna edycja przystanku Jezus. Badania wzroku i słuchu, spirometria czy USG brzucha. Za dwa dni w Poznaniu kolejna Biała Sobota. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymań dokonano w Warszawie pod koniec czerwca, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze jeździli w Warszawie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, protesty czy jakieś festyny. Robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych. 19-letni Białorusin, który legalnie tutaj przebywał, pracował jako kelner, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
2: Białorusin i Polak werbowali osoby do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Ich zleceniobiorcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach. W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Białorusi. 3 przebywa w areszcie, 1 w schronisku dla nieletnich. Ostatni podejrzany zmarł i w związku z tym śledztwo wobec niego zostało umorzone.
1: Informacje z regionu.
2: Już 27 lipca w ośrodku księży Salezjanów w Trzcińcu koło Czaplinka rozpocznie się kolejna 26. edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy przeżyją czas rekolekcji, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak. Od czwartku 30 lipca ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Paul and Rock, informuje rzecznik prasowy przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
4: Wyjście na teren Paul and Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą, siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe, to wspólnota bardzo różnorodna.
2: Dotychczas zgłosiło się blisko 150 ewangelizatorów z różnych stron Polski. Ksiądz Damian Piątkowiak zapewnia, że mimo oficjalnego zakończenia zapisów wciąż można się zgłaszać na wydarzenia za pomocą formularza dostępnego na stronie przystanekjezus.pl. Badanie wzroku i słuchu, spirometria, USG brzucha to tylko część bogatej oferty profilaktycznej, jaka czekać będzie na poznaniaków i poznanianki już jutro. Tym razem o zdrowie będzie można zadbać w rodzinnym ogrodzie działkowym Szafirek. Tradycyjnie już na terenie ROT stanie również punkt, w którym będzie można zmierzyć ciśnienie, saturację krwi i poziom glukozy. Będzie też można porozmawiać z podologiem, specjalistą zajmującym się stopami. Biała Sobota rozpocznie się o 11 i potrwa do 16.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nowe rośliny pojawiły się przy ulicy 3 Maja i fragmencie ulicy Ratajczaka przy poznańskiej Arkadii. Wymienione zostaną też nawierzchnie jezdni i chodników. Inwestycja nawiązuje do zmian, które zaszły na sąsiednich ulicach w ramach programu Centrum, mówi Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: W efekcie przeprowadzonych prac na ulicy 3 Maja i przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Posadzono 7 drzew, a także krzewy, byliny i kwiaty cebulowe. Wykonawca koncentruje się teraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Ratajczaka i Plac Wolności, gdzie powstaje podbudowa jezdni. A na ulicy 3 Maja ułożono już nawierzchnię, dobiegają też końca roboty w zakresie chodników.
2: Prace powinny się zakończyć najpóźniej we wrześniu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: wiem, że bardzo czekacie na informacje pogodowe. Co to się dzisiaj będzie działo w pogodzie? No ja kilka informacji mam, czy to są te kluczowe dla was, to się za chwilę przekonamy. Bezchmurne niebo do godziny 11.30, tak mniej więcej. Wtedy chmury nie będą się pojawiać na błękitnym niebie. Błękit i promienie słońca będą dominować. O 12.00 chmury się pojawią, ale potem koło godziny 18.00 też zaczną znikać. I zachód słońca myślę, że dzisiaj będzie w idealnej formie do obserwacji. Dobra jakość powietrza przywitała nas o poranku i taka zostanie z nami przez cały dzień. 1016 hektopaskali na barometrach. Czy będzie padać, panie redaktorze? No dzisiaj nie będzie. A jeśli chodzi o jutro, jutro sporo pochmurnego nieba, ale opadów na horyzoncie nie widzę. No zobaczymy. Aktualizowana jest ta synoptyczna prognoza cały czas, więc tu się dużo może zmieniać. Oczywiście wszystko w rękach wiatru, a wiatr dzisiaj maksymalnie z porywami do 60 km na godzinę, a więc sporo. To się wszystko może pozmieniać. Wiatr czasami tak rozdaje karty, że może nas zaskoczyć. Jutro też porywy na tym poziomie, 60 km na godzinę. A w nocy też imponująco, bo 45 km na godzinę. Dzisiaj w ciągu dnia 21 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, jutro 24 stopnie Celsjusza, a w nocy tylko 11, a więc w nocy będzie chłodno. Radio Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
1: 3 lipca i przeszłość. Czasami ta bardzo odległa, to teraz właśnie o tym kartka z kalendarza. 3 lipca 1410 roku pod Czerwińskiem wojska polskie króla Władysława Jagieły przeprawiły się po tymczasowym moście na Wiśle, aby następnie połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć w kierunku Malborka. No to co pewne, to w połowie lipca doszło do bitwy pod Grunwaldem w tym właśnie roku 1410. Tilman z Gameren urodził się dokładnie 3 lipca 1632 roku w Utrechcie. Architekt, malarz od 1661 roku, działający w Polsce, a do jego dzieł należą m.in. Pałac Krasińskich i Kościół Sakramentek w Warszawie, Kościół Świętej Anny w Krakowie oraz pałace w Puławach i Nieborowie. To 98 lat temu w Warszawie urodził się Władysław Czartoryski, syn Adama Jerzego Czartoryskiego. Po jego śmierci w 1861 roku przywódca hotelu Lambert, założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Wielkopolskie informacje z przeszłości. 172 lata temu w Śremie urodził się Heliodor Święcicki, lekarz, filantrop, społecznik, współzałożyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Lipca 1862 roku w Łowiczu urodziła się Bolesława Lament, zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku. Lipca 1862 roku w Warszawie członek Organizacji Miejskiej Warszawy Ludwik Jaroszyński dokonał nieudanego zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego, prezesa Rady Stanu Wielkiej Księcia Konstantego Romanowa. Zamachowiec został aresztowany, skazany na śmierć i stracony 21 sierpnia na stokach Cytadeli. To 47 lat temu w Warszawie urodził się Alfred Korzybski, filozof, twórca semantyki ogólnej od 1915 roku w Stanach Zjednoczonych, założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Semantyki Ogólnej. W 1896 rok, wtedy to dokładnie 130 lat temu w Innsbrucku w polsko-austriackiej rodzinie urodził się Igo Sym, aktor. W czasie II wojny światowej współpracował z wywiadem i policją niemiecką. W marcu 1941 roku grupa bojowa kontrwywiadu okręgu Warszawa-Miasto ZWZ wykonała na nim wyrok śmierci za kolaborację. To 3 lata temu, w 1923 roku, Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej. Oznaczało to jego wycofanie się z czynnego życia politycznego. Wraz z rodziną zamieszkał w Sulejówku. Lipca 1924 roku. Wtedy to 102 lata temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy narodowy zlot harcerzy. Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 98 lat. W Łodzi w 1928 roku urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser teatralny, pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie. Jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola kasiarza Henryka Kwinto w komediach kryminalnych Wabank, Wabank 2, czyli Riposta. W 1935 rok, 3 lipca tego roku, dokładnie 91 lat temu, w Berlinie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Józefa Becka z kanclerzem Adolfem Hitlerem. O 84 lata temu, w 1942 roku, w Lesie Warzyckim koło Jasła Niemcy zamordowali 850 Żydów. W 1946 rok, 80 lat temu, w Żerardowie urodził się Leszek Miller, członek biura politycznego KCPZPR, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, parlamentarzysta, przewodniczący SDRP, przewodniczący SLD, minister pracy i polityki socjalnej, minister szef Urzędu Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów w latach 1994-1997, premier RP w latach 2001-2004. Siedemdziesiąt lat temu Sejm uchwalił ustawę o odbudowie stolicy. Powstała Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. Trzeciego lipca 1949 roku w katedrze lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. Według wiernych uczestniczących w uroczystości odnowienia aktu poświęcenia diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej pojawiły się łzy. Siedemdziesiąt pięć lat temu w Warszawie zmarł śmiercią samobójczą Tadeusz Borowski, poeta, prozaik, publicysta, jeden z najbardziej znaczących pisarzy polskiej literatury powojennej, więzień, KL Auschwitz, autor zbiorów opowiadań Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. W 1959 roku, a dokładnie 67 lat temu, w świecie urodził się Janusz Józefowicz, aktor, piosenkarz, tancerz, reżyser teatralny od 1992 roku, dyrektor artystyczny teatru Studio Buffo w Warszawie. Jego musical Metro był wystawiany m.in. na Broadwayu w USA. Czterdzieści trzy lata temu, w 1983 roku, w Wejherowie urodziła się Dorota Masłowska. Pisarka, autorka dramatów i powieści, m.in. Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną oraz Pawia Królowej. Dwadzieścia cztery lata temu w Warszawie zmarła Łucja Prus, wykonawczyni przebojów W żółtych płomieniach liści. Nic dwa razy się nie zdarza. No i jeszcze jedna ważna informacja dotycząca Wielkopolski. 91 lat temu, w 1935 roku, w Łopuchówku koło Poznania zmarł Michał Bobrzyński. Historyk, przywódca konserwatystów krakowskich, stańczyków w latach 1908-1913, namiestnik Galicji. To była kartka z kalendarza.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: dobry dzień.
1: Na zegarze w Poznaniu punktualnie 7:29, a o godzinie 7:45 zajrzymy na pierwsze strony gazet.

0: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Wielkimi krokami zbliżamy się do przeglądu pierwszych stron gazet o 7.45 na naszej antenie przegląd prasy, a teraz na razie 7.38 już prawie na zegarze.

0: z Radiem Emaus.
1: Piętnastu minut brakuje nam do godziny ósmej. Zaglądamy na pierwsze strony gazet.
0: Poranna prasówka.
1: Najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną i tutaj o ekologii, między innymi o tym. Moralny ekshibicjonizm klimatyczny. Ekologizm mierzy się z poważnym problemem. Coraz więcej ludzi postrzega go jako ruch autorytarny, który próbuje narzucać rozwiązania dostępne tylko dla bogatych. O tym mówi Leandro Narloch dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej na ten temat też tam przeczytacie. No i nadal zostajemy w tych klimatycznych tematach. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo łączy coraz więcej sprzężeń zwrotnych, których nawet najpotężniejsi gracze na dłuższą metę nie są w stanie lekceważyć. O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej pisze Witold Sokała. Tytuł artykułu: wyjmowanie głowy z piasku. No właśnie, czy jak się wyjmie taką głowę z piasku, to widać więcej wtedy. Ciekawe, ale w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj także o tym stwierdzeniu Donalda Trumpa: Make America Great Again. Uczynić Amerykę piękną znów. Złoto i monumentalizm to nie tylko prywatne upodobania Donalda Trumpa, to także polityczny przekaz o sile prezydenta dla Amerykanów i reszty świata. Więcej na temat takiej wizji Ameryki przez Donalda Trumpa pisze Emilia Świętochowska dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także dodatek specjalny dotyczący Donalda Trumpa. Jak się dogadać z Ameryką Trumpa? O tym też możecie przeczytać w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej między innymi o tym, że koniec drenażu mózgów w Europie. To zwrot Unii Europejskiej, który wreszcie zaczyna zatrzymywać i skalować najbardziej ambitne spółki technologiczne. Tak wynika z unijnego raportu. Czy Polska na tym skorzysta? Katarzyna Kucharczyk pisze na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej także przeczytamy o tym, że rodzice powinni pilnować wakacyjnych zarobków swoich dzieci, bo jeśli będą za duże, to stracą podatkowe preferencje. No to jest bardzo ważna informacja dla tych rodziców, którzy uważają, że dzieci w czasie wakacji należy posłać gdzieś do pracy, żeby zobaczyły, jak to jest pracować. No, a okazuje się, że jednak prawo tutaj w tym względzie też jest nieubłagane i to trzeba kontrolować. Żeby nie stracić podatkowych preferencji, trzeba pilnować wakacyjnych zarobków swoich dzieci. To w Rzeczpospolitej tyle, a jeśli chodzi o Rzeczpospolitą jeszcze, sprawa prokuratury, bo tutaj pomyłka warta miliony. Prawie 3,3 miliona złotych zadośćuczynienia i odszkodowania ma otrzymać Igor M., pseudonim Patyk, prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa generała Marka Papały. Niesłusznie spędził ponad 3 lata w celi dla niebezpiecznych przestępców. O tym, jak wyglądał jego pobyt w więzieniu, o tym, jak będzie wyglądało zadośćuczynienie, jak wyglądało to jego życie za kratami i czego się teraz domaga, o tym pisze Grażyna Zawadka dzisiaj w Rzeczpospolitej. Także zostawiamy Rzeczpospolitą, przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. W Gazecie Polskiej Codziennie o tym, że Europol mówi o tym, że Polska nie umieściła mordercy żołnierza w publicznej bazie danych. Bazie ściganych osób, to na stronie 5 dzisiaj przeczytacie w Gazecie Polskiej Codziennie. Ani listu Gończego, ani europejskiego nakazu aresztowania za Mohamedem Adamoru, zabójcą sierżanta Mateusza Sitka, nie ma w publicznie dostępnych bazach osób poszukiwanych, które prowadzą polska policja, Europol i Interpol. Dlaczego? Europol twierdzi, że w odpowiedzi na pytanie niezależnej.pl odpowiedział: decyzja o opublikowaniu profilu osoby poszukiwanej należy wyłącznie do właściwych organów krajowych państw członkowskich, zgodnie z krajowymi priorytetami operacyjnymi, i tak to podkreślono w tym wystąpieniu. PiS ma pomysł na tańsze paliwa, o tym także dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. Profesor Przemysław Czarnek zaapelował do obozu Donalda Tuska, aby jak najszybciej umożliwił procedowanie ustawy Prawa i Sprawiedliwości zakładającej obniżenie VAT oraz akcyzy na paliwa, co pozwoliłoby znacząco zmniejszyć ceny na stacjach benzynowych. Jak rząd zrezygnował z kontynuacji programu CPK i co dalej z tym zrobić, o tym dzisiaj też przeczytacie na stronie 3 Gazety Polskiej Codziennie. Głos Wielkopolski, w Głosie Wielkopolskim o tym, że blisko 2000 strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wejdzie w sobotę 4 lipca na szczyt Śnieżnik w Sudetach. To jest 1425 metrów nad poziomem morza. Wśród nich będzie blisko 300 strażaków z Wielkopolski. Na ten temat Grzegorz Okoński dzisiaj pisze w Głosie Wielkopolskim. Możecie do tego artykułu wrócić. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o wielkim ataku na Kijów. Rosja dokonała w nocy ze środy na czwartek zmasowanego ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy wysłano 74 rakiety i 496 dronów. Trafiły m.in. w wielopiętrowe bloki i duży hotel przy bulwarze Szewczenki. Wczesnym popołudniem ukraińskie władze informowały, że w wyniku ataków w ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 20 osób, a rannych zostało blisko 100. Trwały akcje poszukiwawczo-ratunkowe. O tym dzisiaj przeczytacie w Gazecie Wyborczej. Także przerażające zdjęcia z tej sytuacji. No i także o tym, aby warszawski szpital południowy zwrócił 49 milionów złotych, które otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy. Juzyta Watoła pisze o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W piątek ujawniliśmy, że warszawski szpital południowy zapłacił za przygotowanie wniosku o dofinansowanie onkologii z Krajowego Planu Odbudowy 725 tysięcy złotych, choć inne przeznaczyły na to po 25 do 35 tysięcy złotych i też dostały dotacje. WSP otrzymał 49 milionów, ale jak ustaliła Wyborcza, teraz powinien je zwrócić, bo nie spełnia kryteriów Krajowej Sieci Onkologicznej. I jak się okazuje, nie on jeden. Więcej na ten temat dzisiaj też w Wyborczej przeczytacie. I nasz dziennik jeszcze. 73 tysiące osób zaapelowało o dymisję Barbary Nowackiej. Tak w naszym dzienniku pisze autor tego artykułu. Zatrzymać destrukcję szkoły. Taki tytuł tego artykułu. No i w naszym dzienniku także protest akcji katolickiej archidiecezji warszawskiej przeciwko niszczeniu Muzeum Pamięć i Tożsamość. Ważny temat, ważny artykuł odsyłam do naszego dziennika. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 9 minut brakuje nam do godziny 8.

0: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Mimo przechodzących nad Polską nawałnic, w lasach nadal sucho. Blisko ćwierć miliarda złotych na remonty wielkopolskich dróg. Naukowcy z Poznania kontynuują znakowanie bocianów. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
3: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale ręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
2: Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione.
1: Informacje z regionu.
2: Kolejne miliony na remont dróg trafią do Wielkopolski. Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w tym roku do rozdysponowania było blisko 244 miliony złotych. Dofinansowanie dostanie 28 inwestycji powiatowych i 38 gminnych. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Jacek Wróblewski przyznaje, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba złożonych wniosków była znacznie wyższa niż liczba inwestycji, które ostatecznie dostaną dofinansowanie.
4: Wszystkie wnioski przeszły ocenę merytoryczną, jednak na liście podstawowej i na liście rezerwowej znalazły się tylko te inwestycje, które oczywiście tak daleko jak starczyło funduszy, tak daleko byliśmy w stanie te zadania na listach umieścić. Komisja ocenia je przez pryzmat wszystkich złożonych dróg, w zależności od tego, jak skomplikowana jest ta inwestycja, ile w sobie elementów zawiera.
2: Dzięki dofinansowaniu przebudowana zostanie m.in. droga Lipno-Goniembice, a także powstanie ulica biskupa Michała Kozala w Gnieźnie. Pierwszy miejski żłobek w Lesznie rozpoczął działalność. Od lipca placówka przy ulicy Jagiellońskiej jest własnością miasta. Uchwałę o utworzeniu tego typu miejsca Rada Miasta podjęła już w maju. Nową dyrektor żłobka została Monika Grzemska. Zastąpiła ona Barbarę Grabską-Brodziak, która przeszła na emeryturę.
5: Ma przygotowanie, wykształcenie pedagogiczne. Do tej pory pracowała jako nauczycielka w jednej z leszczyńskich szkół. Wierzymy, że sobie z tym zadaniem poradzi.
2: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna i dodała, że żłobek cieszy się świetną renomą wśród leszczyńskich rodzin.
5: Bardzo chcielibyśmy ten poziom utrzymać, a właściwie nawet go poprawić, ponieważ miasto przygotowuje się do modernizacji tego budynku. Do 23 lipca powinna być gotowa pełnobranżowa dokumentacja tej inwestycji. Zależy nam, aby ta placówka była nowoczesna, komfortowa, bezpieczna.
2: Obecnie opieką w miejskim żłobku objętych jest 67 dzieci. Wszyscy pracownicy dotychczasowego prywatnego żłobka znaleźli zatrudnienie w nowej placówce miejskiej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Naukowcy z Poznania kontynuują projekt znakowania bocianów. W tym roku oznaczyli najwięcej, bo prawie 600 osobników. 150 z nich zostało wyposażone w e-obrączki pozwalające na bieżąco śledzić ich lokalizację, a 17 w plecaki z miniaturowymi kamerami. Dzięki podobnym badaniom, które przeprowadzili rok temu, dowiedzieliśmy się, że rośnie liczba bocianów, które żerują na wysypiskach śmieci. W tym roku naukowcom udało się zebrać nowe wnioski, przekazuje profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Twierdzi się to, co mówili inni badacze, że 90% śmiertelności naszej populacji to są w tej chwili kolizje z liniami energetycznymi i to niekoniecznie w Polsce, tylko przede wszystkim na trasach wędrówki. Rzecz moim zdaniem najciekawsza to jest to, co widzimy w Afryce, że malutkie zmiany w środowisku, też pozytywne, czyli że powstaje kałuża wielkości dosłownie kilku metrów kwadratowych, ona też jest wykorzystywana przez bociany i że to są nowe, fantastyczne miejsca zbierania pokarmu i o takie miejsca powinniśmy szczególnie dbać.
2: Nadajniki ważą kilka gramów i są zakładane już pisklętom, by dokładnie śledzić historię zwierzęcia. Projekt ten naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i grupą Silesiana realizują jako pierwsi na świecie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 16 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura nieco niższa, 14 stopni Celsjusza, ale bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć do godziny 11.30. Mam taką informację teraz. Potem będzie trochę pochmurno, ale będzie też sporo słońca i błękitnego nieba. A o godzinie 19 to już znowu całkowicie bezchmurne niebo przed nami. No i myślę, że zachód słońca bez jakichkolwiek zakłóceń będzie dzisiaj można o godzinie 21.17 oglądać. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali. Pytacie mnie o biometr. No i co ja mogę odpowiedzieć? Biometr póki co jest obojętny. Jutro też będzie obojętny, ale za to w nocy, od razu poczujecie, że w nocy wszystko się zmieni na lepsze. Dzisiaj w nocy warunki biometeo mają być korzystne, a w ciągu dnia jakoś da się to przeżyć. Poza tym znakomita jakość powietrza. Ona się będzie jeszcze poprawiać, dlatego że porywy wiatru dzisiaj na poziomie nawet 60 km na godzinę. Jutro też tak mocno powieje, więc czapki z głów. Czapki z głów po prostu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To już prawie 7 minut po godzinie 8. Jacek, Anatol, Heliodor i Tomasz. To dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla was. Dla tych, którzy rozmaite rocznice, jubileusze obchodzą dzisiaj też.

0: Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Tomasz potrzebował dotyku, by uwierzyć. Jezus nie odrzucił jego wątpliwości, ale wyszedł im naprzeciw, pozwalając dotknąć swoich ran. Wiara bywa zmaganiem, a brak spektakularnych znaków sprawia, że wydaje się krucha. Jednak to właśnie w ranach, własnych i cudzych, Bóg staje się najbardziej bliski i namacalny. Nie trzeba być wolnym od pytań, by spotkać Zmartwychwstałego. On przychodzi mimo zamkniętych drzwi lęku, przynosząc spokój, którego nie da się wypracować samemu. Pomyśl, w jakiej trudnej sprawie najbardziej oczekuję teraz od Boga jasnego znaku?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: gdy tylko czegoś pragniesz, czegoś bardzo chcesz. Wszystko się może zdarzyć, tak śpiewa Anita Lipnicka, a dzisiaj wyjątkowa rocznica, bo 3 lipca 1953 roku, a więc 73 lata temu, Austriak Hermann Bull jako pierwszy człowiek w historii stanął na szczycie Nanga Parbat, 8125 metrów nad poziomem morza. Zdobycie wierzchołka było niezwykle trudne i wyczerpujące. 40 godzin, tyle zajął mu atak szczytowy, 40 godzin, a więc no, olbrzymia ilość wysiłku i czasu, który poświęcił na to, żeby tę górę zdobyć. Na wierzchołku stanął o godzinie 19, po 17 godzinach akcji, jak wspominał, dalej niczego już nie było. Miałem zaśnieżone plateau i teren opadał w każdą stronę. Wspinał się bez tlenu i był to jedyny raz, kiedy na niezdobyty ośmiotysięcznik wszedł samotny wspinacz. Jako ciekawostkę podaje Fundacja Himalaizmu Polskiego to, że o zdobyciu Mount Everestu Bull dowiedział się kilka tygodni po fakcie, przeczekując wraz z innymi wspinaczami zamieć w obozie trzecim na Nanga Parbat. 13 lipca my natomiast obchodzić będziemy rocznicę pierwszego polskiego wejścia na ten niezwykle trudny ośmiotysięcznik Nanga Parbat, bo w 1985 roku na wierzchołek Nangi dotarli Zygmunt Heinrich, Jerzy Kukuczka, Sławomir Łobodziński i Carlos Carsolio. Pierwsze wejście zimowe miało miejsce 26 lutego 2016 roku i weszli wtedy Alex Chikon, Alisat Para i Simone Moro. 3 lipca 2026 roku to już jest ten dzień, kiedy my możemy mówić, że pierwszym człowiekiem, który zjechał z Nangi Parbat na nartach, jest nasz rodak, którego pewnie wszyscy znacie doskonale. I on już świętuje to, że to jest jego kolejny ośmiotysięcznik, z którego zjechał. Któż to taki? Za chwilę przybliżę jego sylwetkę.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

O prostych rzeczach śpiewa Joe Cocker, ale to nie jest prosta rzecz zjechać ze szczytu, który ma powyżej 8000 metrów, a Andrzej Bargiel, bo o nim mowa, jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Nanga Parbat, dokonał tego kilka dni temu, 8126 metrów nad poziomem morza, bez użycia dodatkowej butli z tlenem, a tym samym skompletował zjazd z wszystkich 5 ośmiotysięczników w Pakistanie, czyli w paśmie Karakorum, K2, Broad Peak, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 i Nanga Parbat. To są dokonania Andrzeja Bargiela, niesamowite wręcz, nadludzkie dokonania. Moim zdaniem powinien był wstąpić do Avengersów bez egzaminów. Spokojnie by go przyjęli.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
3: Na zegarze godzina 8:30.
0: Poranny gość.
4: Profesor Michał Nowicki, lekarz pediatra Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, jest dziś gościem Radia Emaus. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie profesorze, co pan sądzi z medycznego punktu widzenia o sztucznej inteligencji?
5: Sztuczna inteligencja to z całą pewnością bardzo dobre narzędzie, które ułatwia nam wiele współczesnych zadań. W mojej osobistej opinii to narzędzie będzie najskuteczniejsze wtedy, jeżeli będziemy go traktować jako naszego asystenta. Czyli osobę, możemy powiedzieć, osobę dosłownie czy osobę w cudzysłowie, która pomaga realizować nam różne zadania, natomiast nie powinna zastępować naszego myślenia.
4: Pytam o to, bo niedawno ukazał się raport Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z którego wynika, i tu przytoczę liczby, że ponad 32 tysiące publikacji medialnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych w ciągu 16 miesięcy wygenerowało treści związane z dezinformacją medyczną. I to chodzi o takie fałszywe informacje pod postacią lifestyle'owych, różnych porad dotyczących diet, suplementów czy naturalnych, w cudzysłowie, metod leczenia. Czyli to trochę jest takie przerażające.
5: Trochę jest przerażające to, że zawsze wiedzieliśmy, że media to czwarta władza i do jakiegoś stopnia media rządzą światem. Natomiast w dobie internetu, może również trochę w dobie sztucznej inteligencji, zupełnie zaciera się ta relacja pomiędzy twórcą a odbiorcą. Odbiorca może być twórcą, a twórca może być odbiorcą. I w pewnym momencie mamy sytuację, w której każdy może wszystko. Jest takie powiedzenie, które mówi, że wszystko jest dla ludzi. To się zgadza, ale to nie oznacza, że wszyscy mogą wszystko. I ta dezinformacja niestety może powodować wielokrotnie trudne do przewidzenia i myślę, że groźne konsekwencje.
4: Czyli mówiąc wprost, mamy do czynienia z oszustwem. Tak można to nazwać?
5: Myślę, że oszustwo to jest bardzo mocne słowo. Również w pewnym sensie uwarunkowane prawnie. Jeżeli ktoś przekazuje nieprawdziwe informacje i ma ku temu określoną intencję, to znaczy chce na przykład na nieprawdziwych informacjach zarobić albo zdobyć popularność, poprawić swoje zasięgi, w tym momencie musimy mówić, że jest to oszustwo. Natomiast w momencie, jeżeli ktoś podaje niesprawdzone informacje w dobrej wierze, bo uwierzył i myśli, że działa w dobrym interesie, myślę, że jest to pewien rodzaj być może błędu, ale niekoniecznie oszustwa. Intencja jest tutaj bardzo ważna.
4: No ale pojawiają się wygenerowani przez AI fałszywi lekarze, którzy właśnie promują niesprawdzone teorie, a wiele osób temu ulega.
5: W takiej sytuacji trzeba to uznać jako typowe oszustwo, działanie zorientowane na osiągnięcie zysku.
4: te fałszywe informacje dotyczące zdrowia wpływają właśnie, jak powiedziałem, na osoby, które to oglądają, słuchają, ulegają i to wpływa na decyzje dotyczące między innymi szczepień. Takie te antyszczepionkowe różne teorie. No i to w ostatnim czasie nawet widać, że wiele rodziców ulega i nie szczepi swoich dzieci. W związku z czym pojawiają się choroby, których wcześniej nie było. Na przykład mieliśmy tak niedawno do czynienia z odrą.
5: Zgadza się. To wszystko zostało zapoczątkowane, myślę, że na dobre, tak kilkanaście lat temu. Pojawiła się wtedy jedna publikacja, która została wycofana z obiegu, ale ona nadal żyje swoim życiem, w którym przedstawiono, stosując zupełnie błędny warsztat naukowy, pewne działania uboczne związane z pewnym rodzajem szczepienia. I to stało się tak naprawdę paliwem dla całego ruchu antyszczepionkowego, ponieważ jest to znacznie bardziej ciekawe dla odbiorcy, słuchanie o powikłaniach, o tym, że być może ktoś po szczepieniu zachorował, albo umarł, albo nie wiadomo co jeszcze, aniżeli słuchać temu, że miliony ludzkich istnień tak naprawdę zostały uratowane dzięki masowym i obowiązkowym szczepieniom. To jest rzeczywiście niebezpieczne. Natomiast myślę, że trzeba pamiętać o tym, to jest trochę tak jak w przypadku samolotów. Nie mówi się o tych samolotach, które bezpiecznie wylądowały, ale o tych samolotach, które uległy jakiejś awarii albo się rozbiły. Na tym opiera się również cały ruch antyszczepionkowy. Na jednostkowych przykładach, gdzie coś poszło nie tak, a w medycynie ma prawo pójść coś nie tak. Natomiast nie mówi się o tym wszystkim dobrym, co niosą szczepienia.
4: Czy to oznacza, że wolimy złe informacje od dobrych?
5: Zdecydowanie tak. Ale myślę, że również wszystkie, może z wyjątkiem Radia Emaus, ale wszystkie media są zorientowane na przekazywanie złych informacji. Otwórzmy obojętnie jakie wiadomości, czy to w radiu, w telewizji, czy w internecie. Wszędzie zalewa nas propaganda złych informacji. O tym, co się wydarzyło dobrego, mówi się naprawdę niewiele.
4: I to właśnie dlatego takie fałszywe informacje szybko się rozchodzą?
5: W mojej opinii tak.
4: W takim razie powinniśmy sami chyba odpowiednio być wyczuleni na takie informacje. No właśnie w jaki sposób powinniśmy oceniać, dochodzić do tego, czy to jest fałsz, czy prawda?
5: Myślę, że tutaj jest ogromna rola osób, które nie są wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję postaciami, ale prawdziwych autorytetów w medycynie, żeby częściej mogli się wypowiedzieć i częściej mogli powiedzieć o tym, co jest dobre, co jest sprawdzone, co jest skuteczne, a co jest tylko fake newsem. Myślę, że również ogromne znaczenie instytucji zaufania publicznego. Takich chociażby jak uniwersytety, niekoniecznie uniwersytety medyczne, bo przecież mamy wiele świetnych uniwersytetów w Polsce, które zajmują się solidnymi badaniami naukowymi, a niekoniecznie są uniwersytetami medycznymi. Natomiast to, co jest wyzwaniem po stronie uniwersytetu, na przykład, to jest to, w jaki sposób te zasoby, które posiadają, w ciekawy sposób sprzedać te informacje. Żeby te przekazywane informacje były równie ciekawe i równie atrakcyjne, jak te złe informacje o tym, że coś na przykład

0: się na takie wiarygodne strony i z nich czerpali informacje.
1: Tak, zdecydowanie tak. Powinniśmy wchodzić na wiarygodne strony, czerpać wiarygodne informacje i myślę, zaczęliśmy naszą dyskusję od sztucznej inteligencji. Jeżeli zada się odpowiednio pytanie, wpisze się odpowiedniego prompta w jakimkolwiek narzędziu, który jest sztuczną inteligencją i powiemy, że chcemy uzyskać informacje o tym czy o czymś innym i podamy, jakie to ma być źródło informacji, to wtedy sztuczna inteligencja oprze się na tym i da nam link, czy da nam wskazówkę, czy ścieżkę do takiego sprawdzonego źródła informacji.
0: Mm-hmm. A czy istnieją jakieś sygnały ostrzegawcze, które powinny wzbudzić naszą czujność, jeżeli korzystamy właśnie z zasobów sztucznej inteligencji w takich medycznych poradach?
1: Myślę, że zawsze musimy wszystko to, co wygeneruje, przynajmniej dzisiaj, sztuczna inteligencja, musimy traktować z dużą dozą pewnej ostrożności. Zresztą większość narzędzi opartych na sztucznej inteligencji ma informację, wprawdzie napisaną niewielkim drukiem, że zawartość wygenerowana przez AI może być błędna. Natomiast zawsze powinien nam się zapalić w głowie jeden sygnał ostrzegawczy. Jeżeli my sugerujemy pewną odpowiedź sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja jest tak wytrenowana, żeby nas w naszych sądach utwierdzać. Czyli jeżeli my zadamy pytanie dotyczące tego, podaj mi przykłady działań niepożądanych po szczepieniach, bo prawda, to są, że tak powiem,
0: zdarzają się. Uboczne. Mhm.
1: To sztuczna inteligencja najczęściej jest tak wytrenowana, żeby nas w tym przekonaniu utwierdzić. I wtedy, jeżeli widzimy, że nasze sądy, które do końca nie mieliśmy sprawdzone, nagle one znajdują takie mocne utwierdzenie w tej działalności AI, to powinno nam pokazać, że to być może nie do końca jest prawdą.
0: Czy lekarze, w ogóle środowisko medyczne może w jakiś sposób walczyć z taką dezinformacją medyczną?
1: Lekarze mają doskonałe możliwości, ponieważ mają kontakt z pacjentami. Czy pracując w szpitalach, czy pracując w poradniach, czy wykonując na przykład różnego rodzaju badania przesiewowe, czy badania bilansowe, jak mówimy o dzieciach, o populacji pediatrycznej, mają doskonałą możliwość, żeby powiedzieć to, co jest dobre, to, co jest właściwe i żeby z pierwszej ręki przekazywać te informacje, które z medycznego punktu widzenia są istotne.
0: Czy zdaniem pana profesora to będzie taka dezinformacja, będzie postępowała jeszcze?
1: Obawiam się, że tak. Obawiam się, że dezinformacja zawsze jest bardziej atrakcyjna od tej rzeczowej informacji, a ludzie zawsze będą poszukiwali sensacji. Jeżeli dezinformacja będzie oparta na sensacji, to obawiam się, że będzie ona zataczała coraz szersze kręgi. Zwróćmy uwagę na to, że wydawało nam się, że pewne granice są nieprzekraczalne, a tymczasem okazuje się, że te granice można przekraczać i przekraczać i przekraczać w sposób ciągły, w sposób wydawałoby się pozbawiony jakichkolwiek konsekwencji.
0: Mhm. Ale jest jakaś granica, do której coś się musi wydarzyć, tak?
1: Złego, z pewnością jest jakaś granica i z pewnością musi się coś wydarzyć. Nie chciałbym wchodzić w teorie spiskowe, ale zwykle to tak jest, że świat funkcjonuje w pewnych takich okresach, gdzie mamy okres pewnego rozkwitu, wzrostu, rozwoju, wolności, przesuwania granic i nagle, jak znamy z historii, wydarza się coś, co trudno było przewidzieć, co było dla wszystkich zaskoczeniem, co w jakiś sposób doprowadza do resetu. I myślę, że taki twardy reset w różnych sferach naszej działalności, również działalności medycznej, prędzej czy później się pojawi.
0: Czyli póki co zdrowy rozsądek przede wszystkim.
1: Zawsze. W każdym aspekcie naszego życia zdrowy rozsądek jest najcenniejszą wartością.
0: Profesor Michał Nowicki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję.
2: Poranny gość.
3: A do rozmowy z panem profesorem Michałem Nowickim będziecie mogli Państwo wrócić za sprawą aplikacji mobilnej.

0: Radio Emaus, a także za sprawą naszej strony internetowej radioemaus.pl. Tamta rozmowa już niedługo się pojawi, więc kto nie słuchał od początku, będzie mógł sobie ją w spokoju wysłuchać w dogodnym dla siebie momencie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jak wam się kojarzy rumianek ze zdrowiem, że można się podkurować nieco rumiankiem w niektórych kwestiach zdrowotnych? No pewnie tak, ale jeśli chodzi o miejscowość Rumianek między Poznaniem a Pniewami, to tam droga krajowa 92, myślę, że kierowca ciężarówki Rumianek już będzie z czymś innym kojarzył. Trwa wyciąganie ciężarówki i blokada chwilowa jest w Rumianku. Ciężarówka w rowie, a na tym odcinku między Poznaniem a Pniewami na drodze krajowej 92 możecie się liczyć obecnie z utrudnieniami. Chwilowa blokada, wyciąganie ciężarówki z rowu w miejscowości Rumianek. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: W Poznaniu na zegarach punktualnie 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Węgry unieważniły paszporty Ziobry i Romanowskiego oraz cofnęły im status uchodźcy. Mali bracia ubogich po raz kolejny organizują akcję Wakacje jedynego dnia. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z CPK. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządów Viktora Orbana. Obecne węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nadal toczy się w sądzie. Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wakacje już w pełni, ale nie każdy może sobie na nie pozwolić. Wśród tych, którzy zostają w domu, są samotni seniorzy. Często nie mają pieniędzy na wyjazd lub są więźniami czwartego piętra. Z pomocą przychodzi Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, które po raz kolejny organizuje akcję Wakacje jednego dnia. Wolontariusze zabierają starsze osoby w ich wymarzone miejsce. To dla nich wyjątkowy dzień, przyznaje Paulina Łatacz ze stowarzyszenia.
3: No bo umówmy się, 90-latek najczęściej to nie jest osoba, która wsiądzie samodzielnie do tramwaju czy do autobusu i pojedzie gdzieś za miasto, bo się po prostu boją i już nie znają miasta.
2: Seniorzy najczęściej wybierają wycieczkę do pobliskiej kawiarni, muzeum lub parku, ale zdarzają się też bardziej odważne propozycje.
3: W ubiegłym roku pani Henia Spruszkowa poleciała pierwszy raz samolotem do Krakowa, a pani Krysia po raz pierwszy po 45 latach zobaczyła znowu Morze Bałtyckie.
2: Realizację takich wycieczek można wesprzeć, wpłacając darowiznę, na przykład na rejs statkiem, wizytę z przewodnikiem lub posiłek. Szczegóły można znaleźć na stronie malibracia.org.pl. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dzięki podpisanej umowie spółka zyska możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej pracowników naukowych uczelni oraz zaplecza badawczego. Studenci natomiast będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną, przydatną do przyszłej pracy w Porcie Polska.
4: Korzyść oba podmioty publiczne będą równo nosić, bo z jednej strony studenci na Uniwersytecie Przyrodniczym będą mogli spotkać się z bardzo ciekawą i praktyczną formą studiów, nie tylko zdobywać wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna, ale również widzieć, jak ona jest w praktyce aplikowana. Natomiast spółka będzie miała już kadry, które będzie łatwiej jej wdrożyć do podejmowania zadań niż osoby, które gdzie indziej się wykształcą.
2: Mówi dr Michał Bejmy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wcześniej podobne umowy przedstawiciele portu podpisali z innymi uczelniami. Jedną z nich jest Politechnika Poznańska.
0: Informacje z Poznania.
2: Dlaczego warto stawiać granice i mówić nie bez poczucia winy? Jak wcześniej rozpoznać zagrożenie i uniknąć niebezpiecznej sytuacji? W jaki sposób użyć gazu pieprzowego, tak by był on skuteczny? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań czekają na mieszkanki i mieszkańców stolicy Wielkopolski w ramach projektu Bezpieczny Poznaniak – Samoobrona w Parku Wilsona. Zajęcia rozpoczną się już jutro. Każde spotkanie trwa około 2 godzin. Program obejmuje m.in. podstawy świadomości sytuacyjnej, prewencji, reagowania na eskalację, pracy z dystansem oraz proste sposoby działania w sytuacji zagrożenia. Po części organizacyjnej i omówieniu zasad bezpieczeństwa uczestnicy biorą udział w rozgrzewce dzięki edukacyjnej, części edukacyjnej oraz ćwiczeniach praktycznych. Na zakończenie przewidziane jest krótkie podsumowanie. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymają materiały edukacyjne ze wskazówkami do samodzielnego utrwalania wiedzy i nawyków. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Termometry w Poznaniu już pokazują 17 stopni Celsjusza, ale będzie więcej tych stopni. Początkowo myślałem, że maksymalnie słupek rtęci powędruje dzisiaj do 21 stopni Celsjusza, ale teraz już wiem, że około godziny 15 maksymalnie 23 stopnie zobaczymy na termometrach w Poznaniu. Jakość powietrza dobra, ciśnienie atmosferyczne w normie, dość wysokie 1017 hektopaskali. Wiatr dzisiaj w porywach sięgnie nawet 60 km na godzinę. No i podobnie będzie jutro. Jutro też takie porywy wiatru spodziewane, ale tylko momentami, bo standardowo to wiatr wieje około 36 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj 1018 hektopaskali maksymalnie tyle wyniesie, ale w nocy wzrośnie do 1020 hektopaskali. Jutro też na tym poziomie się utrzyma. Warunki biometeo? Dzisiaj i jutro obojętne, ale w nocy biometr będzie korzystny.

6 minut po godzinie 9. Dua Lipa się teraz pojawi, ale nie sama. Będzie z nią Elton John, a ja za 9 minut, niecałe 9 minut, zapraszam Was na poranny konkurs.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na zegarze. To jest moment, kiedy rozpoczynamy konkurs poranny. Ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. To prawda, ale to, że ostatni, to nie znaczy, że nie będzie nic do wygrania. Bo dzisiaj do wygrania. Moi drodzy, może najpierw właśnie o nagrodach trochę. Książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, autorstwa Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć. Gdy pytania nie milkną, bo pytania zawsze mogą się pojawiać i nie jest w tym nic złego, że pytamy, bo możemy wątpić momentami, możemy szukać odpowiedzi na niektóre nasze nurtujące nas pytania. O tym Weronika Hoffman w książce Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną, pisze właśnie. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dokładam do tej nagrody jeszcze tutaj piłkę plażową, bo może się przydać. Taka piłka plażowa z napisem Emaus Dobre Radio. Smycz Radia Emaus, żeby nie zgubić kluczy, na przykład do domku letniskowego, w którym będziecie wypoczywać. No i co, jeśli będzie słońce, a będzie, na pewno będzie słońce, to takie bardzo w oczy uderzające słońce, to myślę, że oczy trzeba chronić, zatem okulary przeciwsłoneczne firmowane przez Radio Emaus, Dobre Radio, to też w tym pakiecie się znajdują. Oto będziecie grali dzisiaj w konkursie porannym, a żeby zacząć grać w konkursie porannym, to trzeba przede wszystkim wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, ani grosika więcej, i w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie, no i tu już jest zadanie do wykonania, wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj będę was prowadził. Te stopniować będę te podpowiedzi, które mają was do tego miejsca doprowadzić, i po tych tropach mam nadzieję, że uda wam się podążać bezproblemowo. To jest wieś w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Opalenica. Tak, dzisiaj szukacie wsi w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Opalenica. Od 1380 roku ta wieś leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim. To jest podpowiedź druga. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu, jeszcze w języku łacińskim, pochodzi z 1434 roku. No i może jeszcze jedna taka podpowiedź. W 1563 roku ta miejscowość należała do parafii Opalenica. W 1563 roku ta miejscowość należała do parafii Opalenica. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. No i do tego miejsca, przypomnę, prowadzą póki co takie podpowiedzi. Wieś w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Opalenica. Od 1380 roku leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu, jeszcze w języku łacińskim, pochodzi z 1434 roku. No i jeszcze jedna informacja, że w 1563 roku ta wieś należała do parafii Opalenica. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę tego miejsca. Książka Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Piłka plażowa Radia Emaus, smycz Radia Emaus. No i jeszcze okulary przeciwsłoneczne też Radia Emaus, a w zasadzie będą zwycięzcy, a nie Radia Emaus, ale każdy, kto was zobaczy w takich okularach, albo z taką piłką, albo z taką smyczą Radia Emaus, będzie wiedział, że słuchacie naszego radia. A zatem powodzenia życzę w konkursie. No i numer 7148 już do waszej dyspozycji. Za złotówkę i 23 grosze wysyłacie SMS-y pod 7148. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wasze imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę miejsca, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Za chwilę kolejne podpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: poranny konkurs.
1: Poranny konkurs trwa. Dzisiaj możecie wygrać w tym konkursie porannym książkę Weroniki Hoffman Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną, taki podtytuł tej książki, no bo wiele pytań może mieć człowiek nawet bardzo wierzący, bo czasami ma jakieś momenty kryzysu, jeśli chodzi o wiarę. No i między innymi o tym w tej książce jest i ta książka, jak czytamy na obwolucie, jest dla wierzących, niewierzących i tych, którzy wątpią w swoją nie, w nawiasie, wiarę. No to tutaj myślę, że sporo pytań, ale też sporo odpowiedzi znajdziecie w tej książce wydanej przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, autorstwa Weroniki Hoffman. A jeśli chodzi o to, co jeszcze tutaj się znajduje w tym pakiecie dla zwycięzcy, jest tutaj piłka plażowa, jest tutaj smycz Radia Emaus, no i są także okulary przeciwsłoneczne. Na pewno się przydadzą w nadchodzących dniach, bo słońce będzie nam towarzyszyło. Mam nadzieję, że przez całe wakacje, cały ten czas urlopowy. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę takimi podpowiedziami. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalnica. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalnica. Od 1380 roku leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu, jeszcze w języku łacińskim, pochodzi z 1434 roku. W 1563 roku ta wieś należała do parafii Opalnica. Uwaga, kolejna podpowiedź. Miejscowość ta należała do wielkopolskiej szlachty z rodu Bnińskich, herbu Łodzia, a później do Opalińskich. A później należała do rodu Opalińskich. No i uwaga, i teraz pojawia się podpowiedź, która myślę, że bardzo dużo wniesie. Urodził się tu Erwin Mozolewski w 1917 roku. Polski lekarz, rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1971-1978. Urodził się tu Erwin Mozolewski w 1917 roku. Polski lekarz, rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1971-78. 7148, 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości to złotówka i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiąta 30 na zegarze. Piotr Wielicki w studiu, poranny wydawca informacji Radia Emaus. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witaj.
1: Powiedz mi, czym dzisiaj zajmują się reporterzy Radia Emaus, bo pewnie już są gdzieś w pracy, coś robią, czegoś szukają i być może tworzą już jakieś informacje, na pewno tworzą już jakieś informacje, które słuchacze Radia Emaus powinni usłyszeć.
2: Tak jest, są w pracy, szukają, przygotowują materiały do informacji i tak między innymi powiemy o policjantach naszych poznańskich. Dwoje poznańskich policjantów uratowało trzydniowego noworodka, który przestał oddychać. To się stało na stacji benzynowej. Policjant właśnie, który był na miejscu, przeszedł wcześniej kurs pierwszej pomocy, służył w straży pożarnej, tak, udzielał temu noworodkowi pomocy, natomiast policjantka w tym czasie wezwała pogotowie. O szczegółach oczywiście
1: będziemy informować w informacjach Radia Emaus. No to tak bardzo ciekawa sytuacja, ciekawa, o której pewnie usłyszymy dzisiaj więcej.
2: Tak. W Urzędzie Miasta Poznania zaczną obowiązywać nowe zasady na sesji po pamiętnym ataku ciastem prezydenta Poznania.
1: Tak, pamiętamy. Tak, pamiętamy, atak ciastem, tak. Drogi garnitur i tak, to w zasadzie nic do śmiechu, bo zbezczeszczony przez ciasto, zniszczony.
2: No tak, no, ktoś wszedł, bo każdy może wejść na sesję, do tej pory tak było, że każdy mógł wejść na sesję Rady Miasta. No ten człowiek wszedł, podszedł do prezydenta, rzucił w niego ciastem,
1: tortem. Tu też pewnie pytania powstają o bezpieczeństwo osób kierujących miastem w takim przypadku, kiedy sesja Rady Miasta jest otwartym miejscem, no i nagle ktoś taki może wejść. Tak. Jak tam ze względami bezpieczeństwa? Pewnie temu też będziecie się przyglądać.
2: No właśnie,
1: tak?
2: Temu będziemy się przyglądać właśnie, co zamierza urząd zrobić w tej właśnie sprawie. Mhm. 5 lipca, czyli już w niedzielę, ulicami Poznania przejadą uczestnicy największego wyścigu amatorskiego z cyklu PZU Gran Fondo Series. A więc będą...
1: To będzie wyścig kolarski.
2: To będzie wyścig kolarski, tak. I no oczywiście będą utrudnienia z tym związane, także będziemy o tym też będziemy mówić. Dalej, co jest jeszcze? No, nadzieje się na Moście Chrobrego, bo tam już kolejny etap
1: prac.
2: Jeden się kończy, drugi się zaczyna, tak. Też poinformujemy, na jakim to jest etapie w tej chwili. Powiemy o stratach rolników z okolicy Leszna.
1: W wyniku nawałnic,
2: tak. No, słyszałem, że podobno ktoś tam nawet wszystko stracił, 100% swoich upraw. Mm. Także no, sprawa rzeczywiście bardzo, bardzo niepokojąca. Bardzo ważna.
1: Warunki pogodowe nie oszczędzają rolników bardzo.
2: No, ani upał i deszcze, a nawałnice, burze, no i to wszystko powoduje te straty. I również przypomnimy fragment naszej dzisiejszej rozmowy porannej z profesorem Michałem Nowickim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na informacje medyczne, czyli chodzi o takie fałszywe, nieprawdziwe.
1: Powiedzmy wprost, jak je przekłamuje albo jak nam sugeruje niektóre odpowiedzi, których nie powinniśmy w ogóle znać, bo
2: no
1: to
2: właśnie,
1: tak naprawdę jest odpowiedź sugerowana. Dobrze, więcej nie ciągnę cię za język, bo jasne. Chyba wszystko zdradzisz za chwilę i w zasadzie po co czekać na informacje, skoro wszystko będzie wiadomo. Piotr Wielicki, wydawca porannej informacji Radia Emaus, powiedział bardzo dużo, chyba za dużo nawet już, o tym, co będziecie mogli usłyszeć dzisiaj w informacjach Radia Emaus, a my za chwilę wracamy do konkursu. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Jak powiedział, taki zrobi, czyli wracamy do konkursu. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. Na konkurs wysłany w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę, takimi podpowiedziami. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica. Od 1380 roku leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu pochodzi z 1434 roku. W 1563 roku ta wieś należała do parafii Opalenica. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu, tak jak mówiłem, pochodzi z 1434 roku, no ale warto też wiedzieć, że miejscowość należała do wielkopolskiej szlachty z rodu Bnińskich, herbu Łodzia, a później do Opalińskich. No i ważna informacja, którą podałem wam już wcześniej, że urodził się tu Erwin Mozolewski w 1917 roku. Kim był Erwin Mozolewski? Polski lekarz, rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1971-1978. Jeszcze jedna ważna informacja, ważna podpowiedź. Tutaj w tym miejscu znajduje się pałac willa zwany Gniazdem Dębów, zbudowany w latach 80. XIX wieku. Tu znajduje się pałac willa, zwany Gniazdem Dębów, zbudowany w latach 80. XIX wieku. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Książka Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Piłka plażowa, smycz, no i okulary przeciwsłoneczne Radia Emaus czekają na zwycięzcę albo zwyciężczynię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę podpowiedziami, które już znacie doskonale. Do wygrania książka Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, piłka plażowa, smycz Radia Emaus i jeszcze okulary przeciwsłoneczne do tego. Już ostatni moment, żeby wysłać SMS.

0: Poranny konkurs.
1: W porannym konkursie po drugiej stronie ze mną powinna być Małgorzata i mam nadzieję, że tam jest. Halo, Małgosiu, jesteś tam?
2: Tak, oczywiście, witam.
1: Witam cię serdecznie. Moja droga, powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Teres Potockiem, również w gminie Opalenica. Właśnie to jest miejscowość nieopodal tej konkursowej.
1: A tak powiedziałaś szybko, że nawet nie usłyszałem tak dokładnie tej nazwy miejscowości, w której jesteśmy. Możesz powtórzyć powoli?
2: Tak, oczywiście. Teres Potockie.
1: Teres Potockie. No piękna nazwa.
2: Dokładnie,
1: może kiedyś też ono będzie u nas w konkursie.
2: Trudne,
1: ale nie o Teres Potockie tutaj chodzi, bo chodzi o wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica właśnie. Pierwszy zachowany dokument o tym miejscu pochodzi z 1434 roku. Należała ta wieś do szlachty z rodu Bnińskich, herbu Łodzia, a później Opalińskich. W 1380 roku leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim. W 1563 roku należała do parafii Opalenica. Urodził się tu Erwin Mozolewski w 1917 roku. Polski lekarz, rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1971-1978. No i tutaj także jest pałac willa zwany Gniazdem Dębów, zbudowany w latach 80. XIX wieku. O jaką miejscowość chodzi, Małgosiu?
2: Chodzi o Porażyn,
1: oczywiście, że tak. No moja droga, brawo, brawo, brawo. Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Taka książka Weroniki Hoffman, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, to już jest twoja własność. Do tego piłka plażowa, smycz i okulary przeciwsłoneczne Radia Emaus. To jest twój pakiet. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby w ciągu 2 tygodni ten pakiet od nas odebrać z redakcji. No to moja droga, ja ci gratuluję serdecznie i przekazuję tobie głos teraz. I możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam w takim razie wszystkich mieszkańców Teresowskiego.
1: To wszyscy mogą czuć się pozdrowieni. Myślisz, że słyszą?
2: Mam nadzieję.
1: A powiedz mi, ilu was tam jest? Ilu was tam jest w Teres Potockiem?
2: To jest mała miejscowość, około 220 osób.
1: No to 220 osób zostało pozdrowionych przed momentem, więc to całkiem spora grupa. Moja droga Małgosiu, wszystkiego dobrego w takim razie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. U nas na antenie pojawia się Bruno Mars, a ja życzę tobie miłego dnia.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam również, miłego dnia wszystkim.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Teres Potockie. Może kiedyś i ono będzie zagadką w Radiu Emaus o poranku.

0: na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Duże straty w rolnictwie z powodu upałów i burz. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę dla Libanu. Parafie przypominają o odpowiednim ubiorze w kościele.

0: Rolnicy szacują straty po burzach i upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła już Wielkopolska Izba Rolnicza, by ten w ich imieniu interweniował u ministra rolnictwa. Producenci rolni, m.in. z powiatu leszczyńskiego, alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw. To pola ze zbożem, które miało być lada dzień młócone. Ale problem zniszczeń wywołanych warunkami pogodowymi dotyczy nie tylko Wielkopolski. Straty odnotowywane są też na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego, powiedział, że ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agrest deserowy, tak zwaną deserówkę.
1: Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
0: Zniszczenia dotyczą też porzeczki, która, jak mówi pan Mikołaj, ugotowała się w trakcie upałów i prawdopodobnie nie będzie nadawała się na sprzedaż. Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe.
2: Informacje z Poznania.
0: Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę dla mieszkańców Libanu. Potrzebne są przede wszystkim artykuły dla najmłodszych, mówi prezes Redemptoris Missio Mateusz Cofta.
3: Jako w proszku żywność, którą można w łatwy sposób przechowywać i transportować. Drobny sprzęt medyczny. Dobrze, jeśli to wszystko jest oczywiście nowe. Staramy się też tutaj w dobrej jakości wszystko wysyłać.
0: Potrzeby humanitarne w tym kraju są ogromne, dodaje członkini Fundacji Anna Mikołajczyk.
4: Jak szacuje ONZ, przynajmniej 2 miliony ponad ludzi będzie potrzebowało pomocy humanitarnej do końca roku. Wiemy o ogromnej skali zniszczeń, przynajmniej na południu kraju. I też warto zaznaczyć, że Liban przyjął też ponad 2 miliony Syryjczyków do siebie, kiedy tam wybuchła wojna. Także ci uchodźcy jeszcze nie wrócili, bo sama sytuacja w Syrii jest również jeszcze niezbyt komfortowa. Chociaż teraz to trudno im pewnie wybrać, gdzie będzie lepiej, jeżeli Liban nadal jest niestety w strefie wojny.
0: Dary można przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48 do 13 lipca. Oprócz tego zbiórkę można wesprzeć finansowo. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej fundacji. Poznańscy wierni znów będą modlić się o pokój. Wspólnota Sant'Egidio jak co miesiąc organizuje spotkanie, by wyrazić solidarność z ofiarami trwających wojen i konfliktów. Agnieszka Świergiel ze wspólnoty przyznaje, że pokój zaczyna się w nas samych, a nieustająca modlitwa pomaga go osiągnąć.
5: Rzeczywiście w tej modlitwie my możemy łączyć się z tymi wszystkimi osobami, które żyją w miejscach, które są dotknięte konfliktami, wojnami. Możemy jakoś przeżywać ich ból, doświadczać tego, czego oni doświadczają, stawać się ich głosem w tym świecie, który nie za bardzo chce słuchać, a wierzymy, że ten głos jest bardzo potrzebny.
0: Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 19:30 w kaplicy w podwórku kamienicy przy ulicy Zielonej 2. Oprócz modlitwy i rozważań odczytane zostaną nazwy wszystkich miejsc, w których obecnie toczą się konflikty. Uczestnicy będą w tym czasie zapalać świece w geście jedności.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem upałów na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzanie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni i liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
6: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary, wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
0: Ksiądz Jan dodaje, że odpowiedni ubiór w kościele nie jest kwestią mody, lecz wyrazem właściwej postawy. Strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona oraz kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych. Wskazane są naturalne, przewiewne tkaniny, które zapewniają komfort nawet podczas upałów.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: A jeśli chodzi o upały, to...

To teraz u nas w Poznaniu już 19 stopni na termometrach i bezchmurne niebo, także cienia raczej nie ma, no chyba, że gdzieś obok was jakieś chmury jeszcze się znajdują. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona dzisiaj dobra. Słońce zajdzie o 21:17, no i przed zachodem słońca będzie praktycznie bezchmurne niebo znowu, bo chmury najbardziej pojawią się między godziną 12 a 18. No ale to nie będzie jakaś duża warstwa chmur, będzie ich kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale błękitu też nie zabraknie i promieni słonecznych również.

Ja chciałem serdecznie pozdrowić teraz wszystkich słuchaczy Radia Emaus, tych z bardzo, bardzo daleka, którzy gdzieś nas tam słuchają, daleko stąd, jeśli tylko dociera tam internet i my dzięki internetowi jesteśmy tam z wami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Gdy świętemu Tomaszowi zabrakło wiary, Jezus poprosił, by ten dotknął jego ran. Jesteśmy bardzo podobni do Tomasza. Nam też w wierze pomaga dotknięcie czyjegoś cierpienia. Gdy pomagam, przestaję myśleć tylko o sobie. Uczę się, czym jest miłosierdzie. Dziś Jezus chce, żebyśmy rozpoznawali Go w ranach drugiego człowieka. Kto dziś potrzebuje mojej pomocy, dotknięcia Jego ran?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Za 25 minut wyruszymy w muzyczną podróż w czasie na antenie Radia Emaus. Bądźcie blisko.

No to jest jedna z takich ballad, które wyciskają łzy momentami. A jeśli człowiek się skupi w ogóle na tekście tej piosenki, no to już w ogóle może popłynąć. Kings of Leon, Use Somebody, a za chwilę wyruszamy w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: 10:45, a zatem wyruszamy w muzyczną podróż w czasie. Co wydarzyło się 3 lipca w przeszłości świata muzyki? O tym teraz. 3 lipca 1957 roku. Wtedy to na świat przychodzi Laura Branion, amerykańska wokalistka włosko-irlandzkiego pochodzenia. W Stanach Zjednoczonych wylansowała hit Gloria. To był cover przeboju Umberto Tozziego. W Europie natomiast największy rozgłos zdobyła dzięki piosence Self Control. To dla niej Michael Bolton skomponował balladę How I Am Supposed to Live Without You. Branion zmarła nagle na tętniaka mózgu w sierpniu 2004 roku. Ale 3 lipca 1971 roku, to też ważna data, bo wtedy Jim Morrison, frontman zespołu The Doors, zmarł w Paryżu na atak serca. Morrison był współtwórcą takich kultowych utworów jak The Doors, jak Light My Fire, Love Here Maybe, a także Riders on the Storm. W chwili śmierci wokalista miał 27 lat. I jeszcze jedno ważne wydarzenie, 3 lipca 1973 roku, i to też wiąże się z grupą The Doors, bo wtedy to w wieku 73 lat zmarł Lawrence Hammond, wynalazca instrumentu nazwanego od jego nazwiska organami Hammonda. Dzięki dyskowym wirnikom obracającym się w polu magnetycznym te organy produkowały bardzo miły dźwięk, wibrujący taki dźwięk. Instrument wykorzystywany był wśród wielu muzyków, takich grup jak m.in. Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin, Procol Harum, czy wspomniani wcześniej The Doors. A zatem teraz w muzycznej podróży w czasie. Najpierw grupa The Doors w utworze People Are Strange, a potem Laura Branion w utworze Self Control.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mięso mielone z szynki XXL rzeźnik, cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Można składać wnioski o wypłatę 300 zł z programu Dobry Start. Kilkadziesiąt wielkopolskich samorządów dostanie pieniądze na remonty dróg. Zbliża się kolejna edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia 300 zł z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Informuje rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.

0: Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Natomiast wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia.
1: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną RU lub portal Empatia.
2: Informacje z regionu.
1: Kolejne miliony na remont dróg trafią do Wielkopolski. Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w tym roku do rozdysponowania było blisko 244 miliony złotych. Dofinansowanie dostanie 28 inwestycji powiatowych i 38 gminnych. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Jacek Wróblewski przyznaje, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba złożonych wniosków była znacznie wyższa niż liczba inwestycji, które ostatecznie dostaną dofinansowanie.
3: Wszystkie wnioski przeszły ocenę merytoryczną, jednak na liście podstawowej i na liście rezerwowej znalazły się tylko te inwestycje, które oczywiście tak daleko jak starczyło funduszy, tak daleko byliśmy w stanie te zadania na listach umieścić. Komisja ocenia je przez pryzmat wszystkich złożonych dróg, w zależności od tego, jak skomplikowana jest ta inwestycja, ile w sobie elementów zawiera.
1: Dzięki dofinansowaniu przebudowana zostanie m.in. droga Lipno-Goniembice, a także powstanie ulica biskupa Michała Kozala w Gnieźnie. A już 27 lipca w ośrodku księży salezjanów w Trzyńcu koło Czaplinka rozpocznie się kolejna 26. edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy przeżyją czas rekolekcji, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak. Od czwartku 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestnikom festiwalu 32. edycji Paul and Rock. Informuje rzecznik prasowy Przystanku Jezus ksiądz Damian Piątkowiak.
4: Wyjście na teren Poland Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać, przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą, siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe, to wspólnota bardzo różnorodna.
1: Dotychczas zgłosiło się blisko 150 ewangelizatorów z różnych stron Polski. Ksiądz Damian Piątkowiak zapewnia, że mimo oficjalnego zakończenia zapisów wciąż można się zgłaszać na wydarzenia za pomocą formularza dostępnego na stronie przystanekjezus.pl.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Naukowcy z Poznania kontynuują projekt znakowania bocianów. W tym roku oznaczyli najwięcej, bo prawie 600 osobników. 150 z nich zostało wyposażonych w e-obrączki pozwalające na bieżąco śledzić ich lokalizację, a 17 w plecaki z miniaturowymi kamerami. Dzięki podobnym badaniom, które przeprowadzili rok temu, dowiedzieliśmy się, że rośnie liczba bocianów, które żerują na wysypiskach śmieci. W tym roku naukowcom udało się zebrać nowe wnioski, przekazuje Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Twierdzi się to, co mówili inni badacze, że 90% śmiertelności naszej populacji to są w tej chwili kolizje z liniami energetycznymi i to niekoniecznie w Polsce, tylko przede wszystkim na trasach wędrówki. Rzecz moim zdaniem najciekawsza to jest to, co widzimy w Afryce, że malutkie zmiany w środowisku, też pozytywne, czyli że powstaje kałuża wielkości dosłownie kilku metrów kwadratowych, ona też jest wykorzystywana przez bociany i że to są nowe, fantastyczne miejsca zbierania pokarmu i o takie miejsca że powinniśmy szczególnie dbać.
1: Nadajniki ważą kilka gramów i są zakładane już piskrętom, by dokładnie śledzić historię zwierzęcia. Projekt ten naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i grupą Silesiana realizują jako pierwsi na świecie.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: A w pogodzie 19 stopni na termometrach, ale niech was to nie zwiedzie, bo temperatura odczuwalna wyższa. mimo porywistego wiatru momentami. 20 stopni to jest temperatura odczuwalna, 1018 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza, no i maksymalna wartość temperatury dzisiaj w ciągu dnia to będą 23 stopnie Celsjusza. Już około 15-16 godziny taką wartość zobaczymy na słupku rtęci w termometrach. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no tutaj w zasadzie ani na plus, ani na minus. Biometr dzisiaj obojętny, jutro też będzie obojętny, a jeśli chodzi o noc, noc prawie bezchmurna, chłodna, orzeźwiająca. Z tej temperatury 21 stopni obniżymy ją do 11 stopni Celsjusza. Mówię o temperaturze odczuwalnej, a jutro 24 stopnie na termometrach. W niedzielę ma się pojawić deszcz, ale to nie będzie cała niedziela deszczowa, tylko będą chmury deszczowe raz po raz się pojawiać i w niedzielę temperatura 24 stopnie Celsjusza.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Więc nie zaczyna się zdanie od więc, podobno. No właśnie, ale czy na pewno? A od słowa ponadto można zacząć zdanie. O tym za chwilę profesor Jerzy Bralczyk. 7 minut po godzinie 11.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: A więc czas posłuchać profesora Jerzego Bralczyka.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pan Bartosz pisze, że w obliczu kompletnej niemocy i braku wiarygodnych źródeł, które mogłyby mu pozwolić na odpowiedź na nurtujące pytanie, prosi mnie o pomoc. Czy można rozpoczynać zdanie od słowa ponadto? Czy to jest błąd? Proszę Państwa, mamy wiele takich słów, które może czasami bywały zbyt często umieszczane na początku zdania i dlatego też wprowadzono takie niby reguły, że nie można od nich zdania rozpoczynać. Klasycznym przykładem jest oczywiście więc. I takie powiedzenie polonistyczne, czy też nauczyciela polskiego, nie zaczyna się zdania od więc, no, było często powtarzane. A wzięło się to stąd, że niektórzy zbyt często zaczynali zdanie od więc. Więc uznano, że to po prostu błąd. Nie jest to oczywiście błąd. Jest dużo dobrych zdań, tak właśnie rozpoczynających się, tylko nie powinno to być natrętne. Nie powinno to być modą. Ponadto można uznać także, że dobrze by było, gdyby zdania stały się osobnymi jednostkami, żeby mówiły za siebie, żeby nie odwoływały się do poprzednich zdań. Użyłem właśnie przed chwilą ponadto na początku zdania. Czy popełniłem błąd? Nie sądzę. Myślę, że można zacząć zdanie niemal od wszystkich słów i owszem, lepiej jest, jeżeli zdania stanowią samoistne jednostki, ale przecież to się nie da zrobić. Bardzo często będzie tak, że

0: zdaniem odwołujemy się do zdania poprzedniego, a na początku umieszczamy jakiś spójnik albo inne słowo wskazujące na łączenie z poprzednim. Kropka. I tak bywa często. No właśnie, i od i rozpocząłem. Ponadto wiele innych przykładów można dać. Więc, postawiłem kropkę, więc nie uważajmy, że tak nie można. Tyle tylko, że nie powinno to być modą.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Mrozu i Thompson teraz przed nami. Jak nie oni, to kto zaśpiewają? A już za chwilę o 11.30 kilka, dosłownie kilka propozycji kulturalnych dla was.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 11.30 na zegarze. Czas zapoznać się z propozycjami kulturalnymi, które dzisiaj macie do dyspozycji w Poznaniu, a będzie się działo szczególnie w porcie lotniczym Poznań-Ławica, wejście od ulicy Łobrzenieckiej, i tam dzisiaj świętowanie 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i to będzie wielki koncert z tej okazji. Teren poznańskiego lotniska Ławica zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, emocji i wspólnego świętowania polsko-amerykańskiej przyjaźni. Będzie wyjątkowo, będą koncerty międzynarodowych artystów, widowiskowe atrakcje i rozrywka dla całych rodzin. Co będzie między innymi? Będzie koncert gwiazd z Polski i z zagranicy, pokaz sprzętu wojskowego, będzie strefa atrakcji dla dzieci i rodzin, będzie bogata oferta gastronomiczna oraz spektakularny finał wieczoru, pokaz laserowo-pirotechniczny, a wśród wykonawców między innymi American Authors, amerykański zespół poprokowy, który powstał w 2007 roku. Grupa zdobyła międzynarodową popularność dzięki przebojowi Best Day of My Life. Ich muzyka łączy wiele gatunków, tworzy energiczny i charakterystyczny dla zespołu styl. Będzie m.in. Sara James, polska piosenkarka popowa, zwyciężczyni programu The Voice Kids, reprezentantka Polski w 19. konkursie piosenki Eurowizji Junior, w którym zajęła drugie miejsce i finalistka 17. edycji America's Got Talent. Także to no naprawdę nie byle kto. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego to jest jedna z najważniejszych instytucji artystycznych Wojska Polskiego, która kultywuje tradycje narodowe poprzez muzykę, taniec oraz widowiska sceniczne. Będzie naprawdę wielka impreza, więc przygotujcie się na to. Już od godziny 16 dzisiaj warto wybrać się do portu lotniczego Poznań-Ławica, wejście od ulicy Łobrzenieckiej. No i tam dzisiaj świętowanie 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Spektakl gościnny Berek, czyli upiór w moherze, to o godzinie 17.30, a jeśli dla kogoś za wcześnie, to też o 20.15. Kino Teatr Apollo zaprasza na tę wyjątkową komedię, której będziecie mogli zobaczyć m.in. Ewę Kasprzyk, Joannę Jarmołowicz, Antoniego Pawlickiego, Kamila Kule i Pawła Ławrynowicza. Wyreżyserowała spektakl Ewa Kasprzyk, no i myślę, że to jest doskonała propozycja dla tych, którzy chcą sobie nieco wyrzeźbić mięśnie brzucha poprzez śmiech, a to jest całkiem przyjemne. Teatralny Golęcin 2026, spektakl Akasa, to o godzinie 18 przy ulicy Golęcińskiej 9, interdyscyplinarny projekt, który łączy muzykę, taniec i wizualizację. to spektakl wyreżyserowany przez Szeherezadę Kondratowicz. Ona odpowiada zarówno za reżyserię, choreografię, jak i za scenariusz do tego widowiska. Za muzykę odpowiada Piotr Rydz. Jeśli chcecie się wybrać, o godzinie 18:00 Teatralny Golęcin przy ulicy Golęcińskiej 9. No i jeszcze koncert dyplomantów Akademii Muzycznej Szczepkowski, Pioruńska, Mudrakowa. To o godzinie 19:00 Aula Nowa, plac Stefana Stuligrosza. I tam Artur Szczepkowski, Milena Pioruńska, Anastazja Mudrakowa i muzycy Filharmonii Poznańskiej imienia Tadeusza Szeligowskiego. A w programie m.in. Artur Szczepkowski, Cascades Prawykonanie i Henryk Wieniawski, drugi koncert skrzypcowy D-moll opus 22. No i po przerwie jeszcze Johannes Brahms, pierwsza symfonia C-moll opus 68. To tego typu doznania muzyczne możecie dzisiaj przeżyć o godzinie 19:00, w zasadzie od godziny 19:00 w Akademii Muzycznej w Auli Nowa. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Bardzo czekałem na ten dżingiel, a to już dzisiaj właśnie. Dzisiaj, 3 lipca, w piątek, wyrusza pielgrzymka, poznańska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Msza święta będzie w Czarnkowie dzisiaj o godzinie 14. No i start pielgrzymki z Czarnkowa grupy ekstremalnej o godzinie 15. Meta przewidziana jest w Boruszynie i tam pielgrzymka dotrze dzisiaj w tym etapie o godzinie 20. O wszystkich kolejnych etapach będziemy Was na bieżąco informować, będziemy się łączyć z pielgrzymami, będziemy się łączyć z poszczególnymi grupami. Już jutro wyrusza kolejna grupa ekstremalna z Boruszyna. Potem 5 lipca wyrusza z Obiezierza. No i poszczególne dni zawsze tam będziemy. Radio Emaus będzie Was na bieżąco informować o poszczególnych grupach pielgrzymkowych, które z określonych punktów Wielkopolski wyruszają. Poznańska Piesza Pielgrzymka 2026 na Jasną Górę właśnie się rozpoczyna i dzisiaj początek w Czarnkowie, o godzinie 14 msza święta, o godzinie 15 start pielgrzymki, a meta będzie w Boruszynie o godzinie 20.

0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Informowałem was przed momentem, że już dzisiaj o godzinie 15 wyrusza ekstremalna grupa poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wyrusza z Czarnkowa o 14 w Czarnkowie msza święta, o 15 start z Czarnkowa, tej ekstremalnej grupy poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, a meta w Boruszynie przewidziana na godzinę 20. Natomiast nie powiedziałem wam jeszcze o jednej rzeczy, która myślę, że jest bardzo istotna. Jest możliwość odbycia pielgrzymki duchowej również. Ona odbywa się pod hasłem Wypłyń na głębie i ta pielgrzymka duchowa rusza 6 lipca, w poniedziałek, w Bazylice Archikatedralnej Świętego Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. O godzinie 8 będzie Eucharystia i to będzie rozpoczęcie tejże pielgrzymki duchowej. A więc jeśli ktoś nie może wyruszyć w pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę, to może wyruszyć w tę pielgrzymkę duchową i w kolejnych dniach też będzie mógł pielgrzymować do poszczególnych kościołów, parafii w Poznaniu i tam odbywać taką pielgrzymkę duchową na Jasną Górę. Wypłyń na głębie. Takie hasło tej pielgrzymki duchowej w tym roku. Początek 6 lipca w poniedziałek w Bazylice Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim. Rozpoczęcie o godzinie 8 Eucharystią i wtedy rozpocznie się pielgrzymka duchowa na Jasną Górę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gróg Pad Cranberries, czyli Żurawinki przed nami, Dolores O'Riordan, niezapomniana Dolores O'Riordan. Ja za dzisiaj już dziękuję, moi drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus, Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę przywita się Kuba Antkowiak i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Do usłyszenia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rodzice mogą już składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej. W Poznaniu ruszają spacery śladami kobiet. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia 300 zł z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września, informuje rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
3: Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Natomiast wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia.
2: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ramach projektu Widzialne, Słyszalne, Obecne kobiety w poznańskich powstaniach odbędą się spacery po Poznaniu śladami kobiet. Wydarzenia będą okazją do zapoznania się z życiorysami pań, które zapisały się na kartach historii. Pierwszy spacer rozpocznie się już jutro, zapowiada prezeska Fundacji imienia Julii Wojkowskiej Paulina Kirszke.
4: Będziemy spacerować śladami kobiet, które żyły i działały w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku, ale tego lata chcemy spacerować kilka razy i te spacery będą się odbywać za każdym razem nieco inaczej. I ten pierwszy spacer sobotni będzie właśnie śladami kobiet XIX wieku i takiego przełomu XIX-XX, więc zaczniemy na samym środku Starego Rynku i zaczniemy tę opowieść od Julii Wojkowskiej, która też chronologicznie była pierwsza.
2: Zbiórka jest zaplanowana na godzinę 16 przy ratuszu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Kolejne spacery odbędą się 18 lipca oraz 1 sierpnia. Orkiestra Antraktowa Teatru Polskiego w Poznaniu pod batutą Adama Domurata wychodzi w miasto. Teatr Polski w Poznaniu zaprasza wszystkich, którzy chcą posłuchać muzyki w letnich plenerach na pierwszy koncert 4 lipca o godzinie 17 do warowni Krzysztofa Arciszewskiego, Fortu 1A. Kolejny koncert odbędzie się 5 lipca o godzinie 17 w Parku Rataje przy Fontannie. Miłośnicy muzyki usłyszą serenadę na orkiestrę smyczkową opus 20 Elgara, fantazję na temat Thomasa Talisa Williamsa i Suite świętego Pawła Holsta. Wstęp wolny. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Unieważniono też ich dokumenty podróży. Bardzo dobra i oczekiwana decyzja węgierskich władz, komentuje Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych był też pytany o to, czy decyzja węgierskich władz będzie miała wpływ na decyzję amerykańskiego sądu, gdy będzie rozpatrywany wniosek o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości.
5: Widać było, że były premier Orban w kompletnie polityczny sposób przyznał ten azyl. To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce. Ścigamy. Będzie się prokurator generalny na pewno w tych sprawach wypowiadał. Sąd jest niezawisły, więc na pewno musi uwzględnić to, że uchodźstwo rzekome Ziobry i Romanowskiego to była fikcja i tak nowe węgierskie władze to potraktowały.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości mieli azyl polityczny w czasach, kiedy rządy na Węgrzech sprawował Viktor Orbán. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w tym tygodniu postanowienie o areszcie dla wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania natomiast nadal toczy się w sądzie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia, zachmurzenie jest umiarkowane. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będą lata 90. Chociaż ten utwór jest o wiele starszy, ale akurat tę wersję gramy. Wet, wet, wet, love is all around. Tak zaczynamy drugą połowę dnia, tak zaczynamy godzinę 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
2: Tomasz potrzebował dotyku, by uwierzyć. Jezus nie odrzucił jego wątpliwości, ale wyszedł im naprzeciw, pozwalając dotknąć swoich ran. Wiara bywa zmaganiem, a brak spektakularnych znaków sprawia, że wydaje się krucha. Jednak to właśnie w ranach, własnych i cudzych, Bóg staje się najbardziej bliski i namacalny.

0: idealny. Nie trzeba być wolnym od pytań, by spotkać zmartwychwstałego. On przychodzi mimo zamkniętych drzwi lęku, przynosząc spokój, którego nie da się wypracować samemu. Pomyśl, w jakiej trudnej sprawie najbardziej oczekuję teraz od Boga jasnego znaku?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także utwór, który trwa nawet nieco ponad 5 minut. Za nami Jamiroquai i Virtual Insanity. To jest jeden z tych utworów i jeden z tych zespołów, które sprawiają, że od razu jest słonecznie. Chociaż faktycznie tego słońca dzisiaj za naszymi radiowymi oknami jest całkiem sporo, ale teraz sprawdzamy już kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, trzeci dzień lipca, 184 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Tomasz, Jacek, a także Mirosław. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Cioci i Wujka, Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych, a także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. No i od razu moglibyśmy za chwilę zagrać pewien znany zespół właśnie o takiej nazwie, ale akurat będzie inny kawałek na naszej antenie. Przysłowie na dziś mamy tylko jedno. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. A, różnie może być. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Fryderyka Chopina. Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz. Ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Bardzo ciekawe zdanie, bardzo ciekawe, tak, zdanie, mimo tego, że jest całkiem długie na dzisiaj, czyli na piątek 3 lipca. A już za moment o godzinie 12.30 Wielkopolska, nie tylko na weekend. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend, to skutecznie wam ten program plany wypełni. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Edyta Bartosiewicz i Szał.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Idziemy. Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś muszę przyznać szczerze, miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Przenosimy się na południe Wielkopolski, do Rokosowa.
2: Tak, dokładnie okolice Gostynia, zamek w Rokosowie. Ja wierzę w to, że wiele słuchaczy nie słyszało o zamku w Rokosowie. Na pewno znają zamek w Kurniku, zamek w Gołuchowie i jeszcze kilka zabytkowych rezydencji w Wielkopolsce, ale akurat nie ten konkretny. Natomiast no, warto tam pojechać, szczególnie, że jest on świeżo po remoncie, czyli odzyskał dużą część swojego dawnego blasku.
1: Muszę przyznać, że kiedy szybko, przed chwileczką wystukałem sobie zamek w Rokosowie i pojawiły mi się zdjęcia, pierwsze skojarzenie? Kurnik.
2: Trochę tak. No, jesteśmy cały czas w połowie XIX wieku. Panuje moda na różne style historyzujące. No i tutaj podobnie jak w Kurniku mamy ten neogotyk angielski, czyli no, tego, czego się spodziewać. Mamy krenelarz u góry, mamy wieże takie zaokrąglone, mamy te wszystkie elementy, które sprawiają, że ta budowla wygląda bardzo zamkowo, nawiązując mocno do gotyku, natomiast oczywiście nigdy żadnej funkcji obronnej pełnić nie miała, no i oczywiście też nie mogła, no bo szerokie bramy, drzwi, witraże, wielkie okna sprawiają, że jest to po prostu bardziej romantyczna rezydencja, a nie budowla, z której można by się tam skuszyć czy z armaty z jakimś przeciwnikiem ostrzeliwać.
1: To jaka jest historia tego zamku?
2: Tak jak wspomniałem, połowa XIX wieku, zamek powstaje na zlecenie i z fundacji Józefa Mycielskiego. Wcześniej w tym miejscu był znacznie skromniejszy dwór szlachecki, natomiast oczywiście ambicją Mycielskiej było to, żeby wystawić odpowiednio reprezentacyjną rezydencję. Zamek zaprojektował Friedrich Stiller. To nazwisko możemy kojarzyć chociażby z poznańskim kościołem Najświętszego Zbawiciela na ulicy Fredry. A szukając architektury z troszkę większym jeszcze rozmachem, no to można wspomnieć chociażby wrocławski Nowy Ratusz, czy niemieckie zamki Hohenzollern, czy zamek w Schwerinie. Kto widział, czy kto sobie właśnie zgoogluje, zobaczy, że jest to też architektura reprezentacyjna najwyższej próby. Ten architekt właśnie projektuje zamek w stylu tego gotyku neogotyku angielskiego. Mycielscy są pierwszymi właścicielami tego zamku, później przechodzi on w ręce rodziny Czartoryskich, która mieszka na zamku do 1939 roku. Później oczywiście następuje ten trudny okres, jest II wojna światowa, później zajęty przez Armię Czerwoną, staje się elementem miejscowego PGR-u. Od 2002 roku w rękach samorządu województwa wielkopolskiego zostaje Centrum Integracji Europejskiej. No i oczywiście dochodzimy do już zupełnej współczesności. W ostatnich latach gruntowny remont i od 2023 roku, czyli od zeszłego roku, jako Zamek Wielkopolski w Rokosowie pełni funkcje hotelowe, są tam sale konferencyjne. W tym roku ma ruszyć również restauracja. Jest zrewitalizowany park, który jest otwarty dla zwiedzających. Także pełna rewitalizacja obiektu, no i oczywiście otwarcie na zwiedzających jako no, miejsca publicznego w zasadzie.
1: No właśnie, to co, jeśli chodzi o tą część publiczną, co tam możemy zwiedzić?
2: No, najprościej jest się wybrać po prostu na spacer. Tutaj jak gdyby spacer po parku. Park bardzo ładny, nie bardzo duży, ale na pewno urokliwy. I oglądamy przede wszystkim obiekt z zewnątrz. Tak jak powiedziałem, wewnątrz to są już pokoje hotelowe, to jest w planach jest restauracja, ona powinna ruszyć właściwie lada dzień, także tutaj będzie można też się wybrać na fajny, rodzinny obiad do wnętrz zamkowych. No i oczywiście, jeśli ktoś chce, może na przykład jakąś imprezę rodzinną, mniejszą lub większą we wnętrzach zamkowych urządzić. No ale oczywiście zamek to też wydarzenia, no bo byłoby szkoda, gdyby taki obiekt po prostu sobie stał i nie był wykorzystywany w jakiś szerszy sposób. co prawda największa impreza w kalendarzu rocznym już jest za nami. Kilka tygodni temu mieliśmy Rokosowo Horse Show, czyli zawody i pokazy konne, między innymi w powożeniu zaprzęgami i no jest to duża impreza konna, jednak chyba w tym momencie jest największa w Wielkopolsce. Przyznaję, że sam koniarzem nie jestem, natomiast oglądając zdjęcia z tego wydarzenia, no widać, że jest to wydarzenie z rozmachem.
1: Jak do Rokosowa możemy się dostać, jak dotrzeć, bo z tego co mówiłeś przed nagraniem, to jest pałac, który stoi w miejscu niczego.
2: No trochę to prawda, że jest to w miejscu, gdzie nie jest łatwo dojechać tak po prostu. Jesteśmy daleko od głównych traktów komunikacyjnych. Samochodem najłatwiej chyba do Gostynia i potem zjechać na lokalne drogi i dojedziemy w ciągu około 15 minut do zamku. Niestety pociągiem to jedno z tych miejsc, gdzie faktycznie pociągiem dojechać się nie da. Zresztą sam Gostyń nie jest dobrze skomunikowany kolejowo. Gdybym miał podpowiadać na taką wycieczkę kombinowaną kolejowo-rowerową, to chyba najłatwiej będzie zapakować rowery do pociągu, co zresztą kilkakrotnie żeśmy o tym rozmawiali, wyładować je albo w Kościanie, albo w Lesznie, no i tych kilkadziesiąt kilometrów, tam około 20 sobie do pałacu podjechać i oczywiście wrócić na stację kolejową, wracając z rowerami do domu. Są to oczywiście okolice, które same siebie są bardzo urokliwe. No jadąc z Kościana przejdziemy między innymi przez Park Krabrzmienia Dezdero Kłapowskiego, o którym też rozmawialiśmy już kiedyś. Możemy obejrzeć też inne pałace w okolicy. Jadąc z Leszna to jest Pałac w Pawłowicach. Jadąc z Kościana to będzie na przykład Pałac w Racocie. Także to nie jest tak, że jest wycieczka tylko do jednego punktu, ale możemy kilka ciekawych przykładów architektury po drodze też zobaczyć.
1: Ja tak szybko jeszcze patrzę i całkiem ciekawą trasą mogłoby też być Bojanowo, Paniec i właśnie Rokosowo.
2: Jak najbardziej tak.
1: Czy coś w okolicy właśnie jeszcze możemy przyrodniczo chociażby, czy jakieś inne elementy? Jak już będziemy, co przy okazji?
2: Jestem ciekaw, co masz na myśli w tym momencie.
1: No, co Wielkopolska i co tamte rejony mają do zaoferowania nasze? No
2: moje pierwsze skarżenie, przyznaję szczerze, to jest raczej pojechać do Gostynia i zobaczyć przy okazji Gostyń. No jak Gostyń, to oczywiście też pobliską bazylikę w Głogówku na Świętej Górze, no bo tam się nie da nie pojechać, będąc w Gostyniu. Zresztą czasami mówią się o Gostyniu, że to miasto dwóch kopuł. Jedna to jest potężna bazylika na Świętej Górze, a druga to jest kopuła równie imponująca cukrowni gostyńskiej. Także na pewno fajnie jest połączyć, jeśli już pojedziemy, szczególnie samochodem, no to właśnie zamek w Rokosowie, a przy okazji krajoznawczo do Gostynia zajrzeć. Chyba że miałeś jakiś pomysł na wycieczkę przyrodniczą, to...
1: Tak przeglądam tutaj właśnie w tej chwili szybką mapę, gdzie mam okolice. Właśnie widzę, Śmiałów jeszcze jest po drodze.
2: Śmiałów?
1: Tak.
2: Czyli pałac i muzeum Adama Mickiewicza.
1: A dla miłośników pewnego czerwonego sosu z warzyw, które w tej chwili są popularne, mamy też pudliszki po drodze.
2: Jak najbardziej tak. Jak dobrze patrzeć, to jest też tam miejscowość Kotlin w całkiem niedużym oddaleniu.
1: Czyli już mamy propozycję nawet nie na jeden wyjazd. Jak ktoś będzie chciał nie tylko zwiedzić przepiękny pałac w Rokosowie, ale też okolice, no to trochę propozycji mamy. A może warto usiąść z całą rodziną, właśnie przejrzeć sobie mapę, popatrzeć i poplanować sobie w ten sposób. Także...
2: Wiesz, ja w ogóle zawsze zachęcam wszystkich do przeglądania map, tych nawet w starym stylu papierowych, bo to często inspiracje na wycieczkę i na taką krótką podróż, chociażby weekendową czy kilkugodzinną, nasuwają się same z siebie.
1: A jak się okazuje, i mam nadzieję, że udało nam się przez ostatnie tygodnie i miesiące przekonać naszych słuchaczy do tego, że w Wielkopolsce takich atrakcji jest naprawdę całe mnóstwo i że to region nie tylko na weekend.
2: No, też mam taką nadzieję.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Jedenaście minut zostało do godziny 13 i za nami na naszej antenie audycja Wielkopolska. Nie tylko na weekend, za nami także grupa Happy Set i zespół Kombi. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie hymn męskiego grania sprzed 3 lat, Supermoce, trio Igo Mrozu i Vito Bambino. Mam

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przez Poznań przejedzie wyścig Gran Fondo. Wielkopolska walczy z białymi plamami komunikacyjnymi. Prezydent Warszawy odpartyjnia wszystkie miejskie spółki. W najbliższą niedzielę ulicami Poznania i okolic przejadą uczestnicy największego wyścigu amatorskiego w cyklu PZU Gran Fondo Series. W związku z organizacją zawodów kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na czasowe utrudnienia, zapowiada rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski.
3: Będzie to dotyczyło kilku linii miejskich, a także kilku linii podmiejskich. Linia numer 148 zostanie zawieszona i funkcję przejmie wzmocniona linia numer 159. I te zmiany będą obowiązywały mniej więcej od około godziny 7 do godziny 16. Jeżeli chodzi o linie miejskie, ze zmianami trzeba się liczyć na liniach numer 145, 159, 163, 177, 191 i 193, czyli to są wszystkie linie, które operują mniej więcej w zachodniej części miasta, a także 6 linii Tarnowa Podgórnego.
2: W niedzielę zostaną wprowadzone także czasowe ograniczenia w ruchu drogowym. Od godziny 7 do około 14 zamknięta będzie trasa zawodów. Natomiast w rejonie ulicy Bułgarskiej i Ptasiej pierwsze utrudnienia rozpoczną się już około godziny 5.30. Wielkopolska walczy z białymi plamami komunikacyjnymi. W tym roku do województwa trafiło aż 71 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki tym środkom dofinansowano połączenia autobusowe w 90 gminach i powiatach. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Jacek Wróblewski przyznaje, że wykluczenie transportowe z roku na rok się zmniejsza, jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
4: My widzimy te białe plamy, tylko że jeżeli chodzi o sam fundusz, to i tak jesteśmy zależni od złożonych wniosków. My żadnej jednostki, czy to samorządu powiatowego, czy gminnego, przymusić nie możemy do tego, żeby akurat tam taki dojazd był zapewniony. On po prostu jest w ramach lokalnej inicjatywy składany taki wniosek i analizowany przez nas.
2: Zapytany o to, gdzie w województwie znajduje się najwięcej białych plam komunikacyjnych, Jacek Wróblewski odpowiedział, że występują w każdym powiecie i gminie. Najwięcej środków otrzymały powiat kaliski, powiat konieński, gmina Jarocin, gmina Krotoszyn oraz miasto Gniezno. Czwartego i 5 lipca odbędzie się Ravicon, Rawickie Dni Fantastyki. To dwudniowy konwent łączący świat literatury, gier i filmów. W programie m.in. turnieje gier planszowych, strefa retro, konsol, wioski tematyczne, cosplay, koncerty i kino plenerowe. Wydarzenie organizowane jest przez Rawicką Bibliotekę Publiczną, a w tym roku odbywa się pod hasłem O Zgrozo. Prezydent Warszawy odpartyjnia wszystkie miejskie spółki. Dwie wiceprezydentki stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte. To kolejne skutki afery w warszawskim szpitalu południowym, w której wciąż pojawiają się nowe wątki. Oprócz nieprawidłowości w działaniach SOR-u prowadzonego przez lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, media donoszą o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie zero tolerancji dla cwaniaków, których trzeba będzie tropić i bezwzględnie tępić.
5: Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak Państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
2: Rafał Trzaskowski poinformował również, że w warszawskich szpitalach odbywają się dodatkowe kontrole i audyty. Dodał, że, tu cytat, niejednemu zadrży ręka, gdy będzie chciało szukać przy grafiku. Sprawę szpitala południowego bada prokuratura.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 23 kreski na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia, ale również zachmurzenie jest umiarkowane w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 13. Kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A godzinę 13 zaczynamy od kawałka z lat 80., jednego z hitów z tej dekady, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tak zaczynamy godzinę 13 na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Osiemnaście minut po godzinie 13:00 i za nami na naszej antenie Belinda Carlisle, Melanie C, a także Robbie Williams. Robiego Williamsa zobaczycie w tym roku w Poznaniu w sierpniu na festiwalu Bittersweet. A teraz zapraszam Was bardzo gorąco do odwiedzenia strony radioemaus.pl i zakładki Gość Dnia, bo tam prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. W tym tygodniu rozmawialiśmy z Justyną Jelnic-Palczewską ze Stowarzyszenia Dla Świata. Tematem było Dla Świata szuka wolontariuszy. We wtorek rozmawialiśmy z księdzem Sławomirem Chomącikiem, kustoszem Licheńskiego Sanktuarium. Tematem był odpust w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Środa to Marek Frąckowiak z WOPR Województwa Wielkopolskiego. Tematem było Bezpiecznie nad wodą. Wczoraj rozmawialiśmy z Anną Mikołajczyk i Mateuszem Coftą z Redemptoris Missio. Tematem rozmowy była pomoc dla Libanu, a dzisiaj rozmawialiśmy z profesorem Michałem Nowickim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematem była dezinformacja medyczna. Ponad 32 tysiące publikacji medialnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych wygenerowały w ciągu 16 miesięcy treści związane z dezinformacją medyczną. Tak wynika z nowego raportu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Media Board Dezinformacja Medyczna. Fałszywe informacje coraz częściej ukrywają się pod postacią lifestyle'owych porad dotyczących diet, suplementów i naturalnych metod leczenia. O problemie powiedział w rozmowie z Piotrem Wielickim lekarz-pediatra profesor Michał Nowicki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ta 11-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Zapraszam Was bardzo gorąco do odwiedzenia tej zakładki na naszej stronie. Również zapraszam Was do pobrania aplikacji mobilnej. Tam również znajdziecie poranne rozmowy. Aplikacja jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida. No i również zapraszam Was do tego, abyście obserwowali Radio Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie, więc zapraszam Was do tego, abyście byli jak najbliżej dobrego Radia Emaus. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Będzie Anita Lipnicka i Historia jednej miłości.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
3: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Coldplay, a także zespół Wilki. A teraz zapraszamy na szybkie informacje odnośnie poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. I dzisiaj zaczniemy od grup opalenickich, dlatego że one wyruszają już najbliższą niedzielę. Grupa z Buku startuje właśnie o godzinie 8, właśnie z Buku, a meta jest w Łękach Wielkich w Wilanowie o 17.30. Grupa Opalenica Kościan Gostyń startuje z Opalenicy o godzinie 9, meta w Konojadzie o godzinie 19, a grupa z Grodziska Wielkopolskiego startuje o godzinie 11, a meta jest w Bonikowie o godzinie 18. Jeżeli chodzi o grupy poznańskie, sprawa wygląda tak, że jutro grupa ekstremalna startuje z Boruszyna o godzinie 8, meta w Obiezierzu o godzinie 16.30, msza odbywa się w Obornikach w parafii Miłosierdzia o 13.30. w 5 lipca, w niedzielę start w Obiezierzu o godzinie 6.30, meta w Poznaniu w parafii Karola Boromeusza o godzinie 17.00. Jeżeli chodzi o poniedziałek, start wszystkich grup jest w katedrze, jest przed katedrą o godzinie 9.15, a meta jest o godzinie 19.30 lub o godzinie 20.00. Tutaj są wymienione parafie w Sierodzie Wielkopolskiej, a także w Zanimyślu. Przepraszam, jeszcze są Koszuty, oczywiście i 18.30, jeżeli chodzi o poniedziałkowe grupy. Łatwo się tutaj zakręcić, ale na szczęście wszystko jest jasne. No i jeżeli chodzi o pielgrzymkę duchową, no to w poniedziałek ona startuje z Bazyliki Archikatedralnej Świętego Piotra i Pawła. Start tej pielgrzymki o godzinie 8 od Eucharystii. No i wówczas już ta pielgrzymka wyruszy. Także zapraszamy Was bardzo gorąco. Tyle, jeżeli chodzi o informacje odnośnie poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, a my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Manam i Szare Miraże.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Manał, a także Bratanki, a przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Phil Collins.

0: Za nami na naszej antenie Phil Collins, a także Seal. Muzyka już za nami, a teraz czas na najnowsze informacje. Parę sekund temu minęła godzina 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejka Maltanka zaprasza na dni pary. Ruszyło kąpielisko w Zaniemyślu. Premier ogłasza koniec saloników VIP w szpitalach. Przed nami kolejne dni pary na poznańskiej Maltance. W weekend 4 i 5 lipca na trasę kolejki ponownie wyjedzie Borsig. To najstarsza lokomotywa w kolekcji Maltanki z 1925 roku. Jest też jednocześnie najstarszym czynnym parowozem w Polsce. Ponadto pojazdy historyczne wrócą na wszystkie linie turystyczne, zapowiada Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.
3: Zapraszamy też na linie turystyczne. W sobotę na linię 20 wyjedzie trójskład wagonów typu 105NA. Ten skład zadebiutował podczas niedawnego pożegnania 105 i wzbudził bardzo duże zainteresowanie. W niedzielę na trasę linii 0 wyruszy skład wagonów typu N i tego samego dnia uruchomiona zostanie linia H. Tradycyjnie już będzie ona obsługiwana składem złożonym z wagonu silnikowego typu 1 i wagonu doczepnego produkcji Karl Weyer.
2: Trasa Maltanki wjedzie przez tereny zielone nad jeziorem Malta aż do stacji Zwierzyniec przy Nowym Zoo. W Zaniemyślu po raz kolejny ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających na plaży. Rok temu kąpielisko nad Jeziorem Raczyńskim było już strzeżone, tak też będzie i teraz, zaznacza burmistrz Zaniemyśla Grzegorz Grała.
4: Formalnie wygląda to w ten sposób, że mamy oczywiście podpisaną umowę z ratownikami z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oddział ŚREM to będzie dwóch ratowników, którzy w okresie letnim, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, będą strzegli naszych plażowiczów na plaży miejskiej w Zaniemyślu w godzinach od 10 do 18 codziennie.
2: Przez ostatnie 4 lata to miejsce mocno się zmieniło.
4: Piękny obiekt, trawa strzyżona, podlewana, piasek nawieziony co roku, świeży piasek kwarcowy, parasole, słomiane skrzyneczki, miejsca do zabawy dzieci, piłka siatkowa, fontanna w wodzie zainstalowana w jeziorze.
2: Natomiast od wczoraj przez 2 tygodnie nieczynna będzie plaża w Zwoli nad Jeziorem Raczyńskim. Wodowane będą elementy nowej kładki, która zastąpi obecny most pontonowy. Sezon kąpielowy w Zaniemyślu potrwa do 31 sierpnia. Zabytkowy dwór Skrzynki w gminie Stęszew zaprasza w niedzielę na piknik rodzinny Dzień Otwartych Skrzynek. Od 12 do 19 na uczestników czeka wiele atrakcji. Dla najmłodszych spektakl teatralny, warsztaty taneczne, robienie przepiśników i magnesów na lodówkę oraz konkursy z nagrodami. Dla nieco starszych uczestników będzie joga, pokazy kulinarne, jarmark przysmaków i rzemiosła oraz konkurs kulinarny wypieki na lato. Będzie można też zwiedzić dwór z przewodnikiem, obejrzeć wystawę zdjęć Jacka Gulczyńskiego, Kobiety i teatr, a wieczorem wystąpi zespół Chill Out Band. Premier ogłasza koniec saloników VIP w szpitalach, preferencyjnego traktowania pacjentów i kominów płacowych lekarzy. Donald Tusk chce, by propozycje rozwiązania tych problemów do wtorku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W przeciwnym razie mogą być dymisje. To odpowiedź na nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Donald Tusk mówił, że wątpliwe moralnie są dla niego tak zwane zeszyty w szpitalach, czyli listy pacjentów, którzy mają być preferencyjnie traktowani.
5: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
2: Zdaniem premiera rozwiązaniem tego problemu może być szybsze wdrożenie e-rejestracji w szpitalach. Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system zaczął obowiązywać najpóźniej do końca roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 23 kreski na plusie. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 14 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Jakiś czas temu, przyznam się, że to są pozdrowienia sprzed 2 godzin, ale zawsze aktualne, napisał do mnie i do nas w sumie jednocześnie też nasz stały słuchacz Mariusz z Leszna, który napisał tak. Kawa chyba będzie dobra na powitanie środka dnia. Pozdrawiam prawie już weekendowo. Jak najbardziej kawa czy herbata zawsze będzie dobra i nie tylko w piątek po południu, ale i w każdy dzień tygodnia. Pozdrawiamy również prawie już weekendowo. Mam nadzieję, że macie ciekawe plany na weekend, ale również odpoczynek jest bardzo ważny. A my gramy dalej. Take That Back for Good. Tym utworem zaczynamy godzinę 14, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 14, za nami trzy utwory, Take That, Taylor Swift, a także Chris Rea, a przed nami punktualnie o godzinie 14.30 audycja U proboszcza w parafii. Zapraszam w imieniu autorki tego programu, czyli Lili Łady, także koniecznie zostańcie z nami, 14.30 audycja U proboszcza w parafii. Pograliśmy zagranicznie, no to teraz tak dla odmiany, teraz Polska, można by powiedzieć. Przed wami duet Sanah i Vito Bambino, ale jazz, chociaż czy ten utwór jest jazzowy? A no właśnie.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
5: Kawa z księdzem dla księży w poznańskiej parafii na Łacinie. Odpust w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim. Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej w sanktuarium w Licheniu i ostatnie przygotowania do 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
5: Proboszcz poznańskiej parafii Łacina, ksiądz Radek Rakowski, wspólnie z księdzem Arkadiuszem Szadym, administratorem parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu, przygotowali niezwykły koncert Ogień pod gołym niebem, na który zapraszaliśmy w programie u proboszcza w parafii. Koncert odbył się 26 czerwca i przyciągnął tłumy. Teraz wymyślili cykl spotkań Kawa z księdzem dla księży i postanowili zaprosić księży na Łacinę. O genezie pomysłu mówi ksiądz Radek Rakowski.
6: Parafia Łacina jest dosyć specyficzną parafią, dlatego budzi zainteresowanie wśród księży i wśród świeckich. I mamy już kawę z księdzem i kawę bez księdza, na którą przychodzi wielu ludzi i w poniedziałki, i we wtorki. Ale przez to, że zaczęło przychodzić wielu księży z całej Polski, młodych, którzy szukają nowych dróg duszpasterstwa, to z księdzem Arkiem Szadym pomyśleliśmy, że można by też zrobić właśnie taką przestrzeń spotkania dla księży, w której możemy rozmawiać właśnie o wierze, o Bogu i o naszych nowych wyzwaniach duszpasterskich. No myślę, że byśmy wybrali sobie może środy od rana, jako taki dzień. Bardzo się cieszę, że na Łacinę już przyjeżdżają księża z domu, księży emerytów, księża wikariusze, żeby spędzić z nami czas i porozmawiać. Także myślę, że to będzie też okazja, kiedy wyznaczymy też taki konkretny dzień do tego, żeby ci księża mogli przyjechać z różnych innych miast i miejscowości, spotkać się z nami, no i porozmawiać o tożsamości księdza w XXI wieku, która jest zupełnie nieznana i która jest cały czas w fazie poszukiwań.
5: A bycie księdzem w XXI wieku, konieczność sprostania wymogom współczesności, to poważne wyzwanie i każda pomoc jest tu potrzebna.
6: Często jest tak, że właśnie księża żyją zupełnie normalnie, ale kiedy ubierają sutannę albo stają przy ołtarzu, to tak jakby się przenosili do XIX wieku. Używają jakiegoś starego języka, starych strojów i zupełnie nie pokazują siebie jako współcześni mężczyźni, którzy są jak apostołowie Pana Jezusa. No i dlatego bardzo mi się wydaje ważne jest, żeby dodać wielu księżom odwagi, bo w nich to gdzieś tkwi, dlatego że odpowiedzieli na powołanie, ale żeby właśnie otworzyli się na Ducha Świętego tak jak apostołowie i zaczęli mówić językami, żeby głosić dobrą nowinę.
5: Wstępny termin kawy z księdzem dla księży to środowe poranki, ale jeśli okaże się, że inny dzień byłby lepszy, to zostanie zmieniony. Najważniejsze, żeby kawa z księdzem dla księży się zaczęła, uważają pomysłodawcy.
0: U proboszcza w parafii.
5: W sanktuarium ku czci Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim od 27 czerwca trwa tradycyjny odpust. Nasze sanktuarium rozwija się pod każdym względem, mówił z dumą przed odpustem ksiądz Marian Szymański, kustosz sanktuarium.
7: Przede wszystkim myślę o ilości ludzi, którzy przybywają do tego cudownego miejsca. Miejsca, które zostało wybrane przez Matkę Najświętszą. Tutaj pozostawiają swoją modlitwę i podziękowania, i swoje prośby. I często mówią mi swoje świadectwa, że właśnie za przyczyną Matki Najświętszej otrzymują wiele Bożych błogosławień. Po drugie, w chwili obecnej cieszymy się, że jako wspólnota parafialna przy pomocy bardzo wielu naszych sponsorów spoza naszej parafii świątynia została całkowicie odnowiona. Zawsze mówię od strony zewnętrznej, począwszy od dachu, przez ściany zewnętrzne i tak samo w środku, jeśli chodzi o malowanie kościoła, nowe ławki, wyzłocenie ołtarza. No i została całkowicie odnowiona, poddana pracom konserwatorskim, cudowna kaplica krzyża, do której tak licznie ludzie zdążają w czasie pobytu i spotkania z Matką Najświętszą. Można powiedzieć, że z jednej strony ludzie tutaj przeżywają przemianę swojego życia, doświadczają tego rozwoju życia duchowego, a z drugiej strony poprzez swoje zaangażowanie przyczynili się, że ta świątynia po prostu przybrała nowe szaty ku radości wszystkich pielgrzymów i oczywiście ku radości mojej jako kustosza tego miejsca.
5: Ksiądz Szymański poleca szczególnie udział w nieszporach wieleńskich.
7: Każdy dzień jest ważny, ale bardzo bym zachęcał, żeby ludzie przybywali do domu Matki Bożej, uczestniczyli oczywiście w naszej wspólnej modlitwie, ale nieszpory wieleńskie. Przepiękne nabożeństwo, które ściąga tysiące ludzi i myślę, że to jest taki jakiś główny, oprócz mszy świętej, wiadomo, ale te nieszpory wieleńskie naprawdę są przepiękne w swojej treści, w swoim śpiewie i przyciągają bardzo wiele ludzi.
5: W tym roku odpust jest połączony z jubileuszem 21. rocznicy koronacji figury Matki Bożej, a odbywa się pod hasłem "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Odpust potrwa do 6 lipca, a 5 lipca o godzinie 11:15 w sanktuarium zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
0: U proboszcza w parafii.
5: Sanktuarium w Licheniu zaprasza na odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Przypada on tradycyjnie na niedzielę po 2 lipca, czyli w tym roku 5 lipca. Odpust ma długą historię, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, ksiądz Sławomir Chomącik.
8: Tak naprawdę kult Matki Bożej Licheńskiej sięga bardzo odległych czasów, ponad 176 lat takiego intensywnego kultu, ale odpust Matki Bożej Licheńskiej, ten lipcowy, przeżywamy od czasu konsekracji Bazyliki Licheńskiej, kiedy także Bazylika została ustanowiona właśnie Bazyliką Mniejszą i wyznaczony dzień 2 lipca na wspomnienie liturgiczne, a w Sanktuarium Matki Bożej uroczystość ku czci Najświętszej Marii Panny Licheńskiej. Od minionego roku ta uroczystość została przeniesiona na niedzielę po tej dacie, po drugim, czyli w tym roku 5 lipca. Więcej pielgrzymów jest w stanie przyjechać do tego szczególnego miejsca, do Lichenia, właśnie w niedzielę i stąd ta data przeniesiona.
5: I samo powstanie sanktuarium ma długą historię.
8: To jest czas, kiedy Matka Boża po raz pierwszy zaznaczyła swoją obecność tutaj na ziemi w kontekście Sanktuarium Licheńskiego, bo objawiła się wtedy żołnierzowi napoleońskiemu po bitwie pod Lipskiem, który był ciężko ranny, informując go, że wróci do zdrowia, ale powinien znaleźć jej wizerunek. I faktycznie Tomasz Kłosowski wrócił w tereny Lichenia i podczas jednej z pielgrzymek na Jasną Górę pod Częstochową znalazł na sośnie zawieszony obrazek, który przypominał tę postać, którą on tam pod Lipskiem widział. I zabrał ten obrazek, najpierw miał go w domu, a potem zawiesił w lesie grąblińskim nieopodal Lichenia na Sośnie. Następna ważna data to rok 1850. Wtedy tam w Lesie Grąblińskim Matka Najświętsza zjawia się ze swoim konkretnym przesłaniem Mikołajowi Sikatce, pasterzowi. Mówi o potrzebie nawrócenia, modlitwy, zmiany życia wobec grożącej epidemii. Ta epidemia dotknęła nie tylko Polskę, ale całą Europę. Ten obrazek z tego Lasu Grąblińskiego został przeniesiony do Lichenia. Najpierw do małego kościółka na cmentarzu, a potem do kościoła parafialnego Świętej Doroty, skąd Matka Boża, jak my to mówimy, przewędrowała do wybudowanej, przygotowanej dla siebie bazyliki.
5: Jak co roku odpustowi towarzyszy szczególne hasło.
8: Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem Uczniowie Misjonarze. My w Sanktuarium Licheńskim chcemy go przeżywać pod takim hasłem Z Maryją pod krzyżem Jezusa. I takie hasło będzie nam towarzyszyć. Chcemy z Matką Najświętszą, która świętuje swoją uroczystość, być przy Jezusie. Być, by rozpoznawać miłość, na jej wzór, na tę miłość odpowiadać i wypełniać to jej przesłanie, które nam pozostawiła w Ewangelii. Bardzo tego potrzebujemy wszyscy. Nasze rodziny, nasze miejsca pracy. Też potrzebujemy takiego wyciszenia, uspokojenia. Myślę, że czas temu sprzyja, wiele różnego rodzaju problemów, a z Maryją przy Jezusie możemy naprawdę i wyciszyć się i złapać taki dystans do wielu spraw, a jednocześnie odkryć miłość Pana Boga.
5: Pierwszego dnia odpustu będzie można zobaczyć też niezwykły spektakl piaskiem malowane w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej. Natomiast kulminacyjnym momentem będzie niedzielna msza święta sprawowana w południe przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej wraz z procesją. Całość zakończą drugie nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej odprawione o godzinie 18 w Bazylice.
0: U proboszcza w parafii.
5: 3 lipca wyruszyli pierwsi pielgrzymi z Czarnkowa. 5 lipca dołączą do nich pielgrzymi z Buku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego. 6 lipca z Poznania to 92. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymi idą pod hasłem Wypłyń na głębie. Jak mówi ksiądz Rafał Walit, kierownik pielgrzymki, dobiegają końca przygotowania organizacyjne, których też jest sporo.
9: Rzeczywiście spinamy te różne kwestie logistyczne, a zaczęliśmy je dosyć dawno, bo już w lutym. Teraz dopinamy, już mamy przygotowane apteczki dla pielgrzymów, pakiety, legitymacje, smycze. Już spłynęły wszystkie uzgodnienia dotyczące przejścia trasy, już mamy też pozgłaszane na komisariaty policji. Konferencje są też przygotowane, księża są już gotowi do rozpoczęcia pielgrzymki. Także ostatnie kwestie to i ubezpieczenie pielgrzymów, to promocja medialna, więc myślę, że już powoli jesteśmy gotowi.
5: Zapisy na pielgrzymkę teoretycznie zakończyły się 30 czerwca, ale jak zapewnia ksiądz Walit, można zapisać się nawet w dniu rozpoczęcia pielgrzymki, a chętnych nie brakuje.
9: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. To czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. Takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tą trasę przejść.
5: Ostatnią grupą, która dołączy do 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, będą pielgrzymi z Leszna. Nastąpi to 7 lipca. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 15 lipca po pokonaniu ponad 300 km na piechotę.
0: U proboszcza w parafii.
5: Dziś kończą się archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso, na które młodych ludzi w wieku od 13 do 25 roku życia zaprosili księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało odwagi, co było nawiązaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku. Dlaczego takie hasło, wyjaśnia ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
10: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
5: Uczestnicy przez 5 dni rozwijali swoją wiarę i zgodnie z hasłem uczyli się uwalniać od wątpliwości, smutków i niepewności, a za to odważnie i pewnie głosić Chrystusa swoim życiem.
0: U proboszcza w parafii. Z Radiem M.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Gdy świętemu Tomaszowi zabrakło wiary, Jezus poprosił, by ten dotknął jego ran. Jesteśmy bardzo podobni do Tomasza. Nam też w wierze pomaga dotknięcie czyjegoś cierpienia. Gdy pomagam, przestaję myśleć tylko o sobie. Uczę się, czym jest miłosierdzie. Dziś Jezus chce, żebyśmy rozpoznawali Go w ranach drugiego człowieka. Kto dziś potrzebuje mojej pomocy, dotknięcia Jego ran?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 15. Za nami audycja o proboszcza w parafii, później Eros Mewi Amazen. Za nami także na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Przed nami punktualnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Koniecznie zostańcie z nami. Koronka do Bożego Miłosierdzia już o godzinie 15. A teraz na naszej antenie Carlos Santana i Maria Maria.
2: Ladies and gents, turn up his sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB, product, ghetto and blues.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Baranku Boży, który gładzisz nasze winy na drzewie krzyża, Synu Ojca, który cierpisz największą samotność i odrzucenie dla nas, jedynie z miłości. Nasz Zbawicielu, który pozwalasz otworzyć swe serce, by w nim pomieścić wszystkie rany ludzkości. Przychodzimy pod Twój krzyż, by swą obecnością i modlitwą, choć przez krótki moment, pocieszyć Ciebie w chwili opuszczenia i konania. Wyrosłeś na Golgocie jak młode drzewo na wyschniętej i spustoszonej przez grzech ziemi, choć zostałeś tak nieludzko umęczony, odepchnięty i wzgardzony przez wszystkich. W Tobie, Jezu, i tylko w Tobie jest życie. Trwając przed Tobą konającym, składamy u stóp Twego krzyża nasze życie i to, co ono w sobie zawiera. Obmyj nasze dusze w strumieniach krwi i wody, wypływających z Twego przebitego włócznią serca, aby wszystko, co stanowi naszą codzienną troskę o byt, miało perspektywę wieczności i służyło chwale Twego niezgłębionego miłosierdzia. Milczący Baranku, w tej szczególnej godzinie, w której nie odmawiasz duszy niczego, jeśli tylko prosi Cię z ufnością, błagamy Cię przez zasługi Twej bolesnej męki. Niech Twoja obecność rozproszy mroki naszej samotności. Niech Twoje milczenie z krzyża wypełni nasze serca ciszą Twojego słowa, a Twoje ogołocenie okryje nas szatą godności dzieci Bożych.

Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dla

Dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twoje miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzech

0: z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Obdarz światłem i mocą Ducha Świętego prowadzących i uczestniczących w rekolekcjach. Daj, Panie, sprawiedliwy pokój i męstwo narodom dotkniętym wojną. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium i w sercach modlących się z nami, także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Nasze błaganie, nasze i nasze, całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Jej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Jej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla
1: Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ.

0: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Jezu, za uzdrawiającą moc Twojej miłości, za dostrzeganie doczesnych naszych potrzeb i naszych codziennych problemów. Dziękujemy za to, że uzdrawiając nas, niewidomych i sparaliżowanych lękiem, głuchych na Twój głos, objawiasz się nam jako miłosierdzie, wyrywające nas z naszych milczących dramatów. Dziękujemy, Jezu, za to, że nieustannie o nas walczysz i objawiasz się nam jako ten, który kocha. Uwielbiamy Cię, Jezu, za cud nowego życia, którego doświadczamy w spotkaniu z Tobą.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
5: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód, taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: 15.35 na naszych radiowych zegarach. Czas na konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I następnie, ponieważ przed chwilą był Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia, pytam was dzisiaj, co jest waszym małym szczęściem? Co jest waszym małym szczęściem? O to was pytam w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest waszym małym szczęściem. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja trzymam za was bardzo mocno kciuki. Liczę na jak najwięcej zgłoszeń.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie pytam was dzisiaj, co jest waszym małym szczęściem. Co jest waszym małym szczęściem? To wszystko dlatego, że całkiem niedawno na naszej antenie zagrał utwór Małe Szczęście i tak sobie pomyślałem, że dlaczego by nie. Fajnie by było dać właśnie tego typu zagadkę w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest waszym małym szczęściem. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Rozwiązanie konkursu za około 6 minut, więc naprawdę nie ma na co czekać. Zapraszam was do tego, abyście wzięli udział w naszym popołudniowym konkursie. Trwa on jeszcze przez około 6 minut, więc was bardzo gorąco zapraszam. No ale w oczekiwaniu na konkurs oczywiście troszeczkę pogramy. Piasek i Mocniej. Ta piosenka nam zagra w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Za nami na naszej antenie Piasek, a także Lambert i Trips. A przed nami rozwiązanie naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj pytałem Was w konkursie, co jest Waszym małym szczęściem. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Naprawdę pokazaliście, że macie bardzo różne małe szczęścia. Dzięki wielkie za wszystkie zgłoszenia, ale napisał do nas Jacek, że jego takim małym szczęściem jest czytanie książek o świcie. Jacek, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już Twoją nagrodę, czyli zestaw trzech książek od Radia Emaus. Mamy nadzieję, że no właśnie, że one umilą Ci czytanie książek o świcie i uzupełnią Ci Twoją biblioteczkę. Mamy nadzieję, że to będzie cenny wkład, jeżeli chodzi o już Twoje książki. Kolejne konkursy w poniedziałek, 9.15 konkurs poranny, 15.15 konkurs popołudniowy, ale za dzisiejszy popołudniowy już teraz Wam bardzo dziękuję. A o godzinie 16 zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie cofamy się o prawie 20 lat, a ja pamiętam, kiedy ta piosenka pojawiła się w przestrzeni, zrobiła dużo zamieszania, no i na naszej antenie myślę, że również przez parę minut narobi trochę zamieszania. Rihanna i Jay-Z, Umbrella, godzina 16, najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 16 na naszych radiowych zegarach, emocje konkursowe już za nami, a teraz czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Lekarze chcą zapobiegać dezinformacji medycznej. Policjanci z Poznania uratowali 3-dniowego noworodka. Gniezno piąte w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Dezinformacja medyczna w mediach społecznościowych staje się coraz bardziej powszechna. To wniosek płynący z najnowszego raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Według autorów raportu w ciągu 16 miesięcy opublikowano ponad 32 tysiące materiałów medialnych oraz blisko 350 tysięcy wpisów zawierających nieprawdziwe informacje z zakresu medycyny. Profesor Michał Nowicki z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego ocenia, że duży udział w tym zjawisku ma sztuczna inteligencja. Jak podkreśla, w mediach społecznościowych można natknąć się na całe profile tworzone przez AI. Dlatego tak ważne jest, aby eksperci jak najczęściej zabierali głos w tych tematach, nie tylko w mediach.
3: Lekarze mają doskonałe możliwości, ponieważ mają kontakt z pacjentami. Czy pracując w szpitalach, czy pracując w poradniach, czy wykonując na przykład różnego rodzaju badania przesiewowe, mają doskonałą możliwość, żeby powiedzieć to, co jest dobre, to, co jest właściwe i żeby z pierwszej ręki przekazywać te informacje, które z medycznego punktu widzenia są istotne.
2: Według raportu najwięcej fałszywych treści dotyczy szczepień. Na drugim miejscu znajdują się teorie dotyczące żywienia i stylu życia. Policjanci z Poznania uratowali 3-dniowego noworodka, który przestał nagle oddychać. Cała sytuacja miała miejsce na jednej ze stacji paliw przy ulicy Naramowickiej. Funkcjonariusz, który ratował dziecko, wcześniej przeszedł kurs pierwszej pomocy i służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, podkreśla podkomisarz Łukasz Szpaterski z poznańskiej policji.
4: Funkcjonariusz, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także wieloletniej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, błyskawicznie rozpoznał możliwą przyczynę problemu. Rodzice przekazali, że chwilę wcześniej karmili dziecko. Policjant zastosował odpowiednie czynności ratunkowe, mające na celu udrożnienie dróg oddechowych. Już po krótkiej chwili noworodek odzyskał oddech.
2: Zarówno matka, jak i dziecko trafili do szpitala pod opiekę lekarzy. Gorszy wynik niż przed rokiem, lecz wciąż w czołówce. Mowa o Gnieźnie, które zdobyło piąte miejsce w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez ubiegły miesiąc o zostanie rowerową stolicą walczyło 76 miast, naliczając kilometry przez aplikację mobilną.
5: Dla Gniezna w tym roku kręciło kilometry ponad 2000 osób, a łączna liczba kilometrów wyniosła ponad 550 tysięcy, więc naprawdę dużo. Co prawda w tym roku mieliśmy nieco mniej kilometrów niż w zeszłym, natomiast nadal widać, to na czym nam tak naprawdę zależało. To znaczy w całym naszym uczestnictwie w rowerowej stolicy Polski nie chodzi głównie o rywalizację. Natomiast chodzi nam głównie o to, żeby użytkownicy, czy w ogóle mieszkańcy Gniezna zaczęli korzystać z roweru jako środka transportu.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer. Przypomnijmy, że rok temu mieszkańcy Gniezna wykręcili ponad 640 tysięcy kilometrów oraz drugie miejsce w rywalizacji. W najbliższą środę w Bydgoszczy zostanie podsumowana obecna edycja rowerowej stolicy Polski. Poparcie społeczne Władimira Putina spada, napisze sam niezależny portal Meduza. Wskazywać na to mają wyniki sondażu przeprowadzonego przez Państwowy Wszechrosyjski Instytut Badania Opinii Publicznej. Według socjologów Galupa 60% Rosjan uważa, że sytuacja gospodarcza w ich mieście i regionie pogarsza się. Według Instytutu w ostatnim tygodniu czerwca notowania społeczne Władimira Putina spadły o 3,4 punktów procentowych. To niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że wciąż ufa Putinowi ponad 73% obywateli. Ale jak podkreślają socjologowie, tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku miesięcy. Wśród badanych 21,3% to osoby, które zdecydowanie nie akceptują polityki Putina. Rosyjskie media niezależne informują, że Rosjanie są niezadowoleni i rozdrażnieni brakiem paliwa, wyłączaniem internetu i eksplodującymi nad ich głowami ukraińskimi dronami.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, Mika ma dla nas bardzo ważne przesłanie, żeby się zrelaksować i żeby się wyluzować. Nie zawsze jest to łatwe, ale przynajmniej słuchając tego utworu, może kto wie, może ktoś z was poczuje coś takiego, żeby faktycznie nie myśleć za dużo o pewnych sprawach, nie analizować jakoś specjalnie, tylko faktycznie uspokoić się po prostu. Mika, relax, take it easy. Tak zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto z nas nie zawołał kiedyś w uniesieniu: Panie, pójdę za Tobą, gdzie tylko chcesz? Gdy jednak emocje już opadły, czy nasz początkowy entuzjazm nie został wyparty przez niepewność? Panie, pomyśleliśmy sobie, w sumie to tak naprawdę nie wiemy, dokąd idziesz, więc jak możemy znać drogę? Co więc na koniec pozostało z tych naszych górnolotnych deklaracji? Czy przez przypadek nie słowa: jak nie zobaczę, nie dotknę i nie sprawdzę, to nie uwierzę? To dokładnie tak samo jak w przypadku dzisiejszego patrona. 3 lata chodzenia za Jezusem, cudów i katechezy. To samo hura optymistyczne zapewnienie o swoim bezgranicznym zaufaniu, a chwilę później podobne wątpliwości i żądanie gwarancji bezpieczeństwa na podążanie drogą wytyczoną przez Zbawiciela. Tak, tak, święty Tomasz to apostoł bliźniaczo podobny do nas. Może właśnie dlatego jego drugim przydomkiem po niewierze

0: odpowiedzieć Chrystusowi, gdy ujrzymy Go w najbliższą niedzielę w naszym parafialnym wieczerniku, ukrytego co prawda w hostii, ale niezmiennie wzywającego nas, byśmy ufnie poszli za Nim.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z nieba ściągnięcia, za nami muzycznie na naszej antenie Luke Combs, Fast Car, a także Nelly Furtado i I'm Like a Bird. Zresztą Nelly Furtado mogliście usłyszeć w zeszłym roku w stolicy Wielkopolski. A propos stolicy Wielkopolski, już za moment o godzinie 16.30 kolejny już dziś serwis kulturalny, w którym was zaproszę na kilka wydarzeń, które odbywają się w Poznaniu. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Sting i Fields of Gold.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu gościnnego Berek, czyli Upiór w Moherze. Start wydarzenia 17.30, ale i 20.15. Miejsce jest niezmienne. Kinoteatr Apollo. Pani Anna tak żarliwie angażuje się w życie swojej córki, że ta odwraca się od niej. Rozczarowana bohaterka za wszystko obwinie swojego sąsiada Pawła, w którym upatruje przyczynę wszystkich jej problemów. Zwariowana karuzela zdarzeń sprawi, że bohaterowie zmienią swoje podejście do świata i siebie nawzajem. W rolach głównych wystąpią Ewa Kasprzyk i Antoni Pawlicki. Spektakl gościnny Berek, czyli Upiór w Moherze, dziś o godzinie 17.30 i o 20.15 w Kinoteatrze Apollo. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten spektakl. Teraz również zapraszamy Was na spektakl, ale jest to nieco innego typu wydarzenie. Teatralny Golędzin 2026. Spektakl Akasa dziś o godzinie 18. Miejscówka to właśnie Teatralny Golędzin. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Akasa to interdyscyplinarny projekt łączący muzykę, taniec i wizualizację. Spektakl składa się z prologu, 4 aktów oraz epilogu. Każda z części odpowiada na inne pytania związane z ontologią muzyki i tańca, procesem twórczym oraz tym, co dzieje się w życiu artysty po jego zakończeniu. Reżyseria, choreografia i scenariusz Szeherezada Kondratowicz, a reżyseria i muzyka Piotr Rydz. Teatralny Golęcin 2026, spektakl Akasa, dziś o godzinie 18. Teatralny Golęcin to jest miejscówka, a miejsce na to, na ten wstęp na ten spektakl jest wolny. No i na sam koniec będzie w antykwariacie Bukinista pokaz czechosłowackich parodii filmowych Panowie zabiłem Einsteina. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to, tak jak wspomniałem, antykwariat Bukinista, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Co należałoby zrobić, gdyby w wyniku wybuchu bomby atomowej kobiety stały się bezpłodne? Oldrzich Lipski w tercecie z praskim pisarzem sci-fi Josefem Nesvadbą i współautorem scenariuszy 3 ostatnich granych w ramach cyklu filmów Miloszem Macurkiem podsuwają nietuzinkowe rozwiązanie: zabić Alberta Einsteina, zanim ten opracuje teorię względności. Wystarczy jedynie cofnąć się do 1011 roku i troszeczkę wspomóc los w spuszczeniu mu żyrandola na głowę. Na nieszczęście zaangażowana w misję historyczka zakochuje się w młodym fizyku, co w połączeniu z licznymi niedociągnięciami planu doprowadza do nieprzewidzianych zmian w rozwoju wydarzeń, a nawet tego, że jedna z postaci przestaje istnieć. Pokaz czechosłowackich parodii filmowych Panowie zabiłem Einsteina dziś o godzinie 19 w antykwariacie Bukinista. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejny już poniedziałek o godzinie 11.30.
6: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy grupę U2, był Rod Stewart, Whitney Houston, a także Jennifer Lopez. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatnie również już na dziś informacje Radia Emaus, już ostatnie w tym tygodniu, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne i z tym, co globalne. No ale zanim informacje usłyszymy na naszej antenie, usłyszymy duet i to nie byle jaki duet. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Za nami na naszej antenie duet Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, a także grupa Mysłowic. A teraz czas na najnowsze informacje Radia Emaus. Jednocześnie ostatnie dziś i ostatnie w tym tygodniu przedstawi je Lilia Łada. Przed chwilą minęła godzina 17.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Wielkopolscy strażacy szykują się do wejścia na śnieżnik. Rozpoczyna się szacowanie szkód u wielkopolskich rolników. Czy poseł Kowalski głosował z kartą innego posła? Sprawę bada prokuratura. Strażacy znów ruszą na śnieżnik. We wspólnym wejściu weźmie udział prawie 2000 strażaków z całej Polski, w tym ponad 300 z wielkopolskich jednostek PSP i OSP. Ponad 23-kilometrową trasę pokonają w pełnym 20-kilogramowym umundurowaniu, by zwrócić uwagę na trud, z jakim mierzą się pacjenci walczący z nowotworami krwi. Przygotowania do wydarzenia trwają od dawna, mówi inicjator akcji Sławomir Kowalczyk z OSP Łukowice Brzeskie.
3: Przygotowania trwają od kilku miesięcy, to praktycznie od zeszłego roku, bo już pierwsze dokumenty idą gdzieś w październiku do parku o zgodę i tak naprawdę kulminacja sama, która będzie jutro, to już taka, można powiedzieć, wisienka. Trwa setki telefonów, wyjazdów. Fajnie się patrzy na to, że coś z jednego człowieka wyrosło na taką potężną akcję, więc tylko się cieszyć. Miejmy nadzieję, że jak zdrowie pozwoli, to będziemy to robić o jeden dzień dłużej.
2: Dzięki poprzednim 5 edycjom akcji liczba potencjalnych dawców szpiku w bazie DKMS wzrosła o 7 tysięcy osób. Na górski szlak strażacy wyruszą jutro przed świtem. Już od poniedziałku pierwsze komisje rozpoczną szacowanie szkód w gospodarstwach wielkopolskich rolników, do których doszło z powodu gwałtownych burz i gradu, które we wtorek przeszły przez część województwa. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak nieustannie apeluje do rolników o zgłaszanie strat.
4: Ja wiem, rozumiem, że niejednokrotnie rolnicy teraz muszą też psychicznie dojrzeć do tego, bo to nie tylko uprawy zostały w jednym przypadku zniszczone, ale także i gospodarstwa. Budynki też zostały zniszczone, dachy pozrywane, ale tutaj jest prośba do rolników, ażeby w pierwszej kolejności zgłaszać te wnioski do urzędów gmin.
2: Przedstawiciele izby są już także po rozmowach z wicewojewodą wielkopolskim na temat pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Muzeum Rolnictwa w Szczerniawie zaprasza w najbliższą niedzielę na kaszubskie smaki i tradycje. Będzie gotowanie tradycyjnych kaszubskich potraw na żywo oraz stoiska ze zdrową regionalną żywnością. Na scenie wystąpi kaszubski zespół Dziecięcy Motylki oraz formacja Golden Collective. Będą też spotkania z artystami. Grażyna Dzienisz pokaże malarstwo na szkle. Tadeusz Zaborowski zdradzi tajniki ceramiki. Anna Miszczak haftu kaszubskiego, a Monika Stodułka wikliniarstwa. Impreza rozpocznie się w południe i potrwa do 17. Podczas dzisiejszych obrad w Sejmie szef klubu PSL Krzysztof Paszyk przekazał, że poseł niezrzeszony Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, a następnie posłużył się tą kartą i zagłosował. Krzysztof Paszyk zapowiedział z mównicy sejmowej poinformowanie o sprawie odpowiednich organów.
5: Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. Poseł Janusz Kowalski, mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tą sprawę. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej. Chciałem to na bieżąco zgłosić.
2: Janusz Kowalski tłumaczył, że doszło do pomyłki.
6: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189 może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
2: Poseł Janusz Kowalski opublikował w mediach społecznościowych pismo, które przekazał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Powtórzył, że podczas dwóch głosowań w miejsce swojej karty do głosowania przypadkiem użył karty posła Jarosława Rzepy, czego nie miał zamiaru robić, bo chciał głosować we własnym imieniu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przypomniała, że użycie przez posła karty do głosowania należącej do innego posła stanowi czyn karalny z artykułu 231, paragraf 1 Kodeksu Karnego.
7: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia?
1: napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tym momencie jest dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.17. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura na weekend. A wygląda ona tak, że jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a w niedzielę 22.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 17. Po raz ostatni dzisiaj kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17. Dzięki wielkie za piątek, dzięki wielkie za cały tydzień. Słyszymy się, my się słyszymy w poniedziałek od godziny 7 do godziny 12, więc nie wiem jak wy, ja chyba już powolutku położę się spać, bo cały tydzień, no i będę ukrywać, mocno gdzieś tam trapiło mnie zmęczenie i czuję to mocno, ale udało się dotrwać do końca i mam nadzieję, że w weekend faktycznie uda mi się wypocząć. Również wam życzę dużo odpoczynku, miejcie dobry weekend, miejcie dobrą sobotę i niedzielę. Już za moment mini audycja, a nawet i audycja dookoła świata, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, na koniec zagram wam utwór Sanach i Dawida Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Dzięki wielkie jeszcze raz, miejcie dobry weekend, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam. Zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Estonii, ale opuszczamy już stolicę tego kraju i przenosimy się do drugiego co do wielkości miasta Estonii, liczącego niespełna 100 tysięcy mieszkańców, Tartu. Miasto to uznawane jest za intelektualną i kulturalną stolicę kraju. Słynie m.in. z uniwersytetu założonego w 1632 roku przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Poza tym miasto leży na trasie europejskiego szlaku gotyku ceglanego. Szlak ten obejmuje 34 europejskie miasta, w których możemy podziwiać zabytki gotyckiej architektury. Tu mieści się również siedziba Sądu Najwyższego Estonii, no i warto też dodać, że w 2024 roku Tartu obok austriackiego Bad Iskl i norweskiego Budu jest europejską stolicą kultury. Pierwsza historyczna nazwa, czyli Dorpat, pochodzi od twierdzy

No, drewniane fortyfikacje po wschodniej stronie wzgórza Tumy Magi. Natomiast pierwsza zmianka pisana o Tartu pochodzi z roku 1030, kiedy to książę kijowski Jarosław I Mądry zdobył osadę i wzniósł własny fort, który nazwał Jurjew. W okresie krucjat północnych miasto kilkukrotnie było zdobywane przez kawalerów mieczowych i odbijane przez Estończyków. W latach 80. XIII wieku Dorpat dołączył do Hanse, stając się tym samym ośrodkiem kultury niemieckiej. W 1558 roku od najazdu cara Iwana Groźnego rozpoczęły się wojny inflanckie. Dorpat poddał się bez walki, a miejscowy biskup został wówczas uwięziony w Moskwie. Tym samym był to koniec biskupstwa w Tartu. W 1582 roku po pokoju w Jamie Zapolskim miasto stało się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później też Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym okresie w mieście ufundowana została szkoła jezuicka, a król polski Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych. W 1584 roku król nadał Dorpatowi prawo składu. Na początku XVII wieku miasto przechodzi w ręce szwedzkie, później ponownie zostaje odzyskane przez wojska Rzeczpospolitej, by w 1625 roku ponownie trafić w ręce Szwedów. Nie trwa to jednak długo, bo już w 1656 roku wojska rosyjskie zdobyły Dorpat, by utracić go w roku 61. Jednak po traktacie w Nystad w 1721 roku miasto zostało wcielone do Imperium Rosyjskiego. W wielkich pożarach w latach 1708, 1763 i 1775 spłonęła niemal cała średniowieczna zabudowa, a miasto odbudowano później w stylu późnego baroku i klasycyzmu. W 1869 roku odbył się tu pierwszy estoński festiwal muzyczny. Do dziś zresztą Tartu uznaje się za stolicę estońskiej muzyki, a jednym z najciekawszych obiektów kultury w mieście jest Muzeum Piosenki. W roku 1870 utworzono tu Teatr Narodowy, a w roku 1872 założono w mieście Stowarzyszenie Pisarzy Estońskich. Pod koniec XIX wieku zmieniono nazwę miasta na Jurjew i zaczęto je konsekwentnie rusyfikować. W 1895 roku język rosyjski stał się obok niemieckiego językiem wykładowym na tutejszym uniwersytecie. A warto dodać, że wcześniej językiem wykładowym był jedynie język niemiecki. Ciekawostką jest też fakt, że podczas zaborów w Polsce, szczególnie zaś po zamknięciu przez władze carskie Uniwersytetu Warszawskiego, kształcili się tu Polacy niechcący zdobywać wiedzy na uczelniach rosyjskojęzycznych w Królestwie Polskim oraz w innych częściach Imperium Rosyjskiego. W 1828 roku powstała tu nawet najstarsza polska korporacja akademicka Konwent Polonia. Mimo oficjalnego panowania rosyjskiego, miasto wciąż miało jednak charakter niemiecki. Po wojnie estońsko-bolszewickiej i podpisaniu pokoju 2 lutego 1920 roku potwierdzono przynależność miasta do niepodległej Republiki Estońskiej i miasto odzyskało swą estońską nazwę. Druga wojna światowa niestety zniszczyła dużą część centrum miasta, natomiast po wojnie, ze względu na utworzenie bazy lotniczej, Tartu ogłoszone zostało miastem zamkniętym dla obcokrajowców. Dopiero od czasu odzyskania przez Estonię niepodległości w 1991 roku Tartu jest odbudowywane po zniszczeniach wojennych. No a co zatem w Tartu warto dziś zobaczyć? Na liście miejsc, których z pewnością nie można pominąć, znajduje się Vanallin, czyli tutejsza starówka. Stare miasto obfituje w zabudowania pochodzące z różnych okresów, a najstarsze z nich pochodzą nawet z XVIII wieku. Dużą atrakcją dla turystów są odrestaurowane domy, niezwykłe kawiarnie, no i ciekawe muzea. Najważniejszym placem starówki Tartu jest Plac Ratuszowy. Znajduje się on w południowej części starówki i ma kształt trapezu. Otaczają go klasyczne, eleganckie kamienice. Plac ten od wieków był centralnym punktem spotkań i uroczystości, a dziś pozostaje tętniącym życiem centrum miasta. To właśnie tu znajduje się jeden z symboli miasta i jedno z częściej fotografowanych miejsc, czyli fontanna całujących się studentów.

0: Przedstawia ona parę młodych ludzi, którzy całują się pod parasolem, z którego tryska woda. Fontannę dodatkowo ozdobią płytki z nazwami miast partnerskich Tartu. Przy placu wznosi się również budynek miejskiego ratusza, zbudowanego w drugiej połowie XVIII wieku. Wyjątkową atrakcją Starego Miasta jest też pochylony dom, zwany przez miejscowych Krzywą Wieżą w Pizie Tartu. Budynek został zbudowany w 1793 roku. Jedna jego część opierała się na średniowiecznych murach miejskich, druga natomiast na nowszych drewnianych filarach. Narze Tartu zbudowano na terenach bagnistych, z czasem dom zaczął się przechylać. Nie sposób pominąć też katedry w Tartu. Są to właściwie ruiny katedry rzymskokatolickiej, która dawniej nosiła imię świętych Piotra i Pawła. Katedra w Tartu jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnej, ceglanej architektury gotyckiej na obszarze dawnej Liwonii. Jej budowa rozpoczęła się prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Pierwotnie była ona bazyliką, a dopiero później dobudowano do niej trzynawowe prezbiterium. W połowie lat 20. XVI wieku do Dorpatu dotarła reformacja. 10 stycznia 1525 roku katedra została dotkliwie zniszczona w wyniku rewolty ikonoklastów. W następnych latach świątynia podupadała coraz bardziej. Po deportacji do Rosji ostatniego katolickiego biskupa katedra została ostatecznie porzucona. Co prawda w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów planowano jej odbudowę, ale po kolejnej wojnie polsko-szwedzkiej 1600-1611 trzeba było zrezygnować z tych planów. Pożar w 1624 roku dopełnił dzieła zniszczenia katedry. Na początku XIX wieku na zlecenie cara Aleksandra I opracowano projekt przebudowy prezbiterium katedry na bibliotekę uniwersytecką. Natomiast w roku 1981 po przenosinach biblioteki do nowego gmachu urządzono tu Muzeum Historyczne Uniwersytetu w Tartu. No a skoro o uniwersytecie mowa, to jest to jedno z tych miejsc, którego w Tartu pominąć nie można. Jest to najstarsza uczelnia w Estonii i tak jak już na początku wspomniałem, została założona jeszcze w 1632 roku. Obecny główny budynek uznawany jest za jeden z piękniejszych w całym mieście. Zbudowany został na początku XIX wieku. Posiada reprezentacyjną aulę, w której wciąż odbywają się najważniejsze wydarzenia z życia uczelni. Turyści mogą zajrzeć m.in. do głównego holu, będącego doskonałym przykładem klasycystycznej architektury. Warto odwiedzić również Muzeum Uniwersytetu. Przedstawia ono historię nauki i szkolnictwa wyższego od XVII wieku aż po czasy współczesne. Podczas wizyty można przekonać się o estońskim naukowym dziedzictwie z zakresu m.in. astronomii, sztuki czy medycyny. No a po wizycie w muzeum dopełnieniem będzie jeszcze spacer po uliczkach Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Będąc w Tartu, warto odwiedzić też ewangelicko-luterański kościół świętego Jana. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów i jednocześnie jeden z symboli architektonicznych miasta. Należy do najważniejszych zabytków epoki gotyku ceglanego w Europie Północnej. Jego zachowane do dziś figurki z terakoty w liczbie ponad 1000 są unikatem w historii sztuki europejskiej. Tuż obok znajduje się także XVIII-wieczny Uspeński Sobór, no ale warto też odwiedzić katolicki kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Poza kościołami w Tartu są także mosty. Od 1959 roku w miejscu historycznego Stonebridge stoi łukowy most dla pieszych. Drugi, most kamienny, powstał jeszcze w XVIII stuleciu na końcu placu ratuszowego z dwoma łukami i był poświęcony wówczas Katarzynie II. Został otwarty dla ruchu w 1784 roku. Jest też jeszcze most angielski położony na wzgórzu Tomme. Na moście tym widnieje napis Vires Refcit Otium, czyli spokój przywraca siłę. Lokalna tradycja mówi, że przy przejściu przez most należy wstrzymać oddech i złożyć życzenia. Tartu to również miasto muzeów i trzeba przyznać, że jest ich tu naprawdę sporo, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. A najbardziej znane muzea to m.in. Estońskie Muzeum Narodowe, Estońskie Muzeum Literatury, Muzeum Piwa czy Muzeum Zabawek. Będąc w Estonii, Tartu naprawdę warto odwiedzić do czego gorąco zachęcam i polecam. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: RMF. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Dziś porozmawiamy o Warcie Poznań. Klub z Drogi Dębińskiej po świetnym sezonie awansował do BetClick pierwszej ligi. Jednocześnie w środę nastąpiły w nim zmiany właścicielskie. Bartłomiej Fariaszewski, który był właścicielem Zielonych przez ostatnie 8 lat, sprzedał swoje akcje większościowe Krzysztofowi Wawrzyniakowi, prezesowi zarządu agencji koncertowej Good Taste Production, oraz Jackowi Roszykowi, który został przewodniczącym Rady Nadzorczej Warty Poznań S.A. Prezesem Warty Poznań pozostaje mój dzisiejszy gość, a więc pan Artur Meissner. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Od 1 lipca właścicielem Warty Poznań przestaje być Bartłomiej Fariaszewski, to co wspomniałem. Pan był z nim od samego początku, od tych negocjacji z rodziną Pyżalskich. Czym spowodowana jest ta decyzja?
2: Tak jak powiedział pan Bartłomiej na konferencji, to pewna sytuacja w jego życiu się wydarzyła, która, że tak powiem, skłoniła go do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
1: Szmat czasu to 8 lat. Szmat czasu, dużo wspomnień. Można trochę nawiązywać do tego nowego festiwalu Better Sweet, że czasem właśnie było słodko-gorzko.
2: Tak, zdecydowanie. No... Gdy jakby dzień wcześniej już tak, że tak powiem, myślałem o tej całej zmianie, to starałem się, czy też chciałem przywieźć sobie myślami jakieś takie momenty szczególne. No i im dłużej o tym myślałem, tym więcej tych szczególnych czy tych wyjątkowych scen, takich czasami się wydaje zwrotnych, tak, które gdzieś tam mogły wpłynąć na dalszy los, pojawiało się w głowie coraz więcej, także tak, te 8 lat to naprawdę szmat czasu. Piękna historia, piękna przygoda i jak to w sporcie, jak to w piłce. Czasem sukcesy, czasem porażki, z tym wszystkim trzeba było sobie radzić i to... No ale to wspaniała przygoda nas wszystkich.
1: Wspaniała przygoda też się otwiera przed nowymi graczami, nie tylko tymi na boisku, ale tymi w gabinetach. A propos tych nowych graczy, Krzysztof Wawrzyniak, on ma wyrobioną markę, ale kojarzoną głównie z muzyką, z festiwalami muzycznymi. Co mnie zaskoczyło na konferencji, powiedział, że kompletnie nie interesuje się futbolem. No to pytanie takie, które się nasuwa pewnie kibicom. Czy nie ma pan obaw, że najważniejszy człowiek w Warcie nie tylko nie jest fanem futbolu, ale też trochę nie zna tych realiów piłkarskich?
2: Czy ja mam wrażenie, że nikt, kto wchodzi do piłki, nie zna realiów piłkarskich na początku, gdy się na to decyduje. Gdy to wchodzi, to każda z tych osób się tego uczy. Ostatnio mieliśmy, czy mamy tak naprawdę, jesteśmy świadkami tego, jak właściciel choćby rok temu przejętego przez pana Dobrzyńskiego, przejęty Widzew, też wydał ogromne pieniądze na transfery. Miała być walka o najwyższe cele, a do ostatniej kolejki bili się o utrzymanie. Także ja mam wrażenie, że każdy, kto wchodzi w tą branżę, wydaje mu się, tak jak każdy kibic, że się na tym zna, a potrzeba czasu, doświadczenia, trzeba zebrać też swoje, że tak powiem, cięgi frycowe, jak że tak powiem, nowicjusz i się tej branży nauczyć. Tak, także o to się nie obawiam. Widzę w Krzysztofie pewien zapał do rozwijania pewnych tutaj marek lokalnych. To jest patriota lokalny, to jest osoba, która swoją, że tak powiem, doświadczenie zbudowała, naprawdę jedną z największych agencji eventowych w Polsce. Organizuje wspaniałe wydarzenia, tak jakby choćby ten flagowy jego projekt obecnie, czyli Bittersweet Festival. Wspaniałe wydarzenie, które... No,
1: już w sierpniu.
2: Tak, już w sierpniu i wierzę, że na stałe wpisze się w ten kalendarz i odmieni troszeczkę to postrzeganie. W niektórych kręgach też miasta Poznania, takiego czasami śpiącego miasta. I wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom, tak jak rozmawialiśmy z Krzysztofem i tłumaczyliśmy mu pewne już tak na początku niuanse tej branży sportowej, to mówił, skomentował to, czyli tak samo jak u mnie dżungla.
1: No może w tej dżungli piłkarskiej tak. Się zakocha.
2: Może, ale no... Zobaczymy.
1: Czas pokaże, oczywiście. Tak, swoje zaangażowanie, bo o tym też warto powiedzieć, finansowe wzmacnia Jacek Roszyk. On dotąd był znany głównie chyba z tych tematów młodzieżowych, Akademii Warty. to ja bym chciał trochę o tą akademię popytać, czy to znaczy, że warto mocniej jeszcze postawić na szkolenie młodych ludzi i na tą akademię? I od razu takie pytanie pomocnicze, bo wiemy, że w Poznaniu bardzo silna konkurencja w postaci Akademii Lecha Poznań.
2: Tak, tak, tak, tak i nie, bo my jakby przez te poprzednie lata staraliśmy się budować tą naszą akademię troszeczkę na wzór tych wszystkich innych dużych akademii, czyli właśnie Lecha, Legii czy Zagłębia, czyli budując duży, fajny ośrodek, gospodarując duży, fajny ośrodek poza granicami miasta, by skoszarować tam tych chłopaków i dzięki tym boiskom, które są tam dostępne, rozwijać tą całą infrastrukturę. Ale doszliśmy do wniosku, że nasza droga to nie jest ta droga, którą powinniśmy, że tak powiem, podążać, bo nie powinniśmy się ścigać z tymi większymi na tych samych zasadach, co oni. Jesteśmy klubem mniejszym. Jesteśmy klubem, który jest przede wszystkim bliżej kibica, ale też zawodnika tego i pierwszego zespołu, i tego zespołu, że tak powiem, tych drużyn w akademii. Więc stwierdziliśmy, że musimy tą akademię budować troszeczkę inaczej. Takim jednym naszym głównym nadrzędnym celem było to, by ta akademia wróciła do Poznania, funkcjonowała w Poznaniu i tutaj blisko tego pierwszego zespołu, by ten cały klub razem funkcjonował. Dlatego na to postawiliśmy. No i co? No i chcemy, żeby ta akademia wzmocniła swoją pozycję w stosunku do tego, co było w ostatnich latach. Chcemy, by regularnie dostarczała zawodników do pierwszego zespołu, a może jak się uda, to też jakieś transfery wychodzące. No ale chcemy, żeby była żywą tkanką tego miasta, tej dzielnicy. Pan Jacek też rok temu zakupił kamienicę, którą obecnie dostosowujemy na akademik. Tak, by to wszystko, co związane z Wartą, działo się blisko tej drogi dębińskiej, byśmy byli tym klubem lokalnym, który tutaj rozwija swój potencjał.
1: Mówimy o dwóch właścicielach, ale jest też ten mniejszościowy udziałowiec, amerykański fundusz Escalada Sports Partner. On też zostaje. Jest jeszcze czwarty współwłaściciel, 5% ma Stowarzyszenie KS Warta Poznań. Czy są pomysły, żeby na przykład wykupić ich udziały?
2: Nie specjalnie. Jakby ta kwestia udziałów KS-u jest bardziej złożona z punktu widzenia formalnego. Także tego tematu raczej nie będziemy na razie ruszać.
1: Okej, a czy to 5% ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane na przykład przez Radę Nadzorczą?
2: W żaden sposób.
1: W żaden sposób. Okej. To jeszcze zapytam o budżet. Na sezon 26-27 jest on zabezpieczony. Mówił pan na konferencji 15 milionów złotych, ale to nie jest tylko na pierwszy zespół, bo tam jest wiele składowych, które są związane z tym. To ja zapytam, może uda się pociągnąć za język, jaki procent z tego budżetu idzie na pierwszą drużynę i na co jeszcze idzie ten budżet?
2: Znaczy budżet pokrywa jakby wszystkie nasze aktywności. My mamy podzielony ten budżet na cztery, można powiedzieć, takie ośrodki, centrów, że tak powiem, koszto i przychodotwórczych. Tak? No pierwszy to jest oczywiście akademia, drugi to jest sekcja Unblind, trzeci to jest infrastruktura i czwarty to jest pierwszy zespół. No oczywiście ten budżet związany z pierwszym zespołem jest dość istotny, no ale biorąc pod uwagę tą sytuację, w której my się znajdujemy, że cały czas musimy, mówiąc kolokwialnie, szyć z tą infrastrukturą, no to też nie są małe wydatki w naszej sytuacji. Porównując to do całej ligi, no będziemy, tak jak w zeszłym sezonie, na poziomie drugiej ligi, klubem z jednym z niższych budżetów płacowych na poziomie, jeśli chodzi o te płace pierwszego zespołu, nie będziemy klubem, który będzie szastał pieniędzmi, ale będziemy starali się te pieniądze wydawać mądrze, tak jak wydawaliśmy je w zeszłym roku, stawiając głównie na zawodników młodych, którzy są na początku tej swojej kariery, którzy mają tą dużą wolę walki i dużą chęć pokazania, co w tej swojej karierze piłkarskiej mogą osiągnąć.
1: Można powiedzieć, jaki to jest udział w całej kwocie?
2: Oj, teraz ciężko powiedzieć. Musiałbym sobie, że tak powiem, pewne rzeczy poprzesuwać. Nie odpowiem teraz na to.
1: No dobrze. Jacek Roszyk powiedział, że Warta jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. To ja pod tym kątem, bo pewnie chodziło o te wydatki bieżące i zamknięcie sezonu, ale ja zapytam też o te długi, restrukturyzację tych długów. Czy to jest duży odsetek tego, co z budżetu musicie co sezon przeznaczać? Czy jak to wygląda?
2: Tak i nie. No, to jest pozycja istotna w skali roku. którą gdzieś tam trzeba, to nie jest coś tam po przecinku, co trzeba, że tak powiem, można o tym zapomnieć i przede wszystkim trzeba pamiętać, że te płatności mają bezwzględny priorytet, jeśli chodzi o wychodzenie.
1: Wymagalność zapłaty.
2: Tak, nie możemy sobie pozwolić, by tutaj jakiekolwiek opóźnienia powstawały. Ale tak, no, znaczy ta decyzja o tej restrukturyzacji też związana była z tym, by tą sytuację w klubie ustatkować i by móc, że tak powiem, stabilizować tą sytuację i patrzeć w przód i rozwijać ten klub, musieliśmy, że tak powiem, tą historię w jakiś sposób systemowy rozwiązać tak, by ona nie wpływała na bieżące rzeczy, bo niestety mam wrażenie, że to była jedna z przyczyn spadku ponad rok temu, gdy po prostu musieliśmy cały czas patrzeć w tył, co się za nami ciągnie i to nie pozwalało, że tak patrzeć na to, co się dzieje tu i teraz ze spokojną głową i na to, co się dzieje i będzie działo w przyszłości. Mogę powiedzieć, że w tym sezonie pierwszy raz od dawien dawna Warta kończąc, że tak powiem, ten rok, sezon i rok obrachunkowy, czyli koniec z końcem czerwca, no naprawdę może wyłączając te długi restrukturyzacyjne wyszła na zero, także uważam, że to jest duży sukces i dobry prognostyk na przyszłość.
1: Wspomniał pan, że bardzo pokaźnymi wydatkami jest infrastruktura, inwestycja w infrastrukturę. Wiemy, że pierwsza liga wymaga trybun na co najmniej 2000 kibiców.
2: Tak jest.
1: Teraz jest chyba 1750.
2: Tak, można liczyć, tak, bo liczymy w tym 1750 tą trybunę gości, którą ze względu na zalecenia policji też będziemy musieli przenieść w inne miejsce, więc de facto teraz w tym okresie prowadzimy, można powiedzieć, remont trybun na około 500 miejsc, z czego jedną trybunę już mamy, ją po prostu musimy przenieść w inne miejsce, a drugą trybunę, czy dwie takie, można powiedzieć, trybuny zamówiliśmy już i na początku...
1: A te dwie trybuny właśnie na ile miejsc będą?
2: No tak, by mieć w komplecie gdzieś te 2000 tam z haczykiem i te trybuny staną za bramką na tym podejście, na którym kiedyś historycznie jeszcze rok temu stała ta starsza trybuna, ona wymagała wymiany. No i docelowo chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby obiekt przynajmniej przy tych naszych nakładach i temu, co się dzieje tu i teraz, rozrósł się do pojemności około 3000, no bo tyle daje nam możliwości te podesty, fundamenty, które tam w tej chwili stoją. No a niezależnie od tego oczywiście rozmawiamy z miastem na temat budowy jakiegoś obiektu docelowego, który no, pozwoliłby nam to, że tak powiem, funkcjonować na miarę XXI wieku.
1: Wiemy już, że domowy mecz chyba od piątej kolejki zaczynamy w tym sezonie Warty, czyli do tego momentu, rozumiem, te trybuny będą już po odbiorach i będą gotowe.
2: Trybuny będą po odbiorach, boisko to jest clue, teraz miasto poprzez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie realizuje modernizację murawy razem z wymianą podgrzewanej murawy. To się dzieje i dostawienie pewnych tam pomieszczeń socjalnych, żeby dostosować to do tych wymogów pierwszoligowych. To wszystko do 15 sierpnia musi się wydarzyć.
1: Wspomniał pan o tych kontenerach. Co tam się będzie znajdować? Bo tam... to jest kilka kontenerów, które będą nowe zupełnie, prawda?
2: Tak, chociaż ta liczba może troszeczkę rosnąć, ponieważ no, cały czas mierzymy się z różnymi wyzwaniami, korzystając z gościnności Posiru i mieszkając, czy nie, jako tak mówiąc kolokwialnie, w ich pomieszczeniach, w ich budynkach, cały czas mierzymy się z różnymi wyzwaniami, więc będziemy się starali rozbudować tą infrastrukturę tak, by cały klub z czasem mógł się przenieść i funkcjonować wokół boisk tych i treningowych, i tego boiska głównego.
1: Ale co tam będzie się wewnątrz znajdować w tych
2: pomieszczeniach? No, my obecnie mamy te kontenery, które będziemy wykorzystywać jako zaplecze szatniowe i socjalne też pierwszego zespołu. Chcemy tam przenieść biura, chcemy tam przenieść szatnie akademii, chcemy umieścić tam również jakieś pomieszczenia typu siłownia, z którą obecnie mamy problem, także no wszystkie te
1: potrzeby. Wszystko w jednym miejscu.
2: Wszystko w jednym miejscu, można tak powiedzieć, chociaż chcemy to wydzielić dwie strefy, by ta część akademijna mogła funkcjonować niezależnie w dniu meczowym, by można było w czasie meczu korzystać też z boisk treningowych.
1: Wspomniał pan o tym, że miasto zajmuje się murawą. Czy to te kontakty z miastem miały różne fazy? Czasem była taka trochę szorstka przyjaźń. Jak ona wygląda w tej chwili, te kontakty? Czy one przy tym nowym też otwarciu właścicielskim to też jest jakieś takie otwarcie, jest jakieś zaproszenie od prezydenta, może wiceprezydenta na jakieś rozmowy?
2: No tak, no to zaproszenie już się pojawiło i panowie, pan Krzysztof z panem Jackiem już byli, że tak powiem, na takiej wizycie zapoznawczej. Panowie się poznali z wiceprezydentem Gołkiem. Takie spotkanie już się odbyło. No i będziemy planować kolejne, by zobaczyć, w co to może się przerodzić. Wierzymy, że to może być nowe otwarcie dla klubu.
1: O koszulkach trochę porozmawiajmy.
2: Tak.
1: Zmiany są. Nowy sponsor, firma Macron. Mhm. Na ile podpisaliście tę umowę i dlaczego akurat Macron?
2: Chcieliśmy jakby dla nas priorytetem przy okazji rozmów, jeśli chodzi o tego sponsora technicznego, była kwestia, dwie kwestie. Pierwsza kwestia, by była to indywidualna koszulka, by to był projekt, który będzie dostosowany do naszych że tak powiem, potrzeb. I Macron tutaj stanął naprawdę na wysokości zadania w takim sensie, że my jako klub drugoligowy zostaliśmy potraktowani, mam wrażenie, momentami jak klub ekstraklasowy. Aha. I bardzo podeszli do nas, że tak powiem, frontem do klienta i zaprojektowaliśmy wspólnie, wydaje mi się, że ciekawą koszulkę. Już kibice będą mogli ją zobaczyć w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu planowana jest premiera. No i druga rzecz, chcieliśmy, by ta transformacja, ponieważ te nasze magazyny, że tak powiem, obrosły już sprzętem naszego wcześniejszego dostawcy sprzętu, no i chcieliśmy, i zazwyczaj ten sprzęt przechodził z grupy na grupę, na tyle, na ile mógł zostać wykorzystany. Chcieliśmy, by ta zmiana była możliwie mało bolesna dla kieszeni rodziców dzieciaków w akademii. No i tutaj wynegocjowaliśmy sobie, uzgodniliśmy warunki, które sprawią, że ten sprzęt nie będzie musiał być wymieniany z dnia na dzień i nie będzie to dla nas, zwłaszcza dla rodziców, aż tak duże obciążenie, chociaż no oczywiście chcielibyśmy, by jak najszybciej wszyscy grali w tych nowych strojach.
1: I to jest długoterminowa umowa, na ile lat?
2: Tak, to jest umowa długoterminowa.
1: Sponsor tytularny, Bittersweet Festival.
2: Tak jest.
1: I to moje też pytanie, czy w ramach przejęcia właścicielskiego, czy to jest jakaś dodatkowa, odrębna umowa na koszulki?
2: Jakby wyszliśmy z założenia, że doszliśmy w tych rozmowach z Krzysztofem, że to też będzie dobra forma na promocję jego marki tutaj lokalnie w regionie, także można powiedzieć, że to jest osobna umowa.
1: Dobrze. Powiedzieliśmy sobie o tym Bittersweet Festival. On jest 15 sierpnia, z tego co kojarzę.
2: 15 się kończy chyba, tam kończy. Zaczyna się 13
1: i 17. Tak, no to jest to kilkudniowy festiwal. Gwiazdą ma być Robin Williams i słyszałem, że ma wystąpić w koszulce Warty.
2: Tak, mocno trzymam za to kciuki, by to się udało. Fajne, to był, że tak powiem, sygnał dla naszej społeczności i też no fajne takie wydarzenie, mi się wydaje, się szykuje.
1: A patrząc zupełnie przyszłościowo, wyobraża pan sobie, że na przykład powstaje ten nowy stadion Warty, który też jest wykorzystywany na eventy typu Bittersweet Festival?
2: Nie wiem, czy Bittersweet Festival, to jest pytanie do Krzysztofa, czy jak on widzi możliwość, że tak powiem, zagospodarowania takiego terenu na konkretne wydarzenia, ale wydaje mi się, znaczy nie wiem, czy akurat na Bittersweet, ale wydaje mi się, że w ogóle zagospodarowanie tego terenu, by ten teren żył poza dniem meczowym, czyli raz na dwa tygodnie, 17-18 weekendów w roku, no to jest jak najlepszy kierunek, w takim kierunku powinniśmy iść. My chcemy, by to jest centrum miasta, my chcemy, by ten teren żył na tyle, na ile to jest możliwe i wierzę w to, że z Krzysztofem z Good Taste Production jesteśmy w stanie ten teren ożywić i przyciągnąć większą rzeszę fanów, nie tylko piłkarskich.
1: I zupełnie na koniec pytanie sportowe. Jaki wynik w pierwszej lidze pana by satysfakcjonował?
2: To jest częste pytanie ze strony redaktorów.
1: Zostawiłem sobie na koniec.
2: Tak. Ja nauczyłem się przez te ostatnie lata, by przestać, że tak powiem, planować te działania związane z budową zespołu, czy z patrzeniem na dział sportu z punktu widzenia tego wyniku końcowego. Chcemy zbudować ciekawy zespół, chcemy zbudować zespół, który będzie w stanie rywalizować z każdym rywalem o zwycięstwo w każdej kolejce. A jeśli to wszystko fajnie poukładamy, będzie chemia w tej drużynie, chemia też z trenerem, to takie drużyny potrafią osiągać wiele, czego najlepszym przykładem w zeszłym sezonie byliśmy my w drugiej lidze, czy choćby Chrobry Głogów w pierwszej lidze, który mimo stosunkowo skromnego budżetu, jak na warunki pierwszoligowe, do końca bił się z finansowym potentatem, jak na pierwszą ligę z Wieczystą, także...
1: Czyli niskie oczekiwania, wysoka jakość pracy.
2: Tak, jak trener powtarza na każdej konferencji, jak najbardziej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za czas i za widzę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim i Państwa gościem był dziś Artur Majster, prezes Warty Poznań. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie. Napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
3: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Pallotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
2: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
4: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania – czy zostali dobrze przyjęci, co ich zaskakuje w życiu wspólnoty, jakich rad chcieliby udzielić.
2: Polscy Pallotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
5: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
6: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
5: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do Lagwajry.
7: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
5: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Psi alert! Przyjaciele, z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
4: Wątek kobiecy w Piśmie Świętym przejawia się na różne sposoby. Pojawiają się w nim różne postaci kobiece. Jedne historyczne, inne stworzone po to, żeby przekazać lub wyrazić jakąś głębszą prawdę. Świadczy to o czymś niezwykłym na tle innych kultur i religii. Bo mimo tego, że przecież Biblia powstawała w kulturze patriarchalnej, której różne błędy i wypaczenia sam Jezus musiał potem prostować, a z niektórymi z nich nie umiemy sobie dobrze poradzić nawet do dzisiaj, to jednak kobieta w Piśmie Świętym jest kimś znacznie więcej niż tylko kolejną rzeczą mężczyzny. Teksty biblijne już w Starym Testamencie mówią o naturalnej równości kobiety wobec mężczyzny i podają wiele pozytywnych, wręcz bohaterskich przykładów kobiet. Księgi mądrościowe opisują boską mądrość jako postać kobiecą, a prorocy nauczają, że cały naród wybrany jest jakby kobietą, oblubienicą Boga. Nowy Testament z kolei poszedł w tym kierunku jeszcze dalej, chociażby przez to, że dał nam Maryję, Matkę Bożą, od której zgody tak naprawdę Bóg uzależnił cały swój plan zbawienia świata. Oczywiście, można tutaj wysunąć bardzo słuszny zarzut, że taki wyidealizowany obraz kobiecości niewiele ma wspólnego z realną, historyczną sytuacją konkretnych kobiet, a nawet, że ten taki niedościgły ideał bywa traktowany jako wymówka ze strony mężczyzn, żeby z jednej strony narzucać kobiecie niemożliwe do spełnienia wymagania, a z drugiej nic realnie nie robić w tym kierunku, żeby praktycznie poprawić jej pozycję społeczną. I często bywa to niestety prawdą. Ale z drugiej strony patrząc, to już sam fakt istnienia tego pozytywnego obrazu kobiecości, nawet takiego czasami troszkę wyidealizowanego, już coś jednak daje, już jakoś wpływa na myślenie i na postrzeganie kobiety i kobiecości. Zresztą tak na marginesie, to mogliśmy się już, myślę, przekonać, że tak naprawdę to takich kobiet idealnych w Piśmie Świętym za bardzo nie ma, tak samo jak idealnych mężczyzn. I to też świadczy o ogromnym realizmie Biblii, co jeszcze dodatkowo podnosi jej wartość. Ale w każdym razie żadna inna kultura czy mitologia, przynajmniej z tych okolicznych, o ile mi wiadomo, nie traktowała kobiety tak poważnie, jak robią to chociażby pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, gdzie kobieta jest przedstawiona nie jako niewolnica mężczyzny, służąca do zaspokajania jego popędu seksualnego i rodzenia mu dzieci, tylko jako pomoc jak naprzeciw niego, jako jego sprzymierzeniec i partner w byciu człowiekiem, w byciu osobą, a więc kimś znacznie więcej niż rzeczą. A o tym, że według Biblii jedynym zgodnym z wolą Bożą sposobem odniesienia się mężczyzny do kobiety ma i powinna być miłość, świadczy już okrzyk Adama na widok Ewy. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ona nie jest tylko kolejnym zwierzęciem, które owszem, jest jakoś tam po swojemu ciekawe i użyteczne, ale z którym nie da się wejść w relacje. I to jest bardzo piękny moment tego zachwytu mężczyzny na widok kobiety, którą sam Bóg do niego przyprowadza, tak jak ojciec pannę młodą. I na widok jej piękna, również tego fizycznego, ale przede wszystkim na widok po prostu jej, jako kobiety właśnie, jako osoby ludzkiej tak podobnej, a jednocześnie tak biegunowo różnej od niego. I tutaj też można by zarzucić autorowi biblijnemu, zapewne mężczyźnie, że przedstawia całą sprawę tylko jednostronnie,

aż do dzisiaj i który tak naprawdę nigdy się do końca nie wyczerpie. Ten zachwyt nad pięknem kobiety, nad pięknem jej duszy i oczywiście ciała, jest wpisany już w naszą biologię i wyraża się na przeróżne sposoby. W końcu bardzo wiele, jeśli nie wręcz większość dzieł sztuki, zwłaszcza tych największych, powstało jako hołd mężczyzny dla kobiety, z jej inspiracji. Ten sam wątek tego zachwytu nad pięknem kobiety i nad pięknem ludzkiej miłości w ogóle przewija się też w samym Piśmie Świętym. Obok niego oczywiście pojawia się też drugi wątek, ten negatywny, związany z grzechem i jego konsekwencjami. Tymi konsekwencjami, które powodują, że bardzo często kobieta doświadcza z jednej strony wielkich pragnień wobec mężczyzny, a z drugiej brutalnej dominacji z jego strony. Ale mimo wszystko, pomimo tego, że Biblia też nie milczy o tej grzesznej stronie ludzkiego życia i relacji między mężczyzną a kobietą, to jednak przez cały czas jest w niej obecna ta wielka nadzieja. Nadzieja na to, że jest jednak możliwa prawdziwa miłość, prawdziwe szczęście i zjednoczenie i że ta miłość, to dobro, ostatecznie zatriumfuje. Widać to chociażby w ostatniej księdze Pisma Świętego, Apokalipsie Świętego Jana, która przecież kończy się opisem wielkich zaślubin Jezusa Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy. Także końcem i celem świata i historii według Biblii ma być nie jakiś straszny kataklizm, śmierć i zniszczenie, tylko ślub, wiecznie trwające wesele, czyli triumf życia i miłości. A historia Kościoła i jego świętych uczy, że każdy i każda z nas już tutaj na ziemi, w swoim własnym, codziennym życiu, może już jakoś tego doświadczyć. Ile w końcu było i jest mistyków, a zwłaszcza mistyczek, które doszły aż do duchowych zaślubin z Bogiem, z Jezusem, a teologia uczy, że to nie jest jakiś szczególny przywilej zarezerwowany dla małej garstki wybrańców czy wybranek, ale że to jest normalny etap rozwoju życia duchowego chrześcijanina. Tylko że po prostu, niestety, mało kto o tym wie i mało kto potrafi i chce tak się oddać Bogu, żeby jeszcze w tym życiu zdążyć dojść do tego etapu. Co więcej nawet, Kościół, zwłaszcza w ostatnich dekadach, beatyfikował i kanonizował też pary małżeńskie, jak choćby rodziców świętej Tereski z Lisieux, pokazując, że jeśli się żyje wiarą w małżeństwie, w rodzinie, to tam też można osiągnąć świętość, że ona nie jest zarezerwowana tylko dla księży czy sióstr zakonnych. A prawdziwa świętość to nie jest jakaś faryzejska idealność, tylko właśnie miłość i to taka bezinteresowna, ofiarna, którą daje nam Duch Święty. To takie całkowite podarowanie komuś siebie i przyjęcie jego daru. A tylko taka miłość ostatecznie może pokonać wszystkie przeszkody i trudności i dać nam prawdziwe szczęście. Bo w końcu przecież, jak czytamy w Piśmie Świętym, sam Bóg jest właśnie miłością. I właśnie ta nadzieja, ta tęsknota za prawdziwą miłością i za jej zwycięstwem wybrzmiewa chyba najpełniej w tej najświętszej i najpiękniejszej księdze Starego Testamentu, czyli w tej pieśni, którą bardzo słusznie nazwano pieścią nad wszystkimi pieśniami, bo śpiewa ona o tym, co jest najważniejsze, czyli o miłości. A robi to w sposób bardzo dosłowny, bardzo konkretny, nawet do tego stopnia, że niektórzy do dzisiaj gorszą się, że jak taka księga w ogóle śmiała znaleźć się w kanonie Ksiąg Świętych, bo w tej księdze jakby na nowo powraca ten pierwszy, pierwotny zachwyt Adama na widok Ewy, ale też i odwrotnie, bo tutaj oblubienica jest nie tylko opisywana przez oblubieńca, który trochę bardziej szczegółowo i poetycko niż Adam opisuje jej piękno, zwłaszcza to fizyczne, cielesne, ale też sama mówi o sobie, o swoich przeżyciach i o tym, jak ona postrzega swojego oblubieńca. Także o ile w Księdze Rodzaju jest bardziej monolog, o tyle tutaj mamy już dialog. Dialog dwojga zakochanych. I też piękne jest to, że tą księgę można interpretować na bardzo różne sposoby. Najbardziej się przyjęła interpretacja alegoryczna, że chodzi tutaj o miłość Boga, oblubieńca i jego ludu, czyli oblubienicy, co też przyjął Kościół, bo już święty Paweł wyraźnie podkreśla, że jakby prawzorem miłości mężczyzny i kobiety jest miłość Chrystusa i Kościoła. Niektórzy posunęli taką interpretację jeszcze dalej i widzą tutaj miłość Boga i ludzkiej duszy. Tą drogą poszedł na przykład święty Jan od Krzyża. Ale na poziomie takim najbardziej dosłownym chodzi tutaj po prostu o pieśń miłosną, weselną, która wysławia właśnie wzajemną miłość dwojga ludzi, miłość mężczyzny i kobiety. Da się więc uzasadnić, że to jest po prostu erotyk, ale nie jakiś tam erotyk, tylko

0: jest oblubienica z Pieśni nad Pieśniami. Już tutaj się pojawia pewna tajemnica, bo nie wiemy do końca, kim jest. Czy jest ubogą pasterką, czy księżniczką. Niektórzy próbowali utożsamiać się z Szunemitką Abiszak albo z córką Faraona, a to dlatego, że autorstwo tej pieśni tradycyjnie przypisuje się królowi Salomonowi. Ale nam na ten moment chyba wystarczy wiedzieć tyle, że ona jest po prostu oblubienicą, ukochaną, zakochaną po uszy i z wzajemnością w swoim oblubieńcu. I już to jest ciekawe, że tak naprawdę to ona tutaj inicjuje cały ten dialog. Jej pierwsze zdanie i w ogóle pierwsze zdanie tej księgi brzmi: niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. Dalej mówi o swojej gorącej tęsknocie za oblubieńcem i niejako wzywa na świadków swoje truchny, córki jerozolimskie. Zresztą już tutaj warto zaznaczyć, że to właśnie ona nie tylko rozpoczyna Pieśń nad Pieśniami, ale też ją kończy. Także pierwsze i ostatnie słowo należą tutaj do kobiety. I poprzez całą tą pieśń będzie się przewijał ten wątek jej tęsknoty, jej pragnienia bliskości i to bardzo fizycznej bliskości z ukochanym. Mówi, że jest wręcz chora z miłości. Ale nie tylko biernie czeka na niego, ale też sama wykazuje inicjatywę i aktywnie go do siebie przyciąga i przyzywa, a nawet sama wyrusza, żeby go szukać i znaleźć. I to ona też go przyjmuje, wpuszcza w siebie, do ogrodu swojego ciała i swojego życia. To ona decyduje, że pozwala mu się zdobyć. Dokładnie opisuje swoim towarzyszkom fizyczne piękno swojego oblubieńca. To ona też wyśpiewuje swój własny hymn o miłości. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzyjednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Może to właśnie ona wypowiada ten hymn, bo mężczyzna stoi jakby na zewnątrz tego żywiołu miłości i życia, a kobieta jest w nim jakby cała zanurzona. Także doświadcza tej tajemnicy w inny, bardziej wewnętrzny i bezpośredni sposób. I dlatego też mężczyzna potrzebuje kobiety, żeby go w ten świat wprowadziła, a jednocześnie przecież ona też potrzebuje jego, żeby móc się w pełni cieszyć życiem. W każdym razie oblubieniec nie pozostaje dłużny wobec swojej oblubienicy. Aż dwa razy w przepiękny, poetycki sposób opisuje jej ciało i wyraża z kolei swoje pragnienie bliskości i zjednoczenia się z nią. I owszem, swoje erotyczne, seksualne pożądanie, które jednak zostało już przemienione przez miłość. Te wszystkie dokładne, chociaż bardzo metaforyczne opisy w księdze, która przypominam jest księgą świętą, a według niektórych nawet najświętszą, mogą się niektórym wydawać gorszące, a nawet bezwstydne, ale przecież właśnie o to tutaj chodzi. Ten wstyd Adama i Ewy, który powstał u nich po tym, jak dali się skusić i przekroczyli Boży zakaz i nagle poczuli, że są nadzy, zostaje tutaj pokonany przez prawdziwą miłość. Tak jak to się dzieje w każdej prawdziwej miłości małżeńskiej, kiedy dwoje stają się jednym ciałem. Bardzo pięknie na ten temat pisze Karol Wojtyła, także polecam. Tak więc całe to doświadczenie grzechu i śmierci zostaje tutaj przezwyciężone przez miłość i przez nadzieję na to, że miłość jest co najmniej tak samo silna jak śmierć. A Jezus, nasz prawdziwy oblubieniec, umierając za nas na krzyżu i zmartwychwstając, pokazał, że miłość jest nawet silniejsza od śmierci. Dalej, oblubieniec porównuje swoją oblubienicę między innymi do zamkniętego ogrodu i do źródła wody, do zdroju życia na środku pustyni. On też jest spragniony jej bliskości, jej miłości, jej intymności i potrzebuje usłyszeć od niej zachętę, żeby podejmować dla niej wysiłek, żeby ją zdobywać. A ona nie szczędzi mu tych zachęt. Także dzięki temu on rzeczywiście staje się zdolny, żeby dla niej biec po górach i przeskakiwać pagórki. A ona z kolei czuje się przez niego rzeczywiście kochana, pożądana i zdobywana. I wie, że jemu może się bezpiecznie, bezgranicznie oddać, powierzyć. I tego właśnie chce i w swojej wolności to wybiera. Wie, że ten skarb, jakim jest ona sama, jej najgłębsza intymność, że ten skarb zostanie przez niego w pełni uszanowany i w jego ręku będzie najbardziej bezpieczny. Wie, że w jego oczach jest rzeczywiście cała piękna i bez skazy, tak jak całe stworzenie, które Bóg widział, że jest bardzo dobre i piękne. Ona dostrzega jego wysiłki i potrafi je docenić, a jednocześnie sama jest i czuje się w całej pełni akceptowana i afirmowana przez niego. Także wczytując się tak bardziej w ten tekst Pieśni nad pieśniami, możemy tutaj dojrzeć całą tą przepiękną dynamikę, jakby taniec tej relacji wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny, tak bardzo zakochanych w sobie nawzajem, że aż świata poza sobą nie widzą. I ta ich wzajemna miłość, również na tym poziomie fizycznym, cielesnym, seksualnym, jest czymś dobrym, wręcz boskim, bo chociaż Bóg jako taki nie pojawia się w tym tekście ani razu, to jednak przez cały czas On jest tam obecny, jakby w tle. Bo w końcu Bóg jest miłością i każda miłość prawdziwa, czyli taka, która jest czymś więcej niż tylko świetnie zamaskowanym egoizmem, pochodzi od Niego i ma do Niego prowadzić. I to On stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. A On sam jest miłością tak wielką, że wystarczy nam tak zupełnie, że w niebie i po zmartwychwstaniu nie będziemy już musieli się żenić ani za mąż wychodzić, bo On sam, jako nasz prawdziwy oblubieniec, będzie wszystkim we wszystkich. I to też możemy wyczytać m.in. z Pieśni nad Pieśniami. Oczywiście bardzo zachęcam do osobistej lektury Pieśni nad Pieśniami, tej najświętszej i najpiękniejszej księgi Starego Testamentu, o ile nie w ogóle całej Biblii. Możemy z niej wziąć dla siebie właśnie to przekonanie, że podział na płeć żeńską i męską jest czymś dobrym i chcianym przez Pana Boga i że cała ta dynamika wzajemnej miłości na każdym poziomie istnienia, również tym fizycznym, biologicznym, jest po pierwsze też dobra i chciana, a po drugie, że właśnie to jest tak naprawdę jedyne słuszne i godne odniesienie wzajemne mężczyzny i kobiety i że cała ta walka płci o dominację nad sobą nawzajem tak naprawdę ostatecznie do niczego dobrego nie prowadzi. Rzecz jasna, w normalnym, codziennym życiu niestety bardzo często zmagamy się z grzechem, słabością, z różnymi swoimi i innych ludzi zranieniami i ograniczeniami i po prostu z naszym egoizmem. Tym egoizmem, który jest nie uzasadnioną troską o siebie, bo ona też jest przecież formą miłości, tylko zaprzeczeniem miłości i zamknięciem się na miłość. Także cały czas tak naprawdę musimy na nowo, wspólnie walczyć, żeby te nasze wzajemne relacje były rzeczywiście piękne, pełne miłości i uczyć się tak patrzeć na siebie nawzajem, jak ci dwoje z Pieśni nad Pieśniami. Właśnie temu mają służyć te wszystkie kościelne obostrzenia i zakazy, które dotyczą spraw małżeńskich, rodzinnych i seksualnych, a które często mogą się nam wydawać bezduszne i bezlitosne, ale jak się tak bardziej przyjrzeć, tak bez uprzedzeń, to okazuje się, że one właśnie chronią to, co jest najcenniejsze i najważniejsze. Ale we wszystkim tym, żeby rzeczywiście dać radę i mieć siły na każdy kolejny krok, potrzebujemy mieć cały czas wzrok utkwiony w Panu Bogu, w naszym prawdziwym oblubieńcu, który tak bardzo nas ukochał, że aż oddał za nas swoje życie na krzyżu i który właśnie krzyż uczynił jakby mistycznym łożem swoich miłosnych zaślubin z ludzkością. To On tak naprawdę ostatecznie zaspokoi każdą naszą i każdą Twoją tęsknotę. I On obiecał, że przyjdzie i zabierze nas do siebie, żebyśmy byli już na zawsze z Nim. Dlatego mamy czuwać i być gotowi, jak mądre panny z przypowieści. A nawet możemy i powinniśmy Go przyzywać, prosić, żeby jak najszybciej przyszedł, jak oblubienica w ostatnim zdaniu Pieśni nad Pieśniami, jak Kościół oblubienica razem z Duchem Świętym na końcu Księgi Apokalipsy. Bo te zaślubiny są już niedługo i warto, żebyśmy się na nie dobrze przygotowali. A najlepszym sposobem na to jest miłość.
1: Kobiety w Biblii. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 21, w którym dzielny szyper Bansby o mały włos nie zaprzepaścił swej 200-funtowej nagrody. Była to bądź co bądź szalona impreza, puścić się w 800-milową podróż na 20-tonowym statku i to jeszcze o tej porze roku. Morza Chińskie są na ogół burzliwe, bo wystawione na groźne podmuchy wiatrów, zwłaszcza w czasie zrównania dnia z nocą, a zaczynał się dopiero listopad. Podróż do Yokohamy przedstawiała niewątpliwie korzyść dla pilota, który opłacony był od dnia. Jednak podjęcie podobnej przeprawy byłoby zbyt ryzykowne. Dobrze, że John Bansby zgodził się popłynąć do Szanghaju, co już było dowodem znacznej odwagi, jeżeli nie zuchwałości. Stary wilk morski wierzył w zalety swej tankadery, która niczym mewa ślizgała się po fali i miał może słuszność. U schyłku dnia tankadera żeglowała po kapryśnych wodach przybrzeżnych Hongkongu i w każdej pozycji, czy to żeglując Bay de Windem, czy też For de Windem, zachowywała się w sposób godny podziwu. Gdy statek wychodził na pełne morze, pan Phyllis zwrócił się do szypra. Chyba nie ma potrzeby wam przypominać, pilocie, że chodzi o jak największy pośpiech. Niech już pana nie polega, odparł John Bansby. Kazałem rozwinąć wszystkie żagle, które przy tym wietrze można postawić. Dodatkowe żagle przytłoczyłyby tylko statek i płynęlibyśmy wolniej. To już wasza sprawa, odrzekł pan Fogg. Liczę na to, że znacie swój fach i mam do was zaufanie. Stojąc na szeroko rozstawionych nogach, wyprostowany i spokojny niczym stary marynarz, Phyllis Fogg bez drgnienia powieki przypatrywał się rozwścieczonemu morzu. Siedząca z tyłu młoda hinduska nie bez wzruszenia wpatrywała się w pociemniały, w zapadającym zmierzchu ocean, który miała przebyć w tym wątłym stateczku. Nad jej głową łopotały płachty żagli, które niby wielkie białe skrzydła niosły ją w dal. Tankadera, gnana wiatrem, zdawała się unosić w powietrzu. Zapadła noc. Sierp księżyca gasł powoli na widnokręgu, pogrążonym w mroku. Ze wschodu ławą nadciągały obłoki i stopniowo zalegały niebo. Szyper kazał zapalić światła pozycyjne, rzecz konieczna na wodach przybrzeżnych, gęsto odwiedzanych przez statki. Zderzenie było więcej niż możliwe, a przy szybkości, jaką szkuner rozwijał, byle zderzenie równałoby się rozbiciu. Fix dumał, stojąc na dziobie. Starał się trzymać na uboczu, przeczuwając w panu Fogu towarzysza niezbyt rozmownego. Poza tym wzdragał się mówić z tym człowiekiem, który mu wyświadczył tyle grzeczności. Myślał, co będzie dalej. Wydawało się rzeczą pewną, że pan Fogg nie zatrzyma się w Yokohamie, ale weźmie pierwszy statek do San Francisco i dotrze do Ameryki, gdzie rozległe przestrzenie zapewnią mu bezkarność i bezpieczeństwo. Plan był aż nadto prosty. Zamiast udać się wprost do Ameryki, jakby uczynił pospolity łotrzyk, Fogg wolał zatoczyć olbrzymie koło, przemierzyć 3/4 globu, wystrychnąć na dudka policję i bezpiecznie wylądować na drugiej półkuli, gdzie będzie mógł w spokoju korzystać z milionów zagrabionych w banku. Ale jakże ma się zachować Fix? Znalazłszy się na ziemi Stanów Zjednoczonych. Czy zaniechać dalszego pościgu? Nie, po stokroć nie. Nie odstąpi tego człowieka ani na krok tak długo, aż otrzyma od lokalnej policji akt wydania przestępcy. To był jego obowiązek i wypełni go do końca. W każdym razie jedna okoliczność jest pomyślna. Obieży świata nie ma przy boku pana Foga, a po zwierzeniach pana Fixa było rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby pan i jego służący nie oglądali się już wzajemnie nigdy. Phyllis Fogg również myślał nieraz o swoim lokaju, który zniknął w tak zagadkowy sposób. Doszedł wreszcie do wniosku, że biedny chłopiec musiał widocznie na skutek jakiegoś nieporozumienia w ostatniej chwili wsiąść na Carnatic. Podzielała to mniemanie pani Auda, z żalem wspominając szlachetnego sługę, któremu tyle zawdzięczała. Niewykluczone tedy, że spotkają się w Yokohamie, a jeżeli Francuz rzeczywiście płynął na Carnaticu, o jego przybyciu nie trudno będzie się dowiedzieć. Około 10:00 wiatr zadał gwałtownie. Zapewne byłoby rozsądniej zrefować żagle, jednak szyper, pilnie przypatrzywszy się niebu, pozostawił je w dotychczasowym stanie. Zresztą tankadera, mając duże zanurzenie, wytrzymywała tę masę płótna doskonale. W wypadku szkwału wszystko było gotowe do natychmiastowego zwinięcia żagli. O północy Phileas Fogg i pani Auda zeszli do kabin. Fix znalazł się w swojej jeszcze wcześniej i wyciągnął się na posłaniu. Pilot i jego ludzie przez całą noc czuwali na pokładzie. Nazajutrz, 8 listopada, o wschodzie słońca, szkuner miał już za sobą przeszło 100 mil. Jak wykazywał rzucany raz po raz log, robiono średnio od 8 do 9 mil na godzinę. Tankadera płynęła pod wszystkimi żaglami i dzięki temu mogła utrzymać maksymalną szybkość. Gdyby wiatr wytrzymał, statek miał wszystkie szanse przyjścia na czas do Szanghaju. W ciągu całego dnia tankadera nie oddalała się zbytnio od brzegów, gdzie prądy były sprzyjające. Niekiedy, gdy horyzont się przejaśniał, widać było po lewej burcie nierówno wykrojone brzegi. Wiatr wiał od lądu, dzięki czemu morze złagodniało, okoliczność szczęśliwa dla szkunera, bo największym wrogiem małych statków jest wysoka fala, która hamuje ich szybkość i, jak mówią marynarze, zabija je. Około południa bryza zelżała i powiał wiatr południowo-wschodni. Pilot kazał postawić topsle, jednak już po 2 godzinach trzeba je było zwinąć, bo wiatr wzmógł się na nowo. Szczęściem pan Fogg i jego młoda towarzyszka byli odporni na morską chorobę. Zajadali z apetytem konserwy i suchary znajdujące się na statku. Zaprosili Fixa, by podzielił z nimi posiłek. Inspektor zaproszenie przyjął, rozumiejąc, że żołądki tak samo jak statki potrzebują balastu. Ale był wściekły. Podróżować na koszt tego człowieka, jeszcze żywić się jego zapasami, uważał za rzecz niezbyt uczciwą. Niemniej jednak dziobnął coś niecoś, ale gdy posiłek się skończył, uważał za wskazane wziąć pana Foga na stronę. Proszę pana, zaczął. Owo proszę pana paliło mu wargi. Musiał panować nad sobą, żeby nie schwycić tego pana za kołnierz. Był pan niezwykle uprzejmy, ofiarując mi przejazd na tym statku. Jednak, choć nie stać mnie na wiele, chciałbym zapłacić swoją część. Nie mówmy o tym, odpowiedział pan Fogg. Ależ tak, zależy mi na tym, żeby... Nie, proszę pana, powtórzył pan Fogg tonem wykluczającym sprzeciw. To jest wliczone w koszty ogólne. Fix skłonił głowę, czując, że robi mu się duszno. Poszedł wyciągnąć się na przednim pokładzie i tego dnia nie wyrzekł już ani słowa. Statek płynął chyżo. John Bunsby był pełen otuchy. Kilkakroć zapewniał pana Fogga, że dotrą do Szanghaju na czas. Pan Fogg odparł z prostotą, że tego właśnie się spodziewa. Zresztą zapał ogarnął całą załogę małego dwumasztowca. Poczciwców nęciła obiecana nagroda. W rezultacie liny drżały od napięcia, zdymały się wszystkie żagle, każdy zwrot był wykonywany z nienaganną zręcznością. Większego mistrzostwa w manewrowaniu nie wykazałaby załoga nawet w czasie regat Królewskiego Jacht Klubu. Wieczorem log wskazywał, że przebyli od Hongkongu 220 mil. Phileas Fogg mógł mieć nadzieję, że w Yokohamie nie odnotuje w swoim rozkładzie najmniejszego opóźnienia. W ten sposób przeciwności, których doznał od czasu opuszczenia Londynu, nie zaważyłyby w ogólnym wyniku na przebiegu podróży. W nocy tankadera weszła do cieśniny Fokien, która oddziela rozległą wyspę Formozę od brzegów chińskich. Nad ranem przecięła zwrotnik raka. Morze w cieśninie burzyło się, pełne wirów na skutek działania przeciwprądów. Statek ciężko pracował. Krótka fala tamowała bieg, ustać na pokładzie było coraz trudniej. Z nastaniem dnia wiatr stał się jeszcze ostrzejszy. Na niebie pojawiły się znaki zapowiadające wichurę. I barometr nie wróżył nic dobrego. W ciągu dnia wielokrotnie podnosił się i opadał. Rtęć skakała kapryśnie. Na południowym wschodzie podnosiły się długie wały wodne, niechybne zwiastuny burzy. Poprzedniego dnia słońce zaszło krwawo wśród fosforycznych pobłysków oceanu. Szyper z natężeniem wpatrywał się w złowróżbne sygnały nieba i żuł w zębach niezrozumiałe słowa. W pewnej chwili, widząc opodal swego pasażera, zwrócił się do niego przytłumionym głosem. — Można panu wyjawić całą prawdę? — Nawet trzeba — odparł pan Phileas. — Co tu ukrywać? — Sztorm idzie. — Z północy czy z południa? — zapytał krótko pan Phileas. — Z południa, niech pan patrzy. — To tajfun. — Dobry i tajfun, jeśli pogna nas we właściwym kierunku. — Ba, jeżeli pan to tak bierze, nie mam już nic do powiedzenia — rzekł pilot. przeczucia go nie omyliły. We wczesnej porze roku tajfun przetoczyłby się, wedle wyrażenia słynnego meteorologa, niby błyszcząca kaskada płomieni elektrycznych. W okresie jesiennego zrównania dnia z nocą należało się obawiać potężnego rozpętania żywiołów. Szyper przedsięwziął wszelkie środki ostrożności. Kazał zwinąć wszystkie żagle i spuścić reje. Zdjęto nawet topstęgi. Luki troskliwie przykryto tak, aby ani jedna kropla wody nie przedostała się do wewnątrz. Postawiono jedynie sztormowy sztafok z mocnego płótna celem chwytania wiatru od tyłu. I tak czekano. John Bunsby nakłaniał swych pasażerów do zejścia pod pokład, ale nie uśmiechało im się wcale tkwić w ciasnym i dusznym pomieszczeniu i tłuc się o ściany statku wstrząsanego burzą. Ani pan Fogg, ani hinduska, ani inspektor nie zgodzili się na opuszczenie pokładu. Około 8:00 spadł siekący deszcz i na statek zwalił się sztorm. Dmuchnął wnikły skrawek żagla i porwał tankadere jak piórko. Trudno sobie wyobrazić siłę wiatru podczas tajfunu. Jego szybkość porównać by można do 4-krotnie spotęgowanej szybkości parowozu idącego pełną parą, a i to jeszcze nie odpowiadałoby rzeczywistości. Przez cały dzień statek ślizgał się po olbrzymiej fali, dorównując jej na szczęście w szybkości. Mknął na północ. Setki razy o włos tylko uniknął zgniecenia przez góry wodne atakujące rufę. Zręczny ruch sterów, dłoni szypra za każdym razem oddalał katastrofę. Na pasażerów spadały co chwila fontanny drobnych kropelek wody, co zresztą przyjmowali ze stoicyzmem. Fix miał ochotę kląć, natomiast pani Auda okazała się nieustraszoną i najzupełniej godną towarzyszką Phileasa Fogga. Nie odrywała od niego oczu, pełna podziwu dla jego zimnej krwi. Rzeczywiście, patrząc nań, można było mniemać, że tajfun był przewidziany w planie jego podróży. Jak dotąd tankadera kierowała się wciąż na północ. Ale pod wieczór, czego zresztą należało się od samego początku obawiać, wiatr obrócił się o 270 stopni i uderzył od północnego zachodu. Fale natarły na tankaderę z boku. Statek zaczął się potężnie chwiać. Morze biło z furią, która mogła przerazić najodważniejszego, zwłaszcza jeśli się nie wiedziało, jak solidnie spojone są części statku. Z nadejściem nocy huragan wzmógł się jeszcze bardziej. John Bunsby poczuł żywy niepokój, widząc zapadające ciemności, a wraz z nimi wzrastającą nawałnicę. Zastanawiał się, czy by nie zaniechać wszystkiego, nawet radził się załogi. Potem podszedł do pana Fogga. Myślę, panie, że byłoby najroztropniej zawinąć do któregoś z portów.
3: Ja też tak myślę, odparł zagadnięty.
2: Tak? Rzekł szyper. Ale do którego?
3: Znam tylko jeden, rzekł spokojnie pan Fogg.
2: To znaczy?
3: Szanghaj.
2: W pierwszej chwili marynarz nie pojął znaczenia tej odpowiedzi. Nie pojął, ile siły i zawziętości w niej się mieści. Potem krzyknął. Tam do licha, wielmożny pan ma rację, a więc do Szanghaju.
3: Odtąd tankadera trzymała niezmiennie kurs na północ.
2: Noc była w istocie straszliwa. Prawdziwy cud, że szkuner nie wywrócił się do góry dnem. Chwilami niewiele do tego brakowało i gdyby nie moc stalowych wiązań, wszystko zostałoby zmiecione z powierzchni pokładu.
3: Pani Auda czuła się zupełnie rozbita, jednak ani jedna skarga nie wyrwała jej się z ust. Wielokrotnie pan Fogg musiał śpieszyć jej na pomoc i osłaniać przed wściekłością fal. Zaczęło świtać. Burza szalała bez przerwy, ale wiatr zmienił się na południowo-wschodni. Zmiana była korzystna i tankadera znowu puściła się

0: Krótkotrwałość burzy była właśnie wynikiem jej wyjątkowej zaciekłości. Wreszcie znużeni pasażerowie mogli wziąć coś do ust i nieco odpocząć. Noc była względnie spokojna. Szyper dał rozkaz postawienia wszystkich żagli. Statek popłynął z wielką szybkością. Nazajutrz o świcie 11 John Bunsby rozpoznał brzeg i oświadczył, że znajdują się w odległości 100 mil od Szanghaju. 100 mil! A należało je przebić w ciągu jednego dnia. Jeszcze tego samego wieczoru pan Fogg musiał stanąć w Szanghaju, jeżeli miał zdążyć na parostatek odpływający do Yokohamy. Gdyby nie burza, która zabrała mu wiele bezcennych godzin, znajdowałby się teraz o niecałe 30 mil od portu. Bryza słabła, a jednocześnie wygładzało się morze. Szkuner znów pokrył się żaglami. Zabielały topsle, grot i fok, woda pieniła się ponad stewą. W południe już tylko 45 mil dzieliło statek od Szanghaju. Za 6 godzin odpływał stamtąd parowiec do Yokohamy. Na pokładzie wzrósł niepokój i podniecenie. Załoga za wszelką cenę chciała zdążyć na czas. Wszystkim prócz pana Phileasa Fogga, rzecz prosta, serca biły żywiej z niecierpliwości. Statek musiałby utrzymać średnią szybkość 9 mil na godzinę, a tymczasem wiatr ustawał coraz wyraźniej. Bryza wiała nierówno, od brzegu niosły się kapryśne podmuchy. Mijały szybko i woda natychmiast wygładzała swoje zmarszczki. Ale statek był lekki jak piórko. Maszty miał wysokie, żagle z cienkiego płótna, zagarniające skwapliwie najmniejszy powiew. W rezultacie, wspomagana prądami, Tankadera znalazła się o godzinie 6 zaledwie o 10 mil od rzeki, nad którą leży Szanghaj, o 12 mil powyżej ujścia. O 7 jeszcze 3 mile dzieliły podróżnych od celu. Wtem siarczyste przekleństwo wyrwało się z ust Johna Bunsby'ego. Jeszcze trochę, a 200-funtowa nagroda wymknie się z jego rąk bezpowrotnie. Obrócił oczy na pana Fogga. Ten stał nieporuszony, choć w tej chwili cały jego majątek wchodził w grę. Podłużny, czarny kształt, zdobny pióropuszem dymu, wychynął w dali na tafle wody. Był to parowiec amerykański, który wychodził z portu o zwykłej godzinie. Przekleństwo! Krzyknął John Bunsby, odpychając z rozpaczą rudel. Sygnały, prędzej! Rzucił krótko pan Fogg. Na przodzie stateczku było małe spiżowe działko. Służyło ono do dawania sygnałów w czasie mgły. W mgnieniu oka działko zostało nabite, aż po sam wylot lufy, ale w chwili, gdy szyper miał przyłożyć ląd do zapału, rozległ się znowu głos pana Fogga. Bandera! Bandera zniżyła się. Był to sygnał rozpaczliwego położenia i można się było spodziewać, że dostrzegłszy go, parowiec amerykański zboczy z kursu i zbliży się do statku. Ognia! Zakomenderował pan Fogg. Huk spiżowego działka rozdarł powietrze.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radiem Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

0: początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
8: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z Wami przez te najbliższe kilkanaście minut podsumowywać, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju, w Poznaniu, w województwie wielkopolskim i w okolicach. Taka pierwsza audycja, pierwsza suma tygodnia w tym okresie wakacyjnym. Wiadomo, w okresie wakacyjnym zawsze trochę mniej informacji, szczególnie jeżeli chodzi o Poznań i okolice, ale myślę, że trochę ważnych rzeczy udało nam się zebrać. Sporo też działo się oczywiście na świecie. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: A informacje ze świata zaczynamy niestety od tego, co w nocy z środy na czwartek działo się w Ukrainie. Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak. Ponad 70 rakiet i około 500 dronów wysłała Rosja, bo oczywiście dużą część z nich Ukrainie udało się przechwycić. W Kijowie zginęło kilkanaście osób, a niecała setka została ranna. Rakiety uderzyły m.in. w bloki mieszkalne. W jednym z nich trzeba było przeprowadzić operację poszukiwawczo-ratowniczą. Kolejny z nich zawalił się, odcinając możliwość ucieczki mieszkańcom wyższych pięter, więc faktycznie te straty były spore. Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko sprecyzował, że łącznie doszło do ataków na ponad 30 miejsc. W związku z tym natężonym atakiem Polska tradycyjnie poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało jednak, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, który w tym czasie przebywał z wizytą w Irlandii, wrócił do kraju niezwłocznie, a uderzeniem odwetowym nazywają z kolei rosyjscy propagandziści ten nocny atak. Ministerstwo Obrony Rosji w specjalnym komunikacie nie wspomniało o zniszczonych budynkach mieszkalnych, ani o zabitych i rannych Ukraińcach. Było za to stwierdzenie, że rosyjskie pociski trafiły w zakłady produkujące uzbrojenie i w lotniska wojskowe. Niezależny portal Meduza napisał, że rosyjska armia od połowy czerwca atakuje ukraińskie obiekty paliwowe, chcąc wywołać podobny kryzys do tego, jaki obserwowany jest od wielu tygodni w samej Rosji. I jeszcze jedna informacja ze świata. Niemiecki federalny prokurator generalny Jens Rommel przedstawił w poniedziałek zarzuty obywatelowi Ukrainy Serhijowi K. w związku z wysadzeniem w powietrze rurociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim w 2022 roku. 49-letni były wojskowy został latem ubiegłego roku aresztowany we Włoszech, kiedy przebywał na wakacjach, i w listopadzie ekstradowany do Niemiec. Według niemieckich mediów Serhij jest oskarżony o kierowanie 7-osobowym zespołem w operacji zniszczenia 3 z 4 gazociągów Nord Stream oraz o atak na cywilną infrastrukturę energetyczną, a także o spowodowanie eksplozji i zniszczenie infrastruktury. Według ustaleń prokuratury 4 lata temu sabotażyści wynajęli jacht Andromeda i z jego pokładu umieścili ładunki na obu nitkach Nord Streamu. Jak dodatkowo twierdzą dziennikarze niemieccy, śledczy dysponują m.in. nagraniami rozmów telefonicznych, w których podejrzany miał obciążyć samego siebie, oraz dowodami zabezpieczonymi w jego telefonie, i najprawdopodobniej to są te ostateczne dowody, które miały pogrążyć podejrzanego. Proces ma odbyć się przed sądem w Hamburgu, gdzie przebywa aresztowany. Ten nie przyznaje się do winy. I przechodzimy już do informacji z kraju. Tutaj, jak już mówiłam w zeszłym tygodniu, w zeszłym wydaniu sumy, tak się też sprawdziło. Ten ubiegły weekend był naprawdę bardzo ciepły, były rekordowe temperatury, był upał. Początek tygodnia jeszcze też. No i niestety poskutkowało to tym, że w całym kraju tak naprawdę bardzo dużo osób utonęło podczas wypoczynku nad wodą, żeby się trochę ochłodzić. W całej Polsce w weekend to były 24 osoby i tutaj podkomisarz Tomasz Markowski z Warmińsko-Mazurskiej Policji, gdzie szczególnie sporo osób utonęło, mówił w TVP Info, że tych przypadków można było uniknąć.
2: Gdyby nie wchodzenie do wody po alkoholu, gdyby nie przecenianie własnych umiejętności i możliwości naszego organizmu i korzystanie z miejsc, które są objęte po prostu nadzorem. W powiecie mrągowskim policjant, który był w czasie wolnym od służby, widząc dramatyczną sytuację, ruszył na ratunek, wydobył mężczyznę, który wcześniej spadł z materaca do wody, no i niestety utonął. Policjant go wydobył na brzeg, zaczął udzielać pomocy, ale niestety na pomoc było za późno. późno. I jak ten młody człowiek pił wcześniej alkohol i w pewnym momencie postanowił wejść do wody i skończyło się tragedią. I to jest ta najczęstsza przyczyna tych najtragiczniejszych skutkach zdarzeń.
1: Dodatkowo warto tu zaznaczyć, że to mężczyźni toną częściej od kobiet, bo jak twierdzi rzecznik Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Marek Frąckowiak, są oni bardziej lekkomyślni.
3: Po pierwsze, mężczyźni więcej spożywają alkoholu. Po drugie, co do zasady, są odważniejsi, a po wypiciu alkoholu ten próg odwagi, jak ja to mówię, nieśmiertelności, bardzo się przesuwa. Pokonują jakieś dystanse, bo planują taką aktywność w wodzie, do której po prostu nie posiadają predyspozycji ani fizycznych, ani umiejętności pływackich.
1: Ratownicy tradycyjnie ostrzegają także przed szokiem termicznym po szybkim wejściu do wody i apelują o korzystanie ze sprawdzonych i strzeżonych kąpielisk. Dla formalności przypomnę, że w Poznaniu takie kąpieliska znajdują się nad jeziorem Rusałka na Strzeszynie i dwa nad jeziorem Kierskim.
0: Suma tygodnia.
1: W informacjach lokalnych również kontynuujemy temat upału i tym razem tego, jak wpłynęło to na kolej, a w poniedziałek Koleje Wielkopolskie musiały odwołać około 70 połączeń. Rzecznik przewoźnika Dariusz Kaszyński tłumaczył, że decyzja wynikała między innymi ze stanu infrastruktury.
4: Objawia się to między innymi wyboczeniami torów, zanikami napięcia w sieci, więc te szlaki kolejowe musiały zostać odciążone. Jak wiemy, po wielkopolskich torach poruszamy się nie tylko my jako Koleje Wielkopolskie, ale również inni przewoźnicy pasażerscy, również przewoźnicy towarowi, to zapotrzebowanie na tę infrastrukturę jest bardzo duże. Żeby ten rozkład jazdy mógł być realizowany w sposób punktualny i bezpieczny, musiał być odwołane.
1: Koleje Wielkopolskie starały się odwołać połączenia na krótkich odcinkach i w godzinach, w których pociągi nie są aż tak obłożone. Na szczęście już we wtorek wszystkie planowane połączenia mogły się odbyć. Dodatkowo tego dnia wieczorem w Poznaniu spadł deszcz, przez co już tak naprawdę od kilku dni, dzisiaj szczególnie, jest znacznie lepiej, znacznie chłodniej niż tydzień temu o tej porze. Przyszli poznańscy lekarze będą mieszkać w lepszych warunkach, a to dlatego, że w tym tygodniu oficjalnie otwarto akademik Uniwersytetu Medycznego Esculap, który przez ostatnie 2 lata przechodził gruntowny remont. W październiku przeprowadzi się tam 500 studentów. Do ich dyspozycji będą pokoje jedno- i dwuosobowe z własną kuchnią oraz łazienką. Do budynku nie powróci jednak kultowy klub Esculap, zamknięty w 2016 roku. Jeśli chodzi o to, kto będzie mieszkał w tym akademiku, no to tutaj pierwszeństwo w przydziale miejsc będą miały osoby, które mieszkały w nim jeszcze przed jego zamknięciem. Przypomnijmy tutaj, że Uniwersytet Medyczny dysponuje jeszcze 4 domami studenckimi, a Esculap będzie teraz najdroższym z nich. Za miejsce w pokoju dwuosobowym studenci zapłacą nieco ponad 1000 zł, a za pokój jednoosobowy 1500 zł. W tym tygodniu podsumowaliśmy także, co działo się w niedzielę w stolicy Wielkopolski, czyli oczywiście obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Prezydent RP Karol Nawrocki, który tego dnia przyjechał do Poznania, zapowiedział, że złoży inicjatywę ustawodawczą, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. W tym tygodniu z dziennikarzami spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk i zapowiedział, że będzie szukał dla tego projektu poparcia w Sejmie.
5: Zacznę oczywiście od poznańskich posłów. Myślę, że wśród poznańskich posłów będę miał samych sojuszników, tak się spodziewam, niezależnie od barw partyjnych tej inicjatywy, a później wyjdziemy z tym dalej. Argumenty są silne, to był pierwszy zryw.
1: Poseł odniósł się także do zarzutów części mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że aula UAM, do której przeniesiono główne obchody, nie była w całości zapełniona. Szymon Szynkowski-Welsenk wyjaśnił, że o ograniczeniu liczby uczestników zdecydowały wspólnie miasto i Służba Ochrony Państwa i taka decyzja ich polegała na tym, że sala może być wypełniona jedynie w 1/3.
5: Rozumiem, że na ostatni moment zmieniano miejsce uroczystości, że to było pewne wyzwanie. Dzieliłem się takimi postrzeżeniami.

0: Ator. Tym razem odbędzie się on pod hasłem To Be Human. Oglądając filmy, widzowie będą się zatem zastanawiać nad człowieczeństwem, nad emocjami i relacjami, ale nie zabraknie również wątku sztucznej inteligencji i tego, jak mądrze z niej korzystać, chociażby w produkcji filmowej. Ważnym elementem festiwalu jest oczywiście konkurs, który otwiera zwycięzcom drogę do ubiegania się o nominację do Oscara. Dzięki temu Poznański Festiwal jest tak naprawdę jednym z najpopularniejszych wydarzeń poświęconych animacji w Europie Środkowo-Wschodniej, a wśród gości, którzy przyjadą do Poznania na te kilka dni, znajdzie się m.in. Tim Allen, Krzysztof Rusinek oraz Maciej Szczerbowski, czyli tegoroczny laureat Oscara za film Dziewczyna, która płakała perłami, a cały festiwal potrwa do 12 lipca. I na koniec pewnie smutna dla wielu informacja o poznańskiej ścieżce w koronach drzew, która pozostaje zamknięta do odwołania. Ekspertyza potwierdziła najgorsze scenariusze zakładane przez pracowników Zakładu Lasów Poznańskich. Popularna atrakcja turystyczna nad Maltą, nieczynna od grudnia ubiegłego roku, stwarza zagrożenie. Konstrukcja została zaatakowana przez grzyby, co negatywnie wpływa na jej stan techniczny i nośność elementów kładki. Dyrektor lasów Łukasz Polakowski zapowiedział, że magistrat chce teraz pociągnąć wykonawcę inwestycji do odpowiedzialności i dochodzić odszkodowania.
1: Zakład Lasów Poznańskich posiada taką wstępną opinię wewnętrzną naszego radcy prawnego, ale będziemy również rozmawiać z radcami Wydziału Prawnego Urzędu Miasta, jakie decyzje będą podejmowane, czy będziemy tutaj kierować jeszcze taki wniosek przedsądowy, czy od razu będzie taki wniosek sądowy.
0: Jeśli ścieżka miałaby wrócić do użytkowania, konieczna byłaby jej praktycznie całkowita odbudowa, można zostawić jedynie fundamenty. Wstępne szacunki wskazują, że koszt takiej modernizacji, takiej naprawy mógłby przekroczyć 8 milionów złotych, czyli tak naprawdę dwukrotnie więcej niż wydano na samą budowę tego obiektu w 2020 roku. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję. Ania Hajduczek pomału odmeldowuje się sprzed mikrofonu Radia Emaus, życząc Wam udanych wakacji, ale tradycyjnie słyszymy się też w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
2: Suma tygodnia.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście. Powiedział Robert Baden-Powell, brytyjski generał, twórca skautingu. Dziś o męskiej służbie, której ideały wywodzą się z harcerstwa. Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra, a gościem jest Leszek Rząsa, leśnik zajmujący się geomatyką w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, członek założyciel struktur ZHR, prowadzący jako instruktor 7. poznańską drużynę harcerską Binduga skupioną w Bractwie Wędrowniczym, pomysłodawca rowerowych pielgrzymek na Jasną Górę, szafarz, od 32 lat mąż, tata 2 synów i 5 córek. No to zaczynamy, cześć Leszku.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Ostatnio oglądałem rozmowę u żurnalisty z Andrzejem Dudą, w której były prezydent powiedział, że harcerstwo ukształtowało go jako człowieka. Powiedz, jaki wpływ na ciebie miało harcerstwo?
2: Pewnie mógłbym to samo powiedzieć. Tak z perspektywy lat, bo to harcerstwo gdzieś tam się zaczęło w wieku pewnie podstawówki, piąta klasa, czwarta, a ciągnęło się, właściwie ciągnie się do dzisiaj, natomiast gdzieś tam aktywnie byłem instruktorem do 20, powiedzmy, drugiego, trzeciego roku życia. To praktycznie ten cały okres był w jakiś sposób związany z harcerstwem. No, chyba najlepszym dowodem jest to, że wspólnie z żoną się poznaliśmy w harcerstwie i ta nasza przyjaźń i miłość i wszystko, co potem dalej, zrodziło się z harcerstwa. Także trudno jakby znaleźć inny dobry powód, że wpływ harcerstwa na moje życie, jak i na nasze całe rodziny, był olbrzymi. To praktycznie od wspomnień, od przyjaźni, a skończywszy na tej wielkiej przyjaźni i miłości życia.
1: Miałem cię o to pytać, czy rzeczywiście poznaliście się, bo to często bywa, że w harcerstwie poznają się ludzie i kojarzą w pary. Jak to było z wami?
2: Tak, no generalnie jeżeli przebywasz w tym samym środowisku, w którym wyznajesz te same zasady, czy te same wartości, no to chyba jest to naturalne, że szukasz tam też późniejszego współmałżonka, żony, męża, także no mnie to nie dziwi, zresztą znam bardzo dużo par małżeńskich, szczęśliwych i to jest naturalne. To nie tylko dotyczy pewnie harcerstwa, ale każdej innej grupy jakiejś społecznej, której ludzie pasjonują się na przykład tymi samymi rzeczami, czy znają właśnie te same wartości lub podobnie reagują na świat i na wyzwania świata.
1: Trochę o tym waszym małżeństwie jeszcze porozmawiamy w kontekście harcerstwa, ale chciałem cię jeszcze zapytać, bo powiedziałeś, że w sumie ile służyłeś, ile to lat, jakbyś miał to zliczyć?
2: Zliczyć harcerstwo?
1: Tak.
2: Myślę, że naście, tak?
1: W kształtach.
2: Ja właśnie mam taki, nie wiem, czy to jest problem, czy nie, ale generalnie jakoś nie przywiązuję zbyt dużej wagi do tego, czy to było 5 lat, 10, od tego roku, czy tamtego. Bardziej dla mnie liczą się te chwile i te zdarzenia i to, co się działo, niż czy to był, nie wiem, 90 rok, czy... Pewne rzeczy pamiętam, tak? Znaczy generalnie do harcerstwa wstąpiłem jeszcze jak mówię, w podstawówce.
1: Powiedziałeś czwarta, piąta klasa.
2: Tak, no tak generalnie się zaczyna. Nie byłem zuchem, więc zaczynałem od harcerstwa. I faktycznie z tych pierwszych lat to właśnie to, o co pytałeś. Ten wielki wpływ to miał mój pierwszy drużynowy na mnie, który był niesamowitym człowiekiem. On nazywał się Michał Ostapowicz i jak byłem pewnie w 7 klasie, zmarł na raka. Natomiast był to tak niesamowity człowiek, że praktycznie tam to grono 5 czy 6 chłopaków ukształtował na wiele lat. Mogę to powiedzieć, bo znamy się do dzisiaj i jakby wspominamy te chwile. Naprawdę tego nie było dużo, bo to były może 2 obozy, kilka spotkań, natomiast faktycznie to pokazuje, jak taki człowiek może mieć wpływ na młodego człowieka.
1: Męski autorytet.
2: Męski autorytet i to taki we wszystkim. To znaczy on był i taki, powiedziałbym, może to tak z perspektywy wieku teraz, ale taki krystaliczny duchowo, ale też na przykład sportowo niesamowity. Ja pamiętam, jak robił wymyki. On był siatkarzem, więc w ogóle to dla nas było coś nieprawdopodobnego. Także no bardzo, bardzo mocno byliśmy w niego zapatrzeni i to myślę, że to działa do dzisiaj, nie?
1: Bo późniejsze twoje aktywności sportowe typu maratony, typu pielgrzymki rowerowe, czy w ogóle jazda rowerowa, to jest jakby trochę pokłosie tego, czy nie?
2: Nie. Ja generalnie, no pewnie nie jestem jakimś tu wyjątkowym, wielu facetów tak robi, czy chłopaków, lubi sport i ja no, w tamtych czasach uwielbiałem, grałem w piłę non-stop, a potem przerzuciłem się trochę na kosza, a rower to właściwie odkąd pamiętam. Odkąd pamiętam rower, to też fajnie, taka śmieszna rzecz, bo jako pierwszy mój rower, zresztą no, pewnie wielu w moich czasach, to był jakaś Ukraina lub jakiś inny taki składaniec. I pamiętam, że bardzo szybko się nauczyłem. Jeździłem tak, że w ogóle nie byłem w stanie dotknąć tam ziemi, tylko tam na tej rurze wisiałem. I pamiętam, pojechałem na zdawanie karty rowerowej na jakieś takie boisko i pamiętam, że wszystkie takie dzieciaki w moim wieku stanęły na takich jakichś bobikach, w składakach, a ja na tym wielkim rowerze pognałem to tak trzy razy, przejechałem i patrzę, mówię, no coś tutaj jest nie tak. Natomiast faktycznie ta pasja taka rowerowa zawsze była. Zawsze lubiłem rower.
1: Do tej pasji rowerowej jeszcze wrócimy. Zresztą podobnie jak do rozmowy o rodzinie. Chciałem cię zapytać o to, czego w praktyce cię nauczyło harcerstwo?
2: Wiesz co, no to jest wiele poziomów, tak? Bo to nie można rozmawiać o jednym poziomie jakiejś tam nauki, bo na każdym etapie życia, w którym jesteś w harcerstwie, czegoś się możesz nauczyć, nie? No jeżeli jesteś harcerzem, no to uczysz się pewnie odwagi. Dla mnie zawsze tam przyroda była nieprawdopodobna, tak? I to chyba też mnie ciągnęło. Ja jestem gdańszczaninem, więc generalnie Kaszuby, tam były miejsca, gdzie wyjeżdżaliśmy. To są tak piękne tereny, że naprawdę ja mogłem wyjeżdżać i być tam non-stop. I w tym momencie się uczysz takiej właśnie i odpowiedzialności, i życia przede wszystkim. Może nawet nie odpowiedzialności na tym etapie, ale życia w grupie, nie? Gdzie w trudnych warunkach, i to do dzisiaj na każdym obozie jest tak, że no zwykle są to takie warunki mało przyjazne. I ci młodzi ludzie muszą się zderzyć z tym, że w takich warunkach muszą sobie poradzić ze sobą i muszą sobie poradzić z osobami, które ich otaczają. I mierzenie się z tym, jak jest ci zimno, czy tam deszcz pada, czy cię boli, no nie jest łatwe czasami.
1: Nie jest to all inclusive.
2: No dokładnie, ale właśnie uczy takiej i pokory, i takiego wewnętrznej siły. To jest niesamowite. Nie? Natomiast potem jak zaczynasz być instruktorem, no to właśnie dochodzą sprawy odpowiedzialności, organizacji, którą faktycznie, jeżeli jesteś dobrym instruktorem, musisz mieć opanowane no perfekt, organizacja takiego obozu, szczególnie w tamtym, znaczy zawsze jest trudna, chyba w tych czasach jest jeszcze trudniejsza, jak słyszę. Natomiast ona wymaga niesamowitego takiego no, skupienia się na tym i no, to robią, to trzeba pamiętać, że to robią ludzie młodzi, którzy nie mają po pierwsze doświadczenia, nie robią tego za pieniądze, z własnej woli, poświęcając swój czas. I to wszystko muszą spiąć jeszcze gdzieś tam w swoim życiu prywatnym i to musi być zrobione perfekcyjnie. Także faktycznie...
1: Czyli to jest taka organizacja sobie harmonogramów codziennych.
2: Jak ja przychodziłem później do pracy, to pewne rzeczy były dla mnie taką oczywistością, nie? No bo jeżeli ktoś zorganizował obóz dla 60 osób, który musi pomyśleć o jedzeniu, o kwatermistrzostwie, o namiotach, o programie, o osobach, o wszystkim, no to potem rozwiązywanie problemów tego typu w życiu no, staje się prostsze. Także no, tutaj ta sytuacja takiego dojrzewania tych osób i takiej właśnie wejścia w życie dorosłe, harcerstwo niesie ze sobą bardzo dużo umiejętności.
1: Powiedziałeś, że nie przywiązujesz wagi do liczb, no ale ja muszę tą jedną datę przywołać. Kościół Świętego Zygmunta w Warszawie, 5 lutego 1989 rok. Wtedy powołano do życia Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ty byłeś wśród 116 instruktorek i instruktorów, którzy się pod tą uchwałą podpisali. Po co powołaliście ZHR, skoro było już ZHP?
2: No to jest dobre pytanie i tak wprost, może wpierw trochę pokręcę. Zacznę od końca. Jakby w Poznaniu, kiedy już tu się przeprowadziłem, poznałem dwie osoby, dwóch instruktorów, braci. Jeden jest świetnym instruktorem ZHP, drugim jest świetnym instruktorem ZHR. I jakby z tej perspektywy, patrząc przez lata, mogę powiedzieć, że obydwaj robili świetną robotę, tak? I harcerstwo w ogóle się opiera na indywidualnościach, na osobach. Jeżeli jest dobry instruktor, to dobra osoba, która potrafi mieć dobry kontakt z dzieciakami, wyobraźnię, I jest mocna też ideowo i jest takim wzorcem, bo nie czarujmy się, o to chodzi w harcerstwie. To czy to będzie ZHP czy ZHR, to naprawdę nie ma znaczenia. I znam bardzo wiele drużyn ZHP, które są świetne, i ZHR, także nie pociągniesz mnie na, nie wiem, jakieś znajdywanie różnic. Aha. Natomiast w tamtych czasach, i pewne są, w tamtych czasach no były takie mocne naciski w ZHP, że nie można wyznawiać wiary, nie można jeździć do kościoła w czasie obozów. No wiadomo, tak? Nie będę do tego wracał. I było to pewne rozdwojenie. Jeżeli ja byłem młodym instruktorem i mówię sobie, no to jest harcerstwo, tak? Mówimy to, co mówimy, myślimy to, co myślimy, a tu zaczynamy kręcić, to coś jest nie w porządku. I z tego powodu no łatwiej było założyć nowy związek, żeby nie stawać właśnie w takich dziwnych konfliktach i przeciwnościach. Zresztą no wtedy te pojawiły się pierwsze te drużyny takie kichamowskie, wcześniej już i to był powód bardzo istotny. Ja znam do dzisiaj taką tezę i to każdy pewnie powtórzy, że można było ten ZHP zmieniać od środka. No pytanie, ile energii na to się dałoby, znaczy trzeba było przeznaczyć i czy to by się udało, tak?
1: Jak skuteczne by to było? No
2: tak, właśnie, tak. Właśnie. To jest problem, który do dzisiaj można by rozwiązać. Ale jeszcze raz, broń Boże, nie rozróżniam, w sensie nie mówię, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Naprawdę to wszystko zależy od tych osób, które tam się znajdą.
1: Binduga.
2: Tak.
1: Byłeś tam instruktorem. Siódma poznańska drużyna harcerska, Binduga właśnie się nazywa, w Bractwie Wędrowniczym. Tak sobie wyczytałem, że na początku to wszystko funkcjonowało w ramach KIK-u.
2: No, doskonale jesteś przygotowany. O tym nie rozmawialiśmy.
1: Spoglądasz dziś na to, czym była ta Binduga?
2: No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa historia. Dla mnie oczywiście, no każdy ma swoją historię, natomiast ja trafiłem do Poznania zupełnie gdzieś tam z Gdańska i po prostu poszedłem do ojców karmelitów, bo taki dostałem jakiś tam namiar i spotkałem się wtedy z ojcem, zdaje się Zdzisławem, o ile pamiętam, który był wtedy duszpasterzem, i pytał, gdzie mógłbym zacząć służbę. Ja byłem młodym instruktorem, ZHR powstał, tak, to był 89 rok. No i mówi, no tutaj jest takie Bractwo Wędrownicze i zaproszono mnie na spotkanie, i tak pamiętam, moi teraz już przyjaciele z żonami badali

0: z tą drużyną. To były dwie drużyny na początku, takie bratnie. Była Binduga męska i Watra żeńska. No i tak, tak jakby chyba najlepiej podsumować to, jak fajnie było, jaki był efekt i co się tam działo, to to, że Bractwo Wędrownicze istnieje do dzisiaj. Z tych dwóch drużyn powstało...
1: 16, dobrze widziałem?
0: Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy to tak bym policzył, ale jakby z duchami policzyć, to myślę, że trudno to już chyba zliczyć. Myślę, że kilkadziesiąt, bliżej pewnie 30 z duchami, nie, tak jak powiedziałem.
1: Nie, no z duchów nie liczyłem.
0: To no właśnie, to nie, a duchów jest bardzo dużo. I to cały czas pączkuje i zawsze mnie zastanawiało, jaki jest sekret tym, nie? Że jeżeli wiesz, masz tutaj środowiska poznańskie, bardzo mocne niektóre były, które no oczywiście też były świetne, ale takiego rozwoju jak bractwa nie znam.
1: Znaczy, no jaki jest sekret?
0: Przyjaźń. Przyjaźń. Oprócz tego, że to było harcerstwo i my faktycznie weszliśmy w struktury ZHR-u, to całe to środowisko było oparte o rodziny, które szczególnie na początku, potem oczywiście przy rozroście to już nie były takie bliskie kontakty, ale te pierwsze grupy, które tam się pojawiły, to były po prostu, to byli przyjaciele z rodzin, które się znają i w ten sposób był nabór. To nie był nabór.
1: Poczekaj, Leszku, czy ja dobrze rozumiem, że na przykład instruktorem mógł być ojciec, a uczestnikami synowie?
0: Nie, to nie o to chodzi. Nie. Chodzi o to, że mój ojciec, znaczy akurat mój nie, bo ja byłem z Gdańska, ale tak tu jeden mój harcerz miał ojca, który znał drugiego ojca, byli na przykład w Kikła albo gdzieś tam się znali, no i ci chłopacy też wspólnie spędzali czas i mówią, no to może zrobimy paczkę, nie? Może do tego harcerstwa, tak? I ta właśnie taka mieszanka tego harcerstwa i tej puszczańskości plus właśnie jednak ta chęć tego, że przebywasz w gronie ludzi, z którymi lubisz przebywać, no spowodowała to, że do dzisiaj no faktycznie drzwiami i oknami walą kolejne pokolenia harcerzy i harcerek. To jest niesamowite, nie?
1: Czy te przyjaźnie z Bindugi wciąż trwają?
0: No tak. To jest niesamowite, bo właściwie najbliższy mój przyjaciel to właśnie z Bindugi i myślę, że to takie najsilniejsze korzenie. Poza tym też ci, którzy mnie wciągali, są do dzisiaj moimi przyjaciółmi. Rodzinnie się trzymamy. Także no, to faktycznie, tak jak powiedziałeś na samym początku, każdy ma swoją drogę, każdy ma jakieś środowisko. Natomiast harcerstwo jest takim specyficznym środowiskiem, gdzie ktoś tam, kto nie w tym nie był lub na innym poziomie był, w sensie inaczej tego doświadczył, no to powiem, no dobra, pojechałem gdzieś na obóz, coś tam przeżyłem. Natomiast no można wejść na taką sytuację, gdzie to jest po prostu jakaś twoja grupa ludzi, z którymi się po prostu kumplujesz, tak? Z którymi chcesz całe życie jakoś tam mieć wspólne miejsca i kontakty.
1: Harcerstwo może dać ci przyjaźń, a może dać ci też małżonkę.
0: No, to już wspomniałem na początku.
1: No właśnie.
0: To w ogóle tak, nie wiem, bo pewnie wysłucha moja małżonka tego, co powiem, ale to tak, te początki były bardzo trudne, bo w ZKR-ze są piony. To też jest taka różnica trochę niż ZKP, gdzie mamy pion żeński i męski. Jeździ się osobno na obozy i takie, jak prowadziliśmy, Danusia prowadziła drużynę żeńską, ja męską i było ważne, żebyśmy byli daleko od siebie na tych obozach, żeby tam było 400 metrów, 500. No i właśnie im dalej byliśmy, tym właśnie jakoś tak to nasze...
1: Przyciąganie
0: było coraz większe. Także to tak się zaczęło.
1: Czyli dwójka instruktorów połączyła się chemią.
0: Tak, ale to mówię, to później mówię, jeszcze kilka małżeństw też podobnie i te osoby, które były po nas prowadziły i zresztą dużo lepszą robotę pewnie robiły. To też jest piękne właśnie, jak patrzysz na to, jak to rośnie. Nie? To właśnie tak, jak myślę o tych latach, to jest chyba taki największy sukces, bo nie to, co się samemu zrobiło, bo to ja nigdy tam nie dodaję sobie, tak? Byłem jednym z wielu taką układanką tego całego procesu. Natomiast no, jak widzisz, że po latach, no byłem na obozie teraz swojego syna, i widzę chłopaków, którzy gdzieś tam wiedzą, że kiedyś byłem, ale tam specjalnie jakoś o tym nie gadamy. No to serce rośnie, nie? Że widzę te same.

0: osoby, znaczy osoby, które to samo robią po iluś latach, poświęcając swój czas, ale widzę, że też robią to, bo potrzebują tego serca, tak? Bo oni chcą po prostu być też w tej grupie.
1: Czy nie dla, z potrzeby serca?
0: Z potrzeby serca i dla innych, i dla siebie. Znaczy myślę, że tutaj trzeba też mocno to podkreślić i też warto to powiedzieć, że to jest jakieś swoje słowo poświęcenie, ale to jest wyjście poza swoją, swoją strefę komfortu, gdzie, no, broń Boże, nie chcę mówić, że niektórzy ją tu sobie zamykają, ale trochę tak jest, że wiele osób w dzisiejszych czasach patrzy na tą taką strefę komfortu. Ja mam tyle i jest dobrze, tak? Natomiast tutaj musisz poświęcić, nie? Musisz na przykład poświęcić studia w jakiś stopniu, że będziesz egzaminy zdawał na jesień, nie będziesz najlepszym studentem, nie pojedziesz zarabiać, nie pojedziesz z kumplami na wyjazd. Jakiś jest, jest to w pewien, i też w pewien, i jakoś tam materialnie, i finansowo materialnie, ale też czasowo jest to pewien wkład, który wkładasz, no ale też nie czarujmy się. To nie jest mordęga, tak? To generalnie też daje właśnie tę esencję życia, taką, którą pewnie każdy z nas by chciał mieć, po prostu mieć czerpać radość i być docenionym i zauważonym i cieszyć się z tego, co się robi.
1: Postawimy tu kropkę. Mm-hmm. Zaprosimy na utwór muzyczny. Wybrałem Acid and Forest zespołu Klenet z płyty Legend kapitalnego seriala Robin Hood. Wracamy do rozmowy z Leszkiem Rząsą, leśnikiem, członkiem, założycielem ZHR, mężem, tatą siedmiorga dzieci. Zostańcie z nami.

0: Dobry wieczór po przerwie. Kłaniam się z tej strony Michał Bondyra. Słuchacie Męskim Okiem. Przypomnę, że moim gościem jest dziś Leszek Rząsa, leśnik zajmujący się geomatyką w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, członek założyciel struktur ZHR, pomysłodawca rowerowych pielgrzymek na Jasną Górę, szafarz, od 32 lat mąż, tata dwóch synów i pięciu córek. Witamy ponownie wspólnie słuchaczy.
1: Witam serdecznie.
0: Zawód, który wykonujesz, a więc leśnika, to pokłosie trochę tego harcerskiego stylu życia, harcerskich ideałów?
1: Pewnie tak, aczkolwiek to tak dawno było. Ja po prostu, no tak jak wspomniałem wcześniej, ta przyroda bardzo mocno na mnie działa. Znaczy generalnie takie sytuacje, że gdzieś tam pojadę, zobaczę jakiś ładny widok, to jest dla mnie miód na serce. Myślę, że Pan Bóg to tak stworzył pięknie i przez to też do nas przemawia.
0: I czyli masz trochę duszę romantyka?
1: Pewnie tak. I gdzieś to od samego początku we mnie się działo. Tak jak wspomniałem, polecam wszystkim Kaszuby i to jest region, który naprawdę, nie wiem czy jest odkryty do końca czy nie, bo dawno tam nie byłem, ale za tamtych czasów to były piękne miejsca, gdzie nikogo prawie nie było. Jezioro za jeziorem, tam jest najwięcej jezior w Polsce. I no gdzieś od tego się zaczęło, tak? Tam się włóczyłem po tych lasach, a potem pomyślałem, może to leśnictwo będzie dobre. Nie jestem z rodziny leśnej, natomiast myślę, że no dobrze, że wybrałem to leśnictwo.
0: Geomatyka, to tak sobie zajrzałem, żeby to Państwo zilustrować, chyba taka geoinformatyka inaczej trochę, tak?
1: To tak,
0: mówię?
1: Tak.
0: Ty tworzysz mapy, analizujesz, zbierasz dane, robisz pomiary.
1: Tak, generalnie tak.
0: Poza tą romantycznym pierwiastkiem miłośnika przyrody, no trochę pewnie ten taki sznyt harcerski, gdzie trzeba z mapą iść, trzeba gdzieś dojść, trzeba coś zrobić, został w tym wszystkim.
1: Nie.
0: Nie.
1: nie trafiłeś.
0: Wszystko walnęło.
1: No właśnie, bo jak się ktoś o tej geomatyce, to jest generalnie jednak taka praca biurowa. W dużej mierze, tak, ja nie chodzę. Znaczy pewnie też, tak, od czasu do czasu trzeba w teren pojechać. Natomiast bardziej chodzi o tworzenie tych map, konserwowanie, aktualizowanie, tworzenie nowych baz, takie rzeczy, tak? Czyli takie trochę więcej.
0: Ile razy w tygodniu jako leśnik jesteś w lesie?
1: No dobre pytanie, mogę nie odpowiadać?
0: Nie.
1: Dobra, to nie odpowiem.
0: Powiedz.
1: Jako leśnik niewiele, powiem niewiele. Tak no właśnie, no to właśnie przekazałem i mówię, że koniec końców to jest za biurkiem, aczkolwiek no bardzo to lubię, tak? Jest to taka dziedzina dosyć pasjonująca, kiedyś to się powoli rozkręcało, teraz to właściwie gdzie się nie ruszymy, to mamy mapę, tak? Każdy z nas jeździ na Google'ach, gdzieś tam w internecie.
0: Ale to szlaki mapę. Na przykład też są to jest twoja macha, że szlaki na przykład leśne
1: my mamy swoje dane, złe słowo, swoje dane, mamy dane, które po prostu lasy produkują, konserwują, jak wiele też instytucji i faktycznie w lasach, lasy były jedną z pierwszych instytucji, która wprowadzała mapy wektorowe, bo od tego się zaczęło. I faktycznie zbiór danych mamy olbrzymi, tak? No i trzeba było się tym zająć. A ja miałem zawsze taki ciąg trochę do komputerów, do jakichś baz danych, do analizowania, więc przyuczyłem się trochę do tego i myślę, że całkiem fajnie
0: jest
1: to
0: ci
1: wychodzi.
0: Tam dobrze. Tak. No dobrze, trochę z uśmiechem uciekłeś od tego, co chciałem cię zapytać. Ile razy jesteś w ciągu tygodnia w lesie? To inaczej sformułuję to pytanie. Jak często zdarza ci się zabierać do lasu rodziny?
1: No wiesz, chodzisz na trudne tematy, bo tutaj musimy zacząć chyba poruszyć też rodzinę, w którym momencie jesteśmy mojej rodziny, tak? Gdzie, na jakim etapie może, tak?
0: Siedmioro dzieci,
1: natomiast no ja już jestem osobą, że tak powiem, z doświadczeniem i część dzieci już z nami nie mieszka, a ci, którzy mieszkają, no to już
0: nastolatki
1: mają,
0: już.
1: No, grube nastolatki, w sensie wiek już spory, tak? Bo to już 14-15 lat chłopacy. Córka, która jeszcze jedna mieszka, to jest 20 lat, więc reszta jest starsza, już założyły dziewczyny, bo to są dziewczyny rodziny lub już mieszkają same, więc trochę to inaczej wygląda, tak? To z perspektywy osoby takiej jak ja, czy takiego naszego etapu, tak jak my, z żoną, to zupełnie inaczej ta funkcjonujemy jak rodzina. To jest bardzo też ciekawy temat.
0: Ale teraz, a wcześniej na przykład zdarzało się
1: to? Wcześniej to jest zupełnie inna sytuacja, nie? No bo jeżeli pytasz o wcześniej, to faktycznie pamiętam, że bardzo dbaliśmy o to, żeby spędzać czas. Szczególnie tutaj moja kochana żona bardzo mocno zawsze pilnowała i ja też zresztą, żeby nawet jeżeli nie było pieniędzy, bo tak jak już wspomniałeś, czy jeszcze nie, że mamy 7 dzieci, to nie było łatwe, żeby zorganizować jakiś wyjazd. To nawet po najmniejszych linii oporu, najmniejszych kosztach, znowu harcerstwo się bardzo przydaje, tak? Bo wiesz, że można coś zrobić niekoniecznie jadąc, wiesz...
0: Nisko budżetowo. Super,
1: dokładnie. I to też ma całkiem duży urok. No to baliśmy o to, tak? I też potem już jak dzieciaki znajomych podrosły, no to to właśnie znowu to harcerstwo wróciło, czy te przyjaźnie, gdzie faktycznie często robiliśmy jakieś wyjazdy, czy robimy do dzisiaj wspólnie. Co jest po prostu fajne i dla nas, bo my się widzimy, i dla naszych dzieciaków.
0: A to jest takie biwakowanie w lesie na przykład z namiotami?
1: Nie, to tu właśnie jest kilka takich sposobów spędzania czasu. Generalnie jeden z moich przyjaciół organizuje co roku wyjścia w góry i to jest bardzo fajne, bo po prostu albo w weekend majowy, albo ten dłuższy Bożym Ciałem wybieramy jakieś góry, czy wybieraliśmy, bo to też powoli się kończy, po prostu na inny etap życia wchodzimy i po prostu z grupą, nie wiem, 15 dzieciaków w kilka rodzin szliśmy 3 dni, 4 po górach i to były całkiem spore wyprawy, tak? Pamiętam jedną, gdzie dzieci naprawdę miały niektóre po kilka, no może trochę więcej, tak? 10-11 lat i ze Szrenicy, tak, szliśmy na Śnieżkę, ale z dołu do góry tam, także to trochę tak było, nie? Tak, zaczęliśmy o 8 czy 9, skończyliśmy tam o 18 i te dzieciaki doszły, tak? To jest kwestia towarzystwa, co też bardzo pomaga, jak się chodzi. Zresztą dzieci mają bardzo dużo siły, mówię, kwestia przekonania, że to warto. Także te takie wspólne wyjazdy zawsze były. Albo samemu jechaliśmy, albo wspólnie właśnie ze znajomymi. Ostatnio właśnie na rowery, już góry się skończyły trochę, no to na rowery pojechaliśmy wokół Zalewu Szczecińskiego. W tym roku na łódki pojechaliśmy, więc to zawsze się coś tam dzieje.
0: Żona instruktor, mąż instruktor, to jak to piętno odcisnęło na dzieciach ten taki etos ZHR-u wychowania? Bo to, że macie spójny pogląd na wychowanie, to już jest oczywiste, bo wywodzi się z tego samego środowiska. Co prawda wiadomo, że różnie podchodzi żona i mąż, tak? Ale gdzieś tam te główne zasady, te fundamenty są takie same. Wartości i sposób wychowania, ale no właśnie, w jaki sposób to harcerstwo i te wasze lata jako instruktorów wpłynęły na wychowanie waszych dzieci?
1: No chyba bardzo wprost, tak, gdzie po prostu wszystkie nasze dzieci praktycznie były w tych drużynach, które zakładaliśmy, dłużej lub krócej, natomiast każde taką przygodę przeżyło. W tej chwili jeszcze Tadziu został w drużynie, a Paweł jest taki już wędrowniczej drużynie. Bardzo się cieszę z tego, bo naprawdę to są trudne tematy, wędrownicze drużyny, a widzę, że jednak się pojawiają takie jaskółki, że to może działać i że to znowu zależy od osoby, która się tym zajmie. A Natalia jest instruktorką, prowadzi zuchy, także jeszcze trochę tego harcerstwa zostało na kilka lat.
0: Czy dziewczyny, które już założyły rodziny, mają swoje rodziny, trochę dobierały sobie mężów pod kątem etosu rycerskiego, który jest w harcerstwie.
1: A, myślałem, że pytasz o harcerstwo.
0: Nie skończyłem jeszcze.
1: Oczywiście, że etos. Każdy z zięciów jest rycerski, bardzo.
0: Przeszedł szkołę teścia.
1: Pozdrawiam wspaniałych moich zięciów, naprawdę. Nie, no zupełnie serio. Wiesz co, trudne pytania zadajesz, tak? Bo po pierwsze ja nie jestem nimi, natomiast no cieszę się, że miały tę swoją przygodę. Każdy to na swój sposób przeżywa. Jedni to bardziej lubią, drudzy mniej. To nie jest tak, że trzeba być harcerzem. Nie każdy lubi siedzieć w krzakach i tam moknąć na przykład. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, no, pewne rzeczy, pewne wartości gdzieś tam się przewijają i pewnie można coś tam, każdy coś dla siebie z tego zaczerpnąć.
0: W ZHR-ze jednym z takich ideałów jest to, żeby angażować się publicznie. Ja wiem, że w twojej rodzinie nie tylko ty się angażujesz publicznie, czytaj w parafii, bo jesteś szefarzem, ale też angażują się albo angażowały się twoje dzieci.
1: Pewnie pytasz, co robiły w parafii na przykład lub gdzieś indziej.
0: Co robią, tak.
1: Tak, robią. Tak. Wiesz co, no to jest tak, że znowu przyjmujesz, dostajesz coś od życia, przyjmujesz pewne też wartości, przyjmujesz lub nie. To czy ktoś, na przykład tak jak dziewczyny śpiewały w chórze, czy to wynikało z tego, że były w harcerstwie? Nie wiem. No chyba nie. Nie mam pojęcia, co by się stało, gdybyśmy nie byli, tak? Świetny mamy chór prowadzony tu przez kilka osób, szczególnie przez panią Ewę i zawsze to był na wysokim poziomie. Natomiast akurat dziewczyny wszystkie przeszły, poza jedną, przez szkoły muzyczne, ale ta jedna też zdawała do szkoły muzycznej i zdała, więc też ma wielki talent. Zresztą chłopacy też, więc no może to tak bardziej, że ten chór gdzieś tam się przewinął. Natomiast no potem każdy ma też jakieś swoje życie, nie? Jeżeli jest się w szkole muzycznej, to naprawdę czasami zajęcia są do 20, chóry są dwa razy w tygodniu albo trzy i uczestnictwo jeszcze na przykład w kolejnym chórze jest trudne, nie? Także trzeba coś wybierać już później.
0: Powiedziałeś o tym, że ten rower był od zawsze u ciebie. Skąd ten pomysł na rowerowe pielgrzymki na Jasną Górę?
1: Kiedyś to próbowałem przeanalizować i to wyniknęło chyba, wiesz co, z braku czasu. To trochę tak wygląda, tak? Jeżeli masz siódemkę dzieci, no pewnie była piątka, czwórka, tak? Małych, bo gdzieś tam zaczynałem, to chyba była czwórka. No to za bardzo nie chcesz zostawiać tej żony samej, tak? No bo, nie pojedziesz na rowerze z czwórką, na przykład dwójką niemowlaków i tam... No więc szukałem takiej wersji, której nie pójdę tydzień na pielgrzymkę czy dwa, tylko po prostu zrobię tak najszybciej, tak? I ten rower gdzieś tam mi się napatoczył. Akurat kupiłem nowy rower, chyba mój pierwszy i ostatni. I mówię sobie, no to dwa dni, nie? No to super, nie? Wyjadę w sobotę rano, w niedzielę wieczorem będę w domu. No i to tak się zaczęło, nie? Także po prostu wyniknęło to faktycznie.
0: Dwa dni to ile kilometrów?
1: To jest, zależy jaką trasą. Te moje pierwsze trasy były bardzo trudne, bo to było 30 kilometrów pierwsze trasy, ale one też wynikały ze szlaku, powiedzmy takiego, gdzie mogłem się jedno miejsce zatrzymać. Po prostu nie analizowałem tej trasy za bardzo wtedy. I dwa dni to nie są żadne wyniki, nie? To jak dzisiaj patrzymy na tych młodych ludzi, którzy jeżdżą i też nie tylko, i którzy trenują, to jest w ogóle pikuś, tak? Wsiąść na rower i przejechać te 160 kilometrów. Znam tacy, którzy przejeżdżają spokojnie te 300, nie? Też robili. Natomiast no tutaj, jak już dochodzimy pewnie do pielgrzymki, no to jest zawsze ten taki balans na rowerze między wydarzeniem sportowym a pielgrzymką, tak, a duchowym. I tutaj, no jest to trudniejsze. Może ktoś ma jakieś sposoby, natomiast dla mnie to zawsze było trudniejsze, no bo chociażby, wiesz, jedziesz na rowerze, konferencję, trudno prowadzić, nie? No nawet jeżeli wymyślisz jakiś system tam nagłośnienia, no to jeden będzie 3 kilometry z przodu, drugi z tyłu. Nie jest to łatwe. Także faktycznie jakby ten wymiar duchowy, tak, gdzie prowadzić tą modlitwę, czy jakieś rozważania, no msze zawsze są, ale no to trzeba zorganizować w tym czasie przerw, tak, które są dosyć krótkie, albo wieczorem, albo rano, nie? Także tutaj troszeczkę inaczej na pielgrzymkach rowerowych, ale można. To nie jest łatwe, ale faktycznie jedzie się tam z intencjami i to każdy już tam sobie w swoim sercu przeżywa tę jakąś więź z Bogiem.
0: Ile tych pielgrzymek już się odbyło?
1: Jak powiedziałem ci, nie jestem dobry w liczbach. Tam dwie czy trzy pielgrzymki temu ogłosiłem, że 20, że to było 20, ale chyba na jedno nie pojechałem. Raz miałem jakąś tam nogę, tam kosza grałem i sobie coś tam zrobiłem, ale tak koło 2000 któryś rok, tam drugi, trzeci, jakoś tak. Także no to się fajnie zaczynało. No pierw jechałem sam, potem właśnie kolega harcerz mówi, dobra, pojadę z tobą, później drugi, później było nas sześciu, później siedmiu, później się grupa rozrosła i tak sobie po prostu jeździliśmy, nie? Wiele lat po prostu. A teraz Teraz bardzo mocno zmieniło się, bo mamy wspaniałego duszpasterza, który też się w to zaangażował, księdza Artura z naszej parafii.
0: Pozdrawiamy księdza Artura.
1: Pozdrawiamy bardzo mocno, który już właśnie chyba dzisiaj pedałuje, bo dzisiaj jadą. Ja w tym roku pierwszy raz nie jadę na pielgrzymkę.
0: Łączyłem się, są w pociągu.
1: Także on jedzie dzisiaj już i oni jadą. Ta grupa jedzie dużo dalej, bo jedzie chyba z Koszalina, ile pamiętam, do Łagiewnik. Także tutaj pewnie warto byłoby powiedzieć kilka słów właśnie o tej opiece duszpasterskiej. Tu pielgrzymki czy te wyjazdy, zdarzało się, że nie było nikogo, tak nie, w sensie księdza. I to faktycznie jest dużo trudniej jakby mobilizować się do tego, żeby właśnie odprawiać brewiarz, czy w ogóle mieć ten wymiar duchowy. I myślę, że tutaj warto też powiedzieć, z moich doświadczeń, że fajnie byłoby i namawiam bardzo księży, młodych szczególnie, do tego, żeby się nie bać wchodzić w takie grupy. Ludzi, którzy potrzebują księdza na taki na przykład wyjazd, tak? Oczywiście to nie musi być wyjazd rowerowy, to może być każda inna forma gdzieś tam spędzania czasu, ale myślę, że to są takie najlepsze miejsca, gdzie można po prostu to swoje powołanie realizować i myślę, że tutaj potrzeba takiej po prostu odwagi, nie? Ja naprawdę spotkałem kilku księży w życiu, którzy taką odwagę mieli. I wracając do tego harcerstwa, to właśnie w Poznaniu już świętej pamięci Krzysztof Antoń był takim naszym duszpasterzem. Niesamowity ksiądz, niesamowity człowiek. Zresztą później, jak się gdzieś tam rozeszły nasze drogi, to gdzieś tam spotykaliśmy się, śledziłem jego życie, to wszędzie wchodził tak samo z wielką radością i był po prostu niesamowitym też człowiekiem dla parafian na przykład, których gdzieś tam miał. Także takich księży się kilku pojawiło i właśnie jeżeli miałbym coś tutaj takiego ciekawego przekazać, że tak powiem, opowieścią o sobie, czy o tym, co robiłem, czy co robiliśmy, to właśnie wydaje się, że to jest bardzo istotne, tak? Bo czasami jest taka chyba obawa, że gdzieś się wejdzie w jakieś środowisko, a naprawdę nam świeckim potrzeba jest tego, żeby może ksiądz wyszedł po prostu trochę poza znowu strefę komfortu swoją, troszkę dalej. Tak trochę myślę o Janie Pawle II, tak? Jakby on nie jeździł z tą młodzieżą gdzieś tam na te kajaki, tak? To też byłoby pewnie inaczej, nie? Także to bardzo się przydaje i tutaj dzięki księdzu Arturowi od tych kilku ostatnich lat naprawdę zupełnie inaczej to wygląda. Też zawsze o tym marzyłem, żeby pielgrzymka się przerodziła nie tylko w to takie towarzystwo kolegów z jednej adoracji, czy tam przyjaciół, czy trochę dalej, ale też parafialna się trochę zrobiła i Artur tak to trochę przeniósł też na parafię.
0: Ile razy byłeś na tej pielgrzymce z synami albo z córkami?
1: Też nie powiedziałem na samym początku. Byłeś. Tak, wszyscy.
0: W sensie nie że raz, ale więcej razy.
1: Poza jedną chyba córką wszyscy przejechali. Mhm. Z synami jeździłem jeszcze niedawno, gdybym w tym roku pojechał, też byśmy pojechali, także zawsze ktoś tam był, tak? Raz jedna, raz dwie, później ktoś. To było naturalne, tak? To nie było też jakieś tam specjalnie zmuszanie. Ja myślę, że to nie tylko moi synowie czy córki, ale dla każdej osoby takiej młodej takie wyzwanie, że teraz się przejadę, zobaczę, czy dam radę. Jest taki
0: czy bardziej
1: dobrym.
0: Pokażę ojcu, że jestem lepszy?
1: Nie. To ja nie mam złudzeń. Ja się cieszę. Im bardziej dzieciaki będą lepsze, tym ja będę bardziej szczęśliwy.
0: Zapytam cię o też taką niezwykłą wyprawę rowerową, bo mówiliśmy sobie tutaj przed wejściem na antenę o tej waszej wyprawie rowerowej do Włoch.
1: Tak, ja to jest, jak wszedłem, to mówiłem, że muszę sobie napisać pozytywnie, więc o tej wyprawie powiem pozytywnie. Rozmawiałem z Natalią i ona cały czas powtarza, że to była jedna z najlepszych podróży jej życia.
0: Natalia to najmłodsza córka?
1: Tak, ale to już 20 lat, nie? Także, trzymam się tego.
0: Ile ona miała lat wtedy?
1: No to wiesz co, 4 lata temu było chyba 16, 17 gdzieś, znowu nie chcę wchodzić w cyfry, tak zaraz chyba przed pandemią to był ostatni rok. I generalnie to był pomysł taki, że ja zawsze chciałem się sam wyrwać. Gdzieś tam w głowie mi chodziło, jeszcze raz, ja nie jestem jakimś wielkim kolarzem, czy nie, po prostu to mówię, może jest to w moim zasięgu, ale w pewnym momencie się ucieszyłem, bo jedna córka powiedziała, że chciałaby jechać, druga powiedziała, że chciałaby jechać i super, więc mówię, no okej, jedziemy razem. Natomiast problem powstał taki, że no tam znowu harcerstwo się pojawiło, bo właśnie Natalia już miała zuchy, musiała prowadzić zuchy, więc ona już musiała na koniec się w lipca być, a druga córka miała jakieś jeszcze egzaminy, więc dopiero lipiec, początek. Więc wyszło nam, że do Włoch jedziemy w środku lipca. I pomyślałem sobie, że to nie jest dobry pomysł. Ale daliśmy radę, tylko że żeby dojechać do Rzymu, stwierdziliśmy, że najlepiej, żeby osiągnąć sukces, było pojechanie pierwszym autobusem do Rzymu i dojechaliśmy, a potem wracaliśmy, więc odwróciliśmy tam pierwszą.
0: 2000, tak? Kilometrów?
1: Tak, ale nie dojechaliśmy, nie? Także gorąco nas zamęczyło, ale faktycznie rok był taki, że, no ja pamiętam, 45-50 stopni mieliśmy.
0: Wiesz, to jest czas, kiedy Rzymianie uciekają z Włoch.
1: No i to 4 rano, żeby w ogóle wyruszyć, żeby w ogóle jechać, tak? 4 rano pobudka do 12 max, nie? Bo potem to już po prostu no, piekło, nie? To,
0: a tylko, tylko ze swoimi dziewczynami jechałeś? Czy
1: tak,
0: chłopacy
1: tak,
0: też grali?
1: Tak, tak. Nie, no chłopacy jeszcze
0: za młodzi
1: byli. Także bardzo fajne przeżycie, ale muszę powiedzieć, że nie powiem, że się zakochałem we Włoszech, ale Włochy z perspektywy roweru takiego, z takich wiosek i gdzieś zupełnie tras poza ludźmi, poza miastami są nieprawdopodobne.
0: Znowu wracamy do krajobrazu.
1: Tak, ale wiesz co, no to no tak, no to powiedziałem, że to uwielbiam, kocham i generalnie nie tyle, że mnie ludzie przerażają, ale po prostu no to jest piękne, nie? To jest piękne.
0: Czy przy wielodzietnej rodzinie teraz już pewnie łatwiej, ale jest taki czas, że możecie pobyć tylko z żoną sam na sam? Próbujecie wytargać takie momenty, żebyście byli sami?
1: Ja cały czas próbuję sprostować to, co mówisz i myślisz. Generalnie nasz etap jest zupełnie inny.
0: My tak, już, no mówię, że jest to teraz inaczej.
1: Nie, no ale jakbyś masz już, wiesz, nastolatków w domu, tylko trójkę, gdzie jedna jest już studentką, a chłopacy też jeszcze chodzą do szkoły tam i jakieś zajęcia mają, no to nagle się okazuje, że tak, no nie potrzebujemy się za bardzo wygospodarowywać, bo mamy ten czas.
0: Ale to jest inaczej. Nadrabiacie ten czas za poprzednie lata?
1: Wiesz co, chyba tak. I to też znowu tu dzięki mojej do tego podchodzimy, bo myślę tak, że ja tak dużo rzeczy robię ad hoc i tak bez jakichś przygotowań, a Danusia bardzo dużo przemyśli i wymyśli i bardzo dobrze. Także pewne wyjazdy, na przykład stwierdzamy, że co roku musimy

0: etap, gdzie po prostu te dzieci do nas zaczynają przyjeżdżać, tak? I chyba jedną z największych radości, jaką mamy i w ogóle to tak jakby miał o wielodzietności powiedzieć, to, że ten etap jest przesympatyczny i miły, że nagle się okazuje, że ktoś do ciebie chce przyjechać i nagle wszyscy chcą się spotkać i masz 16 osób w domu. I to nie jest rzadkie, nie? Także to jest naprawdę inny wymiar tego, co się działo przez wiele lat. Ale no, po prostu trzeba się też z tego cieszyć, ale to, mówię, trochę inaczej jest.
1: Myślisz, że wnuki też podążą harcerską drogą?
0: Oj, naprawdę.
1: Ja myślę, że... Spinamy klamrą ten temat.
0: Ja wiem, ale jeszcze raz powtórzę, to jest indywidualna droga. Nie mówię, że bardzo bym chciał, ale cenię to, co się działo i z sobą, i z żoną, i z dziećmi. Życzę im tego, nie? Natomiast...
1: Co zrobią, to żyć
0: świat sprawa. Też poza harcerstwem istnieje, nie? Żeby nie wyszło, że tutaj jest oszołomem jestem, którym tylko harcerstwo, naprawdę. Jest kupa porządnych ludzi poza harcerstwem. Także tak to wygląda.
1: I tym chyba tutaj postawimy kropkę, tym stwierdzeniem. Bardzo ci dziękuję za czas i za rozmowę.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.
1: Państwa i moim gościem był dziś Leszek Rząsa, leśnik zajmujący się geomatyką w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, członek, założyciel struktur ZHR, pomysłodawca rowerowych pielgrzymek na Jasną Górę, szafarz, mąż, tata, siódemki, dzieci. Ja też się żegnam, do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.

wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. To z Księgi Kaznodziei Salomona 3:11. Droga jest celem. To motto, z którym być może się już zetknęliśmy. Może rzeczywiście sprawdza się ono w przypadku błahostek, jak na przykład wędrówka szlakiem turystycznym, ale niepokojące jest to, że wielu ludzi czyni je dewizą swojego życia. Są w drodze, ale nie pytają w ogóle skąd, dokąd zmierzają. Dlatego nie mają w swoim życiu żadnego wyższego celu niż ten, żeby uczynić każdą chwilę drogi tak przyjemną, jak tylko możliwe. Gdy droga jest celem samym w sobie, to człowiek jest tylko nieco bardziej rozwiniętym zwierzęciem powstałym przez przypadkowe zmiany w genach. Wówczas jego cel rzeczywiście mógłby zawierać się całkowicie w jego drodze. Wtedy też śmierć oznaczałaby dla niego ostateczny koniec wszystkiego. Udajmy się jednak z otwartymi oczami w podróż przez naturę. Ile piękna i różnorodności odkrywamy w świecie flory i fauny. Dlatego ogromu piękna, który wykracza daleko ponad to, co niezbędne i konieczne, teoria ewolucji nie ma żadnego wytłumaczenia. Przyroda wskazuje szczeremu obserwatorowi na Stwórcę, który wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Bóg żyje. I tu mamy odpowiedź na pytanie, skąd? A skoro jesteśmy stworzeniem Boga, powstaje także pytanie o dokąd? Jest ono naturalnym skutkiem posiadania świadomości wieczności, jaką Bóg włożył w ludzkie serce. Tak, dokąd prowadzi droga naszego życia? Do jakiego celu zmierzamy? Gdzie spędzimy wieczność? Bóg chce przyjąć nas do swojej chwały, gdzie wszystko jest nieporównywalnie piękniejsze niż tu, na ziemi, obciążonej przekleństwem grzechu. Jednak, abyśmy mogli osiągnąć ten cel, musimy zawrócić do Niego z naszych błędnych dróg. To konieczne.

Rozperowanie poprzez słowo. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To pierwszy psalm, wersety 1-3. To życie, do którego powołał nas Bóg w Chrystusie, jest życiem wielkiej chwały i powodzenia. Zostałeś przeznaczony do prosperowania nie tylko finansowo lub w pewnych aspektach życia, ale we wszystkim dookoła i w każdy możliwy sposób. Takie powinno być Twoje doświadczenie w życiu. Werset, który otwiera dzisiejsze nauczanie, daje klucz do takiego wszechstronnego powodzenia, w którym wszystko, co robisz i wszystko, co do Ciebie się odnosi, prosperuje. To dzieje się poprzez rozkoszowanie się w zakonie Pana, Jego słowem i medytowaniu nad Nim dzień i noc. Jak bardzo chcesz prosperować? Jakiej chwały pragniesz w swoim życiu? Jeśli rozkoszujesz się w Panu i medytujesz nad Jego słowem regularnie lub z pewną częstotliwością, będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód i wydasz swój owoc we właściwym czasie. Twoje liście nigdy nie zwiędną, a cokolwiek uczynisz, powiedzie się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest moim życiem i nad którym medytuję cały czas. Dziś żyję w Twoim słowie, Twoim słowem i przez Twoje słowo, w zapewnieniu o całkowitym powodzeniu i wzrastaniu w chwale, w mojej pracy, rodzinie, służbie oraz każdej innej dziedzinie mojego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Niemen. Znany czy nieznany?

Ja może tylko chcę powiedzieć o następnej piosence, która jest przesłaniem. Właściwie miała być również tytułem płyty. Przeważyła chmura pod kapeluszem, bo tak się w końcu ułożyło treścią całość. Natomiast miała to być sonancja. Takie słowo ładnie brzmiące, jak piękna kobieta. Sonancja. Sonancja jest słowem zapomnianym, ale za tym słowem się kryje pojęcie źródła, praźródła, właściwie osnowy. To jest ten korzeń, z którego wyrasta wszystko. Ja tutaj się pokusiłem o taką trochę ilustrację muzyczną z rejonów zza Eufratu, o którym Norwid już pisał, że ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem, czynsz płacę świat. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Natomiast w treści sonancji mówię o czymś wyjątkowym w zaśmieconym świecie, w jarmarku właściwie ogólnym. Tu się mówi o globalizacji, mówi się o marketingach, w ogóle cały czas coś ktoś reklamuje, coś chce coś sprzedać. Po pierwsze, wszystkiego się nie da sprzedać, bo wszystkiego nikt nie kupi, bo to, co potrzebne, zostało już kupione. I teraz kwestia jest taka, kiedy przychodzimy na jarmark, szukamy jednak czegoś wyjątkowego. I ja próbuję tutaj odsłonić prawdziwe potrzeby duszy, mianowicie szukanie tej jednej perełki w stosach jarmarcznych. W przeciwieństwie do szalonego modernizmu, który preferuje wulgaryzmy, ja to nazywam poezją toaletową, używa mocnych słów, wymachuje rękami na wzór nowojorskich raperów. I to jest małpowanie i totalna brzydota. Ale to zaczyna u nas, nie wiem dlaczego, być uważane za szczyt modernizmu i szczyt sztuki nowoczesnej. Ja przepraszam, ja jestem przeciwko. Posłuchajmy sonancji.

0: strach jest nieprzyjacielem wiary. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? To apostoł Marek, 4:39-40. Pewnego dnia Jezus był w łodzi ze swoimi uczniami, kiedy zerwała się gwałtowna burza. Pan spał, podczas gdy jego uczniowie walczyli z wielkimi falami, które groziły zatonięciem statku. Kiedy ich działania nie przynosiły skutku, podeszli do Jezusa i zbudzili go, mówiąc: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Kiedy mistrz obudził się, był niewzruszony i pełen spokoju. Wcale nie podskoczył ze strachu. Po prostu zgromił wiatr i morze i powiedział do burzy: umilknij, ucisz się. I nastała wielka cisza. Następnie zwrócił się do swoich uczniów i powiedział: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Strach i wiara są sobie przeciwne. Strach niweluje wiarę, a wiara niszczy strach. Twoja wiara może nie funkcjonować, gdy jest słaba, a ty sam jesteś dręczony i torturowany przez strach. Słaba wiara jest rezultatem niewystarczającej wiedzy. Bóg mówi w Starym Testamencie, w Księdze Ozeasza 4:6: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę. Bóg powiedział, że jego dzieci giną, cierpią, są w niewoli, doświadczają ucisku, są karani i znieważani, ponieważ brakuje im poznania Bożego Słowa. Wszak im więcej słuchasz Bożego Słowa, tym więcej wiedzy zdobywasz, a twoja wiara, która przychodzi przez Słowo, zwiększy się. Im mniej słuchasz Słowa, tym mniejsza jest twoja wiara. Strach jest duchem, który zawsze próbuje atakować twoją wiarę. Następnym razem, kiedy będzie próbował cię atakować, uklęknij przed Panem i połóż swoją Biblię przed sobą. Czytaj i medytuj nad wersetami i zacznij głośno cytować do momentu, kiedy będziesz nasycony Słowem. Pismo Święte mówi: gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię. Kaznodziei 11:3. Po jakimś czasie zaczniesz głośno krzyczeć: odrzucam wszelki strach. Moja wiara przezwycięża strach. Jestem narodzony z Boga i przezwyciężyłem świat dzięki wierze. Odrzucam strach i obawę przed negatywnymi okolicznościami i sytuacjami, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. Bóg nie dał mi ducha strachu, ale mocy, miłości i powściągliwości.
1: Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Plato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód. Taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie. Napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie, dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
2: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Palotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
1: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
3: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania – czy zostali dobrze przyjęci, co ich zaskakuje w życiu wspólnoty, jakich rad chcieliby udzielić.
1: Polscy Palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
4: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
5: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
4: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do Lagwajry.
6: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
4: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Lato z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.
2: Religijne zwyczaje i codzienne nawyki mają sens tylko wtedy, gdy płyną z żywej relacji. Pan Jezus mówi o nowym winie, przypominając, że wiara wymaga elastyczności i świeżości. Stare schematy myślenia często nie są w stanie pomieścić radości, którą przynosi Bóg tu i teraz. Trzymanie się formy bez treści prowadzi do rozczarowania. Serce gotowe na nowe wyzwania to serce, które nie boi się porzucić rutyny na rzecz autentycznego spotkania z drugim, Bogiem i człowiekiem. Pomyśl, który z moich codziennych nawyków stał się jedynie bezmyślnym odruchem?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.

parę groszy w kieszeni. Karnatik, opuściwszy Hongkong 7 listopada, o 6:30 wieczorem pełną parą ruszył ku wyspom Japonii. Wiózł całkowity ładunek towarów i komplet pasażerów. Tylko dwie kabiny na rufie były puste. Zarezerwowano je na imię pana Foga. Nazajutrz z rana marynarze, będący na dziobie, nie bez zdziwienia ujrzeli pasażera o na wpół błędnym oku, niepewnych ruchach, chwiejnym chodzie i rozczochranej głowie, który zataczając się wyszedł z kabiny drugiej klasy i usiadł na zwoju lin. Pasażerem tym był obieży świat we własnej osobie, a oto co się z nim działo. W kilka chwil po wyniesieniu się fiksa z tawerny, dwaj kelnerzy pochwycili głęboko uśpionego obieży świata i złożyli na łożu przygotowanym dla palaczy. Ale po 3 godzinach, dręczony natrętną myślą, nie opuszczającą go nawet w koszmarnym śnie, zbudził się i przezwyciężył obezwładniającą moc narkotyku. Gdzieś, poprzez odrętwiałe zwoje mózgu, zaczęła się przedzierać ostra świadomość niewypełnionego obowiązku. Obieży świat zwlókł się z pijackiego łoża. Potykając się, czepiając się murów, padając na ziemię i znów dźwigając, pchany nieodpartym instynktem zdołał wydostać się ze spelunki na ulicę. Krzyczał jak w gorączce: Karnatik! Karnatik! Parowiec w kłębach dymu gotował się do drogi. Obieży świat miał kilka kroków do zrobienia. Wpadł na trap, przeszedł burtę wejściową i zwalił się bez przytomności na pokład. W tej samej chwili załoga zdejmowała cumy. Marynarze, jak przystało na ludzi nawykłych do scen tego rodzaju, wzięli biedaka pod pachy i ulokowali w jednej z kabin drugiej klasy. Obieży świat ocknął się dopiero nazajutrz, o 150 mil od lądu chińskiego. Oto w jaki sposób znalazł się tego ranka na dziobie Karnatiku, wciągając pełną piersią ożywczy wiatr morski. Czyste powietrze otrzeźwiło go. Obieży świat usiłował zebrać rozproszone myśli, co nie szło mu łatwo. Wreszcie przypomniał sobie wczorajsze wydarzenia, wyznania fiksa, tawernę i tak dalej. Nie ma co, mruknął. Upiłem się jak świnia. Aj, co na to powie jaśnie pan? Jedno mnie pociesza, że mimo wszystko na statek zdążyłem, a to najważniejsze. Następnie zaczął rozmyślać o fiksie. Co do niego, to chyba pozbyliśmy się Franta raz na zawsze. Po tym, co mi proponował, nie ośmieliłby się zaokrętować z nami na Karnatiku. Inspektor policji? Detektyw tropiący mego pana oskarżonego o okradzenie banku angielskiego? Czego to nie wymyślą? Z Foga taki złodziej jak ze mnie morderca. Czy należało powiedzieć o tym wszystkim panu Fogowi? Czy jest sens odkrywać przed nim rolę fiksa? Może lepiej zaczekać z tym do powrotu do Londynu i dopiero wówczas oznajmić panu, że jakiś szpicer policyjny jeździł za nim po całej kuli ziemskiej. Będzie się z czego śmiać. Tak, tak, to najlepsze wyjście. Zresztą trzeba się jeszcze nad tym zastanowić. Najpilniejsza rzecz to odszukać pana i wytłumaczyć się przed nim ze swego karygodnego postępku. Obieży świat dźwignął się. Morze było niespokojne. Parowiec mocno kołysał. Nasz poszukiwacz przygód, choć nie nazbyt jeszcze pewien swoich nóg, dotarł jako tako na rufę statku. Na pomoście nie dojrzał jednak nikogo. Kto by mu przypominał pana Foga czy panią Audę? Aha, rzekł sobie, pani Auda jeszcze zapewne śpi o tej godzinie, a jaśnie pan prawdopodobnie znalazł partnerów do wista i według zwyczaju rżnie w karcięta. Mówiąc to, służący zszedł do salonu. Pana Foga i tu nie było. Nie pozostawało nic innego, jak dowiedzieć się u intendenta, którą kabinę zajmuje pan Fog. Ale intendent odparł, że nie zna pasażera o tym nazwisku. Przepraszam pana, nalegał obieży świat. Chodzi o dżentelmena, wysokiego wzrostu, chłodnego w obejściu, mało rozmownego, któremu towarzyszy młoda dama. Nie mamy na pokładzie ani jednej damy, odpowiedział funkcjonariusz. Zresztą niech pan sobie przejrzy listę pasażerów, proszę. Obieży świat zagłębił się w czytaniu listy. Nazwiska jego pana na niej nie było. Biednemu chłopcu czarno zrobiło się przed oczami, a potem błysnęła mu pewna myśl. Czy ja aby na pewno jestem na Karnatiku? Z całą pewnością, potwierdził intendent. W drodze do Yokohamy. Nie inaczej. Nadzieje obieży świata, że może pomylił się co do statku, rozwiały się. Nie mógł już wątpić, że znajduje się na Karnatiku i że pana jego tu nie ma. Ciężko opadł na fotel. Zaiste, był to piorun z jasnego nieba.

0: i naraz wszystko sobie doskonale uprzytomnił. Odpłynięcie Karnatiku zostało przyspieszone. Obieży świat winien był powiadomić o tym swego pana, ale nie uczynił tego. Z jego winy pan Fok i pani Auda spóźnili się na statek. Tak, z jego winy, to prawda, ale przede wszystkim z winy tego zdrajcy, który spoił biednego sługę do nieprzytomności. Aby łatwiej go przytrzymać w Hongkongu i rozdzielić z panem, nareszcie pojął, na czym polegał zdradliwy fortel inspektora policji. A skutki jego będą straszne. Zakład pan Fok na pewno przegra, stanie u progu bankructwa, kto wie, czy nie znajdzie się w więzieniu. Na samą myśl o tym Lokaj rwał włosy z głowy. O, niechby ten nędznik wpadł mu w ręce, zapłaci za wszystko z naddatkiem. Gdy po pewnym czasie obieży świat opamiętał się w rozpaczy, przywołał na pomoc zimną krew i swój francuski rozsądek. Po czym przyjrzał się sytuacji. Nie była zgoła do pozazdroszczenia. Zbliżano się do Japonii. Dopłynąć tam, dopłynie. A jak się stamtąd wydostać? Kieszenie miał puste, ani jednego szylinga, ani jednego pensa. Tylko tyle, że przejazd i utrzymanie na statku zostały z góry opłacone. To mu dawało 5 lub 6 dni do namysłu. Ile w czasie tej podróży zjadł i wypił poczciwy sługa, nie da się wprost opisać. Jadł za swego pana, za panią Audę i za siebie samego. Pochłaniał potrawy, jakby Japonia, dokąd podążał, była pustynią pozbawioną wszelkich substancji jadalnych. 13 wraz z rannym przypływem Karnatyk wszedł do portu Yokohama. Jest to jeden z najważniejszych portów przystankowych na szlakach Oceanu Spokojnego. Tu zawijają wszystkie parostatki przewożące pocztę i pasażerów między Ameryką Północną, Chinami, Japonią, a Wyspami Malajskimi. Yokohama leży nad Zatoką Yeddo. Niedaleko stamtąd znajduje się olbrzymie miasto tejże nazwy, druga stolica japońskiego cesarstwa, a niegdyś siedziba świeckiego władcy Tajkuna, rywalizująca z potężnym Meako, gdzie mieszka Mikado, cesarz i najwyższy duchowny potomek bogów. Karnatyk stanął przy nabrzeżu yokohamskim w pobliżu mola i budynków urzędu celnego, między mrowiem statków z najróżniejszych krajów. Bez zbytniego zapału schodził obieży świat na tę dziwną ziemię, którą rządził syn słońca. Bez celu, traf obrawszy za przewodnika, szedł ulicami, gdzie go oczy poniosły. Znalazł się zrazu w dzielnicy całkowicie europejskiej, wśród niewysokich budynków ozdobionych galeriami wspartymi na smukłych kolumnach. Ulice, place, doki i magazyny tej dzielnicy zajmowały rozległą przestrzeń między tak zwanym wzgórzem traktatu a rzeką. Tak jak w Hongkongu i Kalkucie, roił się na tym obszarze mieszany tłum wszystkich ras, a więc Amerykanie, Chińczycy, Holendrzy, ruchliwi kupcy, gotowi w każdej chwili bądź coś kupić, bądź sprzedać. Wśród tego tłumu obieży świat poczuł się tak samotnie i obco, jakby go przerzucono do kraju hotentotów. Miał przed sobą wyjście bardzo proste, a mianowicie zwrócić się do miejscowego konsula francuskiego czy angielskiego, ale wzdragał się przed tym środkiem, który uważał za ostateczność. Przebiegłszy ulicę europejskiej części miasta, zdecydował się szukać szczęśliwego przypadku w dzielnicy japońskiej, a gdy i tu nic się nie nadarzy, ruszyć do Yedo. Część Yokohamy, zamieszkana przez Japończyków, zwie się Benten, od bogini morza czczonej na sąsiednich wyspach. Widzi się tu zachwycające szpalery cedrów i jodeł, święte bramy o przedziwnej architekturze, mosty w gąszczu bambusów i trzcin, świątynie kryjące się pod ogromnym, pełnym melancholijnego cienia pułapem stuletnich cedrów, klasztory, w których wypełniony rozmyślaniem żywot wiedli kapłani Buddy. Na niekończących się ulicach, pośród krótkonogich pudelków, płowych kotów strasznie leniwych i łasek na pieszczoty, bawiły się dzieci o złoto-różowych policzkach. Istny łan barwnych kwiatów, jakby wyciętych z japońskiego parawanu. Ludność mrowiła się na ulicach. Tłumy przepychały się w różnych kierunkach. Szły procesje bonzów, uderzających miarowo w bębny. Kroczyli policjanci w spiczastych hełmach z chińskiej laki, dźwigający u pasa aż 2 szable. Przewijali się celnicy i żołnierze w bawełnianych uniformach, niebieskich w białe paski, uzbrojeni w staroświeckie strzelby z kurkami. Dalej gwardia Mikada w jedwabnych kaftanach opięta w pancerze i kolczugi oraz wielka ilość wojskowych różnej broni. Albowiem w Japonii rzemiosło wojenne było otoczone równie wielkim podziwem jak w Chinach wzgardą. Przesuwali się także braciszkowie, żebrzący, pątnicy w długich opończach, wreszcie zwykli obywatele, olśniących, czarnych jak heban włosach. Wszyscy odznaczający się wielkimi głowami, długim tułowiem i nogami jak patyki. Wszyscy niscy o skórze rozmaicie zabarwionej. Począwszy od tonu ciemnej miedzi, aż do matowej bieli. Ale rzecz szczególna, nigdy żółtej, co jest cechą Chińczyków, od których Japończyk różni się zasadniczo. Przez ów tłum torowały sobie drogę powozy i palankiny, jeźdźcy, kulisi, wózki żaglowe, japońskie norimony o ściankach z laki i miękkie, w rodzaju wyściełanych lektyk, kangosy. Tu i ówdzie drobnymi kroczkami przesuwały się kobiety, obute w płócienne trzewiczki, w sandały ze słomy lub też w trepki misternie wyrobione z drzewa. Szły ze skromnie spuszczonymi oczami. Były przeważnie nieładne. O piersiach za płaskich, zębach uczernionych wedle ostatniej mody, ale za to ogromnie wytworne w swych szatach narodowych zwanych kirimon, podobnych do szlafroka przepasanego jedwabną szarfą, która z tyłu tworzy fantazyjny węzeł. Zdaje się, że nasze szykowne paryżanki właśnie od Japonek przejęły ową modę. Obieży świat kilka godzin błąkał się wśród tej pstrej ciżby. Zaglądał do małych, a niezwykle interesujących, pełnych bogactw sklepików. Na bazarach gapił się na kramy zarzucone mnóstwem srebrnych japońskich błyskotek. Zerkał ku jadłodajniom, obwieszonym flagami, proporczykami, dokąd niestety zajść nie mógł. Ku herbaciarniom, w których Japończycy raczą się wielkimi filiżankami gorącej, aromatycznej wody z domieszką sake, wódki ryżowej. Ku palarniom, gdzie można było się rozkoszować łagodnym, wonnym dymem tytoniu, a nigdy nie spotyka się palaczy opium, bo narkotyk ten jest w Japonii prawie nieznany. Wkrótce obieży świat znalazł się wśród rozległych pól ryżowych. Tu, jak okiem sięgnąć, mieniły się przepychem ostatnich barw i słały ostatnie wonie przekwitające kamelie, które w tym dalekim kraju wyrastają na prawdziwe drzewa. Okolone bambusowym ogrodzeniem rosły wiśnie, śliwy, jabłonie, które Japończycy uprawiają nie tyle ze względu na ich owoce, co na kwiaty. Warkotliwe wiatraczki i wykrzywione straszydła stały tu ku obronie tych drzew przed dziobami wróbli, gołębi, kruków i innych skrzydlatych żarłoków. Bo nie było wokół wyniosłego cedru, który nie dawałby schronienia orłowi, nie było wierzby płaczącej, której listowie nie otulałoby jakiejś czapli, melancholijnie stojącej na jednej nodze. Prócz tego wszędzie wrony, kaczki, krogulce, dzikie gęści, zwłaszcza żurawie, uważane przez ludność za arystokrację wśród ptaków, za symbol szczęścia i długowieczności. Jak się domyślamy, szlachetny, a przezorny chłopiec nie omieszkał przed opuszczeniem Karnatiku zjeść na śniadanie, ile wlazło. Jednak nic dziwnego, że po całym dniu włóczęgi poczuł w żołądku pewną czczość. Stwierdził, że w jatkach japońskich wcale nie widać ćwierci baranich, kozich czy wieprzowych, a ponieważ słyszał w dodatku, że ubój wołu używanego jedynie do uprawy roli uważa się w Japonii za świętokradztwo, wnioskował stąd słusznie, że mięso jest w tym kraju rzadkością. Z braku mięsa dostarczanego przez rzeźnię, żołądek jego zadowoliłby się chętnie udźcem dzika czy Daniela, mięsem kuropatwy czy przepiórki, drobiem albo nawet rybami, czym prawie wyłącznie żywią się Japończycy, przyrządzając potrawy zawsze w tej czy innej kombinacji z ryżem. Ale obieży świat i wobec tego dopustu losu umiał zachować tęgą minę i troskę o zaopatrzenie się w żywność odłożyć do jutra. Zapadła noc. Obieży świat powrócił do dzielnicy japońskiej i błąkał się między bajecznie kolorowymi latarniami. Widział trupę wesołków, popisujących się swym niezwykłym rzemiosłem i przepowiadających przyszłość astrologów pod gołym niebem, otoczonych wielkim tłumem gapiów. Z dala ujrzał Redę w blaskach licznych ogni. To rybacy, posługujący się żywicznymi pochodniami, łowili ryby. Powoli ulice pustoszały. Pojawiły się za to patrole straży nocnej. Wspaniale przybrani i otoczeni świtą oficerowie wyglądali na ambasadorów. Więc za każdym razem, gdy rząd ruszał ku europejskiej części miasta, obieży świat wykrzykiwał z uciechą: to ci heca! Jeszcze jedna japońska ambasada jedzie do Europy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Lato z Radiem Emaus.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.